Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza Szwedki młode, ale jakbyś czuł się w domu,

Są Francuzki, które ponoć słyną w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy Koty. Albo zamiast pokowboić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii.

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybym wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu.

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę, kibić miała wysmuć.

wiadomo, wszak nas widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą? Wszak to nieprzyzwoicie, to dalbo.

wszystkie z sobą spędziliśmy chwile. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać,

0: Radio Warszawa. Przywita pięknie nas, warszawski dzień, na 106 i 2 FM.
1: Za dużo spraw, za dużo spięć, spóźniona piękna, omijam ludzi sznur.

dużo spraw, za dużo spięć, spóźniony biegniesz, omijasz ludzi sznur. Za parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie, za karę i

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Minęła godzina 6. Tu Radio Warszawa. Jesteśmy na 106.2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. 26 sierpnia Kościół obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze. Jest to dzień odpustu. Sumnie o 11 przewodniczył arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. Tegoroczna uroczystość była także okazją do świętowania 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu, które podczas mszy świętej zostały odnowione. W homilii prymas Polski wskazał, że najlepszą obroną rodziny jest życie Ewangelią. Odwołał się także do przesłania jasnogórskich ślubów narodu.
2: Wszędzie i zawsze, powiada papież Leon, jesteśmy wezwani, by wspierać, bronić, promować rodzinę. Przede wszystkim poprzez styl życia zgodny z Ewangelią. Tak bronimy naszych rodzin, żyjąc Chrystusową Ewangelią.
1: Arcybiskup mówił również o antyukraińskich nastrojach w Polsce. Zasługują one na kategoryczne potępienie, powiedział prymas Polski.
2: Wszelkie podsycane przejawy wrogości i nienawiści, związane także z bolesnymi ranami naszej wspólnej historii, są nie tylko gorszące, raniące i niegodne, ale zasługują na kategoryczne potępienie.
1: Jasnogórskie śluby narodu zostały złożone 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze. W 300. rocznicę ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza ich tekst napisał więziony przez władze komunistyczne kardynał Stefan Wyszyński podczas pobytu w Komańczy. W uroczystości uczestniczyło około 1 000 000 wiernych, a tekst ślubów odczytał biskup Michał Klepacz, ponieważ prymas Wyszyński nie mógł być obecny. Wydarzenie miało również ogromne znaczenie historyczne, stało się jednym z najważniejszych elementów przygotowań do milenium Chrztu Polski w 1966 roku.
3: To się dzieje w parafiach.
1: Nabożeństwo Płaszcza Matki Bożej z Guadalupe już w czwartek w Warszawie, w parafii świętego Szczepana na Mokotowie. Jak wygląda ta modlitwa? Mówił na antenie Radia Warszawa ojciec Bogdan Leśniak, jezuita i misjonarz.
4: Msza święta, później po mszy świętej rozpoczynamy nasze nabożeństwo Wieczór z Maryją, nakrycie płaszczem, indywidualna modlitwa kapłana nad wiernymi i na końcu też błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Kapłan przychodzi przez Kościół, błogosławiony błogosławiąc tym wszystkim, którzy przychodzą na to wydarzenie, błogosławiąc na każdy chwilę życia, na ten trud, na to zmaganie, na to wszystko, co w swoim życiu niosą ludzie.
1: Po nabożeństwie będzie można także wysłuchać świadectwa.
4: Tym razem będziemy mieli osobę, panią, której rodzice są, tato jej pochodzi z Iranu, mama Polka, mieszkają w Polsce, ma takie niesamowite doświadczenie różnorodności kultur, też pracowała i pracuje w biznesie, ale w jej życiu też dokonało się takie nawrócenie, przemiana serca, odkryła coś więcej, głębiej w swoim życiu.
1: Nabożeństwo jest odprawiane od 2010 roku, a zapoczątkował je apostolat maryjny w Meksyku, w stołecznej parafii świętego Szczepana. Wiernie uczestniczą w nim od 10 lat. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich odpowiada na słowa Barbary Nowackiej, minister edukacji narodowej. Po oświadczeniu prezydium KEP stwierdziła, że biskupi chcą przymusowej katechezy. Katecheci przypominają, że postulowane rozwiązanie zakłada wybór między religią a etyką. Medialna dyskusja rozgorzała po oświadczeniu prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Młody człowiek zasługuje na więcej. Biskupi skrytykowali ograniczenia lekcji religii do 1 godziny tygodniowej, ich umieszczenie na początku lub końcu dnia zajęć. Poparli też obywatelski projekt Tak dla religii i etyki w szkole, przewidujący, że uczeń uczestniczyłby w jednym z tych dwóch przedmiotów. Katecheci przypominają, że takie rozwiązanie znalazło się w obywatelskim projekcie ustawy Tak dla religii i etyki w szkole, pod którym zebrano ponad 500 000 podpisów. Projekt przeszedł już pierwsze czytanie i trafił do sejmowych komisji. Projekt obywatelski nie jest własnością Kościoła ani żadnej partii politycznej. Jest własnością obywateli.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Dzisiaj zapowiada się dość słoneczny dzień, dość, bo w pierwszej połowie bezchmurne niebo, później się zachmurzy, ale padać nie będzie. O poranku dość chłodno, tylko 9 stopni w Pruszkowie i w Grodzisku Mazowieckim, 10 w Otwocku, Wołominie, 11 w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Ożarowie Mazowieckim, a najcieplej w Warszawie, a także w Mińsku Mazowieckim, 12 stopni, lokalnie możliwe mgły.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Jarek.
8: Tak.
7: A nic, flaminga już napompowałeś. Jarek.
8: Tak.
7: A nic, lemoniadę też już nalałeś. Jarek.
8: Tak.
7: No wiesz, tak smutno mi się zrobiło.
8: Aha.
7: Bo to już tylko kilka letnich poranków nam zostało w tym roku.
8: Ty weź się za robotę, a nie o głupotach myślisz.
7: O, dobry pomysł.
8: Letni poranek z Radiem Warszawa.
7: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku do pracy biorą się
8: Weronika Ostrowska
7: i Jarek Wydra.
6: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W najnowszym sieci Donald Tusk już wie, że przegrał, czy odda władzę w sposób pokojowy, a także kto stoi za karierą Magdaleny Sobkowiak. Polecam sieci Jacek Karnowski.
10: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
11: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
12: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
13: 30 sierpnia
12: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
13: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
12: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
6: Po reklamie.
0: 8 minut po godzinie 6. Jarek Wydra, dzień dobry.

0: Słowo na wieki, słowo na dziś. To audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego i właśnie się rozpoczyna. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował i czy przeczyta ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.
2: W dzisiejszym pierwszym liście do Koryntian, jeszcze bardziej niż w poniedziałkowym drugim liście do Tesaloniczan, zaznacza się teologiczna jędrność tak drogiego dla Pawła przyimka w. Słyszymy bowiem o Koryntianach, że są uświęceni w Jezusie Chrystusie i że została im dana łaska w Chrystusie Jezusie i że to w Nim zostali wzbogaceni we wszystko, czego finałem jest konstatacja o powołaniu ich przez Boga do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Tak, słowo współuczestnictwo oddaje pojęciowo sens przyimka w. Jako że współuczestnictwo to w greckim oryginale listu koinonia, czyli nasza komunia. Co istotne, komunia pionowa w Chrystusie głowie przekłada się na komunię poziomą z ciałem Chrystusa, czyli Kościołem. O czym swoją drogą mówi także inny apostoł, święty Jan, w swoim pierwszym liście. Mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Dlatego też święty Paweł jednym tchem mówi również o powołaniu do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa. I zaraz precyzuje, ich i naszego Pana, przez współuczestnictwo właśnie.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
1: Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Jezus wzywa nas dzisiaj do czujności. W średniowieczu zakonnicy powtarzali memento mori. Pamiętaj, że umrzesz. Dziś o tej łacińskiej sentencji mówi się rzadko. Może najczęściej w szkole na języku polskim podczas omawiania kultury wieków średnich. Na co dzień nie myślimy raczej o śmierci. Jezus jednak przypomina nam o konieczności czuwania, o zbawieniu i o możliwości potępienia. Wiemy, że grzech jest śmiercią, a zwłaszcza ten ciężki, świadomy i dobrowolny czyn. Grzech, który jest popełniony w materii ciężkiej. Mając go na sumieniu, ryzykujemy potępienie. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. To nie Bóg potępia, tylko to my sami się potępiamy. Należy więc zapytać się, czy należy się bać? I tak, i nie. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, mówi list do Filipian. Powinniśmy więc mieć świadomość istnienia piekła. Pan Jezus mówił o nim w Piśmie Świętym wielokrotnie. Jednocześnie powinniśmy żyć w świadomości dzieci Bożych, ochrzczonych, należących do Boga. Dlatego tak bardzo powinniśmy dbać o łaskę uświęcającą, o spowiedź, gdy ją utracimy. Pan Jezus nie chce, abyśmy żyli w ciągłym lęku. Mówi, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Przygotowuje nam miejsce. Paweł mówi, że jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam. Pan wzywa nas, abyśmy się nie zniechęcali, abyśmy patrzyli na koniec naszego życia, abyśmy wiedzieli, dokąd zmierzamy. I mając dopiero tę perspektywę, możemy mądrze żyć. Cieszyć się tym światem, doceniać go i czerpać z niego radość, ale ze świadomością, że to nie wszystko, że jest coś więcej, coś ważniejszego, coś, co przekracza nasze pragnienia i wyobrażenia, coś, na co mamy być codziennie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
2: Dzisiejszą Ewangelię skomentował ksiądz Kamil Szelest, a przeczytał ksiądz Krzysztof Stosur.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Kościół wspomina dziś w liturgii świętą Monikę, matkę świętego Augustyna, żyjącą w IV wieku, patronkę kobiet, matek i wdów. Tradycja Kościoła stawia świętą Monikę za przykład chrześcijańskiej, wytrwałej modlitwy, która wyrażała się przede wszystkim w trwającej 16 lat modlitwie świętej o nawrócenie swojego syna. Prośmy w czasie mszy świętej o postawę wytrwałości dla nas wszystkich i pamiętajmy, że wytrwała modlitwa przynosi owoce. W tej mszy świętej modlę się za świętej pamięci Czesława Suleja. Proszę dla niego o życie wieczne w niebie. Pamiętamy też w naszych sercach o intencjach słuchaczy Radia Warszawa, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Eucharystii, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi. Daj nam przez wstawiennictwo ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie przez naszego Pana Jezusa.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Paweł z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie.

podziwiając ufność świętej Moniki do zmartwychwstałego Pana, przez którego dokonało się odkupienie człowieka, skierujmy wspólne prośby. Módlmy się za cały Kościół Święty, aby głosząc dobrą nowinę, przyciągnął do siebie wszystkich, którzy są jeszcze z dala od Jezusowej owczarni. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących narodami świata, aby mądrze i roztropnie zabiegali o pokój, bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie kobiety, matki i wdowy, aby ich życie było żywym świadectwem pobożności, wytrwałej modlitwy, prostoty i piękna. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, świętej pamięci Czesława, aby mogli cieszyć się radością życia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych na tej Eucharystii,

Byśmy napełnieni radością płynącą z Ewangelii stali się autentycznymi świadkami wiary w świecie. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, przez swoje zmartwychwstanie pokonałeś śmierć i powołałeś ludzi do nowego życia. Prosimy, obdarz nas potrzebnymi łaskami i spraw, abyśmy nie ustawali w modlitwie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Moniki. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Moniką i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

0: Chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: dobrem przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Minęła godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Ostatnie przygotowania do krajowego treningu reagowania. Ważne rozmowy Polska-NATO. Powiemy też o zadeptanej świeżej trawie na Złotej. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Służby, samorządy i organizacje społeczne przygotowują tysiące punktów edukacyjnych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W sobotę w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania, podczas którego mieszkańcy będą mogli bezpłatnie nauczyć się, jak zachować się po ogłoszeniu alarmu i gdzie szukać wiarygodnych informacji o zagrożeniu.
2: O znaczeniu tego wydarzenia mówi starszy brygadier Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Ten trening reagowania jest na usystematyzowanie wiedzy, rozpoznanie sygnału dźwiękowego, który możemy usłyszeć, zweryfikowanie go i podjęcie odpowiednich działań.
2: Podczas spotkań organizowanych zarówno na wsiach, jak i w dużych miastach, mieszkańcy będą mogli posłuchać sygnałów alarmowych i dowiedzieć się, jak należy się zachować po ich usłyszeniu. Wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc przyznaje, że w kwestii edukacji wciąż jest wiele do poprawy.
4: Bądźmy szczerzy, mało kto z nas wie, jakie to są sygnały, jak wygląda sygnał, który mówi o ostrzeżeniu, a który mówi o odwołaniu tego zagrożenia, więc dlatego też te pikniki, dlatego też spotkania.
2: Podczas sobotnich pikników dużo uwagi będzie poświęcone zagrożeniu, jakim jest dezinformacja. Maciej Szefer.
1: W województwie mazowieckim trening będzie realizowany w ponad 200 miejscach. Lista dostępna jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i stronach urzędów gmin.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Wiceminister obrony Paweł Zalewski z wizytą w kwaterze głównej NATO w Brukseli ma spotkać się dziś z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Kolbim. Główny temat rozmowy to utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce, poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ważne spotkanie, my jesteśmy do niego bardzo dobrze przygotowani. Polska jest gotowa. Mamy powołane z dwóch stron zespoły, które negocjują, które mają za zadanie ustanowienie stałej obecności wojsk amerykańskich w stałej bazie. To spotkanie jest jednym z elementów prowadzenia naszych negocjacji na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i w Europie.
1: Rozmowy Polski z USA na temat stałej bazy wchodzą w nową fazę. Dyskutowane są możliwe lokalizacje, kwestie logistyczne i koszty.
5: Dzieje się blisko.
1: Nowy deptak na ulicy Złotej w centrum Warszawy nie wytrzymał próby czasu. Po niecałym miesiącu od otwarcia trzeba go naprawiać. Ogrodzono fragment terenu wokół fontanny, którą czasowo wyłączono z użytku. Powodem są tłumy odwiedzających. Jak tłumaczy Zarząd Dróg Miejskich, tak duże obciążenie zniszczyło świeżo obsianą trawę. Miasto naprawia teraz drenaż i ponownie obsiewa zieleń wokół wodotrysku. Fontanna ma wrócić do działania w piątek. Przypomnijmy, że przebudowa kwartału Złota Zgoda trwała ponad 2 lata i zakończyła się uroczystym otwarciem 3 sierpnia.
5: Dzieje się w sporcie.
1: W Warszawie trwa prestiżowy 69. zapaśniczy memoriał Władysława Pytlasińskiego. W rywalizacji w stylu klasycznym najlepszy wynik w środę osiągnął Gerard Kurniczak. Pochodzący z Poznania zawodnik zajął 5. miejsce w kategorii 97 kg. 8. w wadze 87 kg był Szymon Szymonowicz, a 9. w kategorii 72 kg Piotr Stolarczyk. Zakończenie turnieju w stylu klasycznym zaplanowano na czwartek. Na teraz to wszystko. Zapraszam na wiadomości lokalne w skrócie o 7.30.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Trochę chłodne już te poranki się zaczynają robić, choć słoneczne, bezchmurne i piękne, jeśli chodzi o aurę.
8: Na termometrach dzisiaj maksymalnie nawet 25 stopni o tej porze, 14 stopni w Warszawie, 11 w Grodzisku Mazowieckim, w Wołominie i w Pruszkowie, 12 w Piasecznie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Otwocku, 13 w Mińsku Mazowieckim. Jutro maksymalnie 26 stopni i podobnie jak dziś słonecznie.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
5: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
8: Czy ty sobie, Jarek, wyobrażasz, że wytrwaliśmy całe wakacje? Niemal.
0: No ale jeszcze kilka dni przed nami, więc no, nie ogłaszaj tak sukcesu.
8: Śmieję się, bo przeważnie jak zbliża się ta końcówka roku szkolnego, to tak w szkole się mówi: o, daliśmy radę, przetrwaliśmy. Dlaczego po wakacjach się tak nie mówi? O, przetrwaliśmy, daliśmy radę.
0: No właśnie, a to dużo różnych aktywności, bo to i wyjazd, i jakiś odpoczynek. No to też trzeba mieć siły.
8: Dla nas zmiana programu, no to no też właśnie. Trzeba mieć siły. No i w ogóle wyjazdy jakieś wakacyjne. No słuchajcie, może to wcale nie były dla was łatwe wakacje. Może cieszycie się, że taki wakacyjny czas dobiega końca i pewnie rodzice się teraz tak delikatnie, subtelnie, jeżeli dzieci są gdzieś niedaleko, uśmiechają. Bo wiesz, bo to jest jednak radosny moment, jak Ferajna wraca do szkoły.
0: No wiadomo, bo nowa porcja wiedzy do zdobycia.
8: Nie wypada się cieszyć.
0: Nie, no trzeba się cieszyć, że dzieci rosną, uczą się, zdobywają nowe umiejętności. No to jest wspaniały czas.
8: Nowy pakiet zajęć dodatkowych do wyboru, nowe opłaty. Jest na co czekać. Słuchajcie, na pewno z nami nudzić się nie będziecie, ale zanim obwieścimy koniec wakacji, no to pamiętajmy o tym, że jeszcze kilka dni przed nami. Warto świętować, warto szukać okazji do tego, żeby wspólnie z rodziną spędzić czas i o tym będziemy już za chwilę mówić. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska. Dzień dobry.

0: Westlife w Radiu Warszawa w piosence Chariot. 14 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. No i wydaje się, jakby jeszcze jednak warszawiacy odpoczywali. Jakby jeszcze korzystali z tych ostatnich dni wakacyjnych, bo na warszawskich ulicach bez specjalnie dużych utrudnień jedyne miejsce, gdzie nieco się korkuje, to Wybrzeże Helskie w kierunku ulicy Ratuszowej. No i na Ratuszowej, ale to dosłownie odrobinę korka do zjazdu na Wybrzeże Helskie. Na Wisłostradzie tutaj od wysokości mniej więcej Mostu Gdańskiego aż do zjazdu na Aleję Solidarności. Tutaj nieco ciaśniej. Nieco ciaśniej także w okolicach Mostu Grota Roweckiego. Trasa S8, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, ale to nie jest duży korek. Nie utkniecie tam w korku, to na pewno. No i poza tym po Warszawie jeździ się po prostu dobrze szerokiej drogi.
1: Tu i teraz.
2: W naszym studiu wójt gminy Jabłonna Jarosław Chodorski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: A jest pan w dobrym nastroju, ale to pewnie dlatego, że gmina już niedługo będzie świętować. Święto gminy Jabłonna już w najbliższą sobotę. Dużo będzie się działo, gwiazdy przyjadą.
3: Cieszę się, bo się rozpoczyna rok szkolny i nowe zajęcia, zarówno w Domu Kultury, jak i w szkołach, bo też sam uczestniczę, więc zachęcam wszystkich do nauki na instrumentach. Ja akurat na trąbce się uczę.
2: No proszę.
3: Ale o święcie gminy mamy rozmawiać, więc serdecznie zapraszam na zakończenie wakacji. Po raz pierwszy w gminie Jabłonna w wakacje jeszcze, bo zawsze jednak wybieraliśmy termin na początku września, niemniej jednak no, postanowiliśmy, że w tym roku spróbujemy to zrobić na koniec wakacji, jak już wszyscy wrócą, to świętujemy, bawimy się w sobotę o godzinie 14 na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jabłonnie.
2: Ja mam takie wrażenie, że każda gmina świętuje akurat na zakończenie wakacji. Nie inaczej jest w gminie Jabłonna. To jest gmina, która sąsiaduje z Warszawą bardzo blisko. W zasadzie jak ktoś tak nie patrzy na znaki, to nawet nie wie, że już wjechał do Jabłonny, a wyjechał z Warszawy. Mimo tego ten folklor miejsca będzie prezentowany. Wystąpi zespół folklorystyczny Polski One. Jaką gminą jest gmina Jabłonna? Czy to jest taka gmina, ale prawie miasto? Czy to jest taka gmina, gdzie jeszcze te wiejskie tradycje, dożynkowe tradycje są kontynuowane?
3: No ja, panie redaktorze, patrzę na to trochę inaczej. To Warszawa z nami graniczy, a nie my z Warszawą. Więc to gmina wiejska, tak. To można zauważyć jeszcze pod kątem sołectw, które są na terenie gminy, bo mamy 10 wsi, ale 11 sołectw. To też jest ciekawym, nowym pomysłem, który w 2018 roku powstało u nas nowe sołectwo. I te tradycje podtrzymujemy, bo jednak próbujemy zachęcić mieszkańców do aktywności, do tego, żeby uczestniczyli w tak zwanych zebraniach wiejskich, gdzie się ideą jest, że cała wieś się schodzi na takie zebranie i też można podyskutować. No i najważniejsze, rozdysponować budżet sołecki, zaproponować wnioski do budżetu gminy na przyszły rok, więc ten okres wrześniowy to też jest dobry czas na to, żeby w tych terenach wiejskich spotkać się ze wszystkimi mieszkańcami, zadać pytania, rozwiązać wszelkie problemy.
2: Pierwsze takie spotkanie już w poniedziałek w Chotomowie. Właśnie, co to jest za moment? To jest moment, kiedy można przyjść, porozmawiać z panem, zgłosić jakieś swoje problemy, czy to są spotkania, które mają jasny, określony harmonogram?
3: Spotkania wiejskie, czy zebrania wiejskie mają określony harmonogram, nie jednak to najważniejszy we wsi jest sołtys. To jest człowiek, który jest zawsze z mieszkańcami, wszyscy mają do niego telefon i jak coś się dzieje, latarnia się popsuje, to dzwonią do sołtysa, no potem sołtys przekazuje to do pracowników Urzędu Gminy, albo też do mnie bezpośrednio. Planuje to zebranie wiejskie sołtys, zaprasza wszystkich mieszkańców, ponieważ właśnie w punkcie zebrania wiejskiego jest rozdysponowanie funduszu sołeckiego każdej wsi, każdego sołectwa, precyzyjniej mówiąc, na przyszły rok. I te pomysły zbiera się przez cały rok i inicjatywy mieszkańców, te oddolne, te takie miękkie wycieczki, bo przecież też niektóre mniejsze wsi też nawet wyjeżdżają na wycieczki, biorą autokar i wybierają sobie miejsce i jadą wspólnie na integrację, pobudzać tę aktywność społeczną.
2: Wiele osób bierze udział w takich spotkaniach?
3: No to jest ciekawe, bo gmina Jabłona jest trochę podzielona na takie trzy ośrodki. Największa Jabłona około 10 tysięcy mieszkańców, potem Chotomów około 8 tysięcy mieszkańców, więc to są duże wsie, więc ta aktywność w tych większych miejscowościach jest no, zdecydowanie mniejsza, ale około 100 osób bierze udział w tych większych miejscowościach. Czasem się zdarza, że więcej. No, frekwencja największa jest w tych mniejszych miejscowościach, no tam gdzie jest 200, 300, 500 osób czy 1000, no to tam frekwencja proporcjonalnie, procentowo jest największa.
2: No, Chotomów, czyli ta duża wieś na początek, więc niech się aktywizuje, niech przychodzi w poniedziałek o godzinie 18 do GCK Chotomów. Tam to spotkanie się odbędzie.
3: Chyba w hali sportowej. To jakaś pomyłka? Albo bardzo.
2: A to ja ze strony gminy Jabłonna przedstawiam te informacje.
3: W hali sportowej w Chotomowie. To duża wieś i jednak sala Domu Kultury trochę za mała, więc w hali sportowej się akurat zebranie w Chotomowie odbywa, więc poprawimy pomyłkę.
2: Ciekawa informacja dotycząca głosowania w konkursie. Centrum Przesiadkowe Parku i Jedź w Chotomowie. Wydawałoby się, że to no, takie miejsce po prostu zbudowane, że trudno tutaj dostrzec jakieś takie elementy infrastrukturalne, modernizacyjne, a okazuje się, że właśnie to miejsce znalazło się w finale konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Jakie są szanse na zwycięstwo w tym konkursie?
3: No, konkurencja jest dosyć duża, szanowni państwo, ale zachęcam wszystkich również do głosowania w tym konkursie Modernizacja Roku. Znalazł się ten nasz projekt. Zacny projekt, bo w gminie Jabłonna jest akurat we wsi Chotomów, jest stacja kolejowa PKP Chotomów, więc z kolejki korzysta dużo osób. W 2023 roku wybudowaliśmy właśnie takie centrum przesiadkowe przy stacji kolejowej, gdzie mieszkańcy mogą zostawić samochód, parkuj i jedź i wsiąść sobie do kolejki. Także ta inicjatywa jest dosyć ciekawa, no i też pokazuje to, że jest to miejsce zapełnione, więc zarówno mieszkańcy gminy Jabłonna, ale też sąsiednich miejscowości, którzy przyjeżdżają i zostawiają samochód, który jest na parking, jest oczywiście bezpłatny, więc zachęcamy do tego, żeby przesiadać się do kolejki.
2: No ktoś by pomyślał, no parking, po prostu. Ale co zdecydowało, że w ogóle ta inwestycja znalazła się w tym konkursie, bo to już jest duże wyróżnienie?
3: Oczywiście inicjatywa była od mieszkańców, którzy zachęcali, ponieważ ta inwestycja w ogóle od wielu lat ostatnich budzi wiele różnych kontrowersji, to o czym pewnie by zabrakło naszego dzisiejszego dnia, żeby opowiedzieć, bo pewnie doktorat by można było na ten temat napisać, ale inicjatywa o tyle, że po prostu zgłasza się w całej Polsce ciekawe inicjatywy, ciekawe projekty, które zostały zrealizowane do tego konkursu i potem do finału, no rozumiem, kapituła, która odwiedza te miejsca, decyduje o tym, że w finale znalazło się chyba 60 projektów, czy około 50 projektów.
2: Można cały czas głosować, choć czas na to głosowanie dobiega końca, bo jeszcze tylko do jutra, do godziny 12, modernizacjaroku.org.pl, tam można zagłosować na Centrum Przesiadkowe Parku Jedź w Chotomowie, które znalazło się w finale konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. To niech państwo zdecydują, czy chcą oddać ten głos. My tylko informujemy. Chciałbym jeszcze zwrócić na ciekawą inicjatywę, która w Chotomowie ma miejsce, bo kino plenerowe nie jest niczym odkrywczym i w wielu miejscach się znajduje. Ale w Chotomowie, czyli w gminie Jabłonna, to mieszkańcy decydują, jaki film zostanie wyświetlony i można głosować, żeby później samemu zdecydować, co w poniedziałek zostanie wyświetlone o 20:10. Na co pan by osobiście zagłosował? Na Madagaskar, na Foresta Gumpa, na doktora Dolittle czy na Castaway poza światem?
3: Rodzina mnie namówiła, żebym zagłosował na doktora Dolittle.
2: O, proszę bardzo, ale to ze względu na, nie wiem, miłość do zwierząt?
3: Ja bardzo chętnie, oczywiście tak, ale tak jak mówię, to rodzina mnie namówiła. I faktycznie nie oglądałem tego filmu akurat.
2: A, no, to ja oglądałem, to polecam. To zobaczymy, czy mieszkańcy pójdą za pana głosem. To oczywiście wszystko na Facebooku ma miejsce. Jeszcze o działalność właśnie w sołectwach, bo pan mówił o tym, że im no, mniejsza miejscowość, tym ludzie bardziej się jednoczą, tym bardziej działają. Im większa, tym trochę ta jedność jest trudniejsza. No właśnie, bo 5 września w Popowie Kościelnym odbędzie się Festiwal Sołectw i będzie też reprezentacja z gminy Jabłonna. Sołectwo Skierdy będzie reprezentować. Jak to jest ważne, żeby właśnie te więzy lokalne jeszcze bardziej się zacieśniały poprzez takie wydarzenia i dlaczego reprezentacja gminy Jabłonna zamierza wybrać się do Popowa Kościelnego?
3: Gmina Jabłonna jest członkiem lokalnej grupy działania Zalew Zegrzyński, czy Stowarzyszenia Zalew Zegrzyński i od wielu lat już uczestniczy w Festiwalu Sołectw. To jest dobre miejsce na to, żeby integrować poszczególne gminy, które są w Związku Zalewu Zegrzyńskiego, czy Gmin Zalewu Zegrzyńskiego i to jest ta inicjatywa. Naszą gminę w tym roku reprezentuje Sołectwo Skierdy, w poprzednich latach inne sołectwa. Natomiast w naszej gminie okazuje się, że sołectwa, te inicjatywy oddolne, które są inicjowane przez mieszkańców w poszczególnych sołectwach, są najciekawsze i największa frekwencja jest w tych wydarzeniach. To nie narzucamy tych wydarzeń, nie próbujemy coś swojego organizować, ale też oddajemy tę inicjatywę mieszkańcom i właśnie na tych zebraniach wiejskich te inicjatywy wychodzą. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa. Też inicjatywy poszczególnych inwestycji, które są w sołectwach potrzebne, czy to naprawa drogi, czy też większe inicjatywy, które były właśnie w Skierdach. Powstał pump track, który się cieszy dużą popularnością, gdzie mieszkańcy w sąsiedniej gminy z Warszawy przyjeżdżają nawet, żeby pojeździć na rowerze na pump tracku. To właśnie inicjatywa oddolna, która była przedstawiona na zebraniu wiejskim. Wsparliśmy to finansowo i udało się zrealizować.
2: Gmina Jabłonna świętuje. Sobota. Świętowanie rozpoczyna się o 14:00 już, tak, na terenie pałacu w Jabłonnie. Gwiazda tego wydarzenia, zespół Łzy, więc pewnie z okolicznych miejscowości też dużo osób przybędzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wójt gminy Jabłonna Jarosław Chodorski był razem z nami.
3: Bardzo dziękuję.

0: Reklama. Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: Po reklamie.
2: Minęła 7.30, czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Kacper Kowalczyk.
3: W stolicy rozpoczęła się budowa nowej stacji kolejowej. Nowy przystanek to Warszawa-Ulrychów, powstanie na styku Bemowa i Woli pod wiaduktem w ciągu ulicy Górczewskiej. Pierwsi podróżni skorzystają z przystanku już w grudniu. Policjanci ze stołecznej samochodówki rozbili litewską grupę złodziei samochodów. Dwie precyzyjnie przeprowadzone akcje pozwoliły na zatrzymanie m.in. szefa gangu oraz odzyskanie dwóch skradzionych pojazdów. Mieszkańcy podwarszawskich Michałowic od września mogą zgłaszać się po bilet Michałowice Plus. Będzie on zapisany na warszawskiej karcie miejskiej i będzie obowiązywał na wybranych odcinkach WKD i w warszawskim transporcie publicznym. W najbliższą sobotę święto gminy Jabłonna. Na terenie tamtejszego pałacu będzie można posłuchać m.in. zespołów Polski One i Łzy. Szczegóły imprezy można sprawdzić na stronie jabłonna.pl. Jutro o 20.30 Legia Warszawa podejmie Śląsk-Wrocław w ramach rozgrywek szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Marka Papszuna jeszcze w tym sezonie nie przegrali. Za to wrocławianie zajmują 12. pozycję w lidze. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 8.00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Słonecznie, bezchmurnie, wspaniale, jak wygląda się za okno, ale jak się wychodzi, to taka bluza by była właściwa, żeby nadal wspaniale było, właśnie. Bo trochę chłodno o poranku.
2: O właśnie, to jest dobra rada od wujka Jarka. Ciocia Weronika też radzi, żeby założyć dzisiaj coś na siebie, bo trochę chłodno o poranku, choć 16 stopni już o tej porze w Warszawie, 13 w Legionowie, w Pruszkowie, maksymalnie dziś 25.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Za 20 minut 8 i Krzysztof Flis już nie śpi, jest w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ale nie śpi od 6 jakoś.
1: Szóstej?
2: Od 6, więc musiałem troszkę wcześniej wstać.
1: Dobrze, odnotowuję.
2: Natomiast warto to odnotować i odnotować też warto społeczną operację referendalną, która zbiera na ten moment podpisy. Do 27 września można się podpisać pod wnioskiem o referendum w Warszawie na temat odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. I to jest oddolna inicjatywa społeczna, która zrzesza wiele środowisk politycznych, społecznych i ich głównym powodem, dlaczego tak jest, dlaczego w ogóle chcą to referendum wprowadzić, no to są te wszystkie sytuacje, które wydarzyły się w Szpitalu Południowym i które powoli zaczynają wychodzić na światło dzienne. Tam organizatorzy wspominają, że ważne dla nich jest to, żeby się pozbyć tej całej hydry, która rozrosła się na całe miasto. Natomiast tak, już tej akcji udało się zebrać 52 tysiące podpisów.
3: Ile muszą zebrać?
2: Muszą zebrać 123 tysiące, żeby to referendum mogło zostać przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą.
3: A ile jeszcze mają czasu, wiadomo?
2: Mają czas do 27 września.
1: Tak jak Czyli już, równo miesiąc.
2: Równo miesiąc, tak. Tak jak już wspominałem, przez październik będzie planowana kampania. W tym czasie Państwa Komisja Referendalna zaakceptuje to i 13 grudnia ma zostać ogłoszone referendum w Warszawie, o ile zostanie wszystko dopięte.
1: Krzysztof Flis o tym wszystkim nam opowiedział. Dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Na głównych drogach teraz sytuacja nie jest najgorsza, bo są wszystkie przejezdne, do żadnych kolizji nie doszło. No ale na S8C ktoś kiedyś powiedział, ja już to kiedyś też mówiłem, że chyba powstała po to, żeby się korkowała w Warszawie. No i rzadko kiedy się nie korkuje. Dzisiaj od ulicy Łabiszyńskiej do Marymontu stoimy w korku.
1: Ciasno także, jeżeli dojeżdżacie w kierunku centrum Warszawy z Łomianek, z Młocin, z tego kierunku, na tej trasie nieco ciaśniej aż do zjazdu na trasę S8, potem także Wisłostrada korkuje się do zjazdu na Aleję Solidarności, ciasno także na Wybrzeżu Helskim, także w kierunku Alei Solidarności.
2: Radio Warszawa na lato.

0: Nie zawsze chodzi o pieniądze, tylko chciałam powiedzieć. Czasem o modlitwę, o dużą modlitwę.
1: To w związku z dzisiejszą patronką?
0: Mhm. Mhm,
1: dobra, za 12:08.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Czym jest święta cierpliwość? Rodzicielską supermocą, bez której wychowywanie dzieci mogłoby zakończyć się katastrofą. W końcu oczekiwanie na owoce naszego matczyno-ojcowskiego trudu potrafi zabierać długie lata. Ale cierpliwość się opłaca, przekonuje nas o tym dzisiejsza patronka, czyli święta Monika, i wie, o czym świadczy, bo niemal całe swoje życie poświęciła rodzinie. Najpierw mężowi, bogatemu poganinowi, którego ostatecznie doprowadziła do pojednania z Bogiem na łożu śmierci, a następnie swoim dzieciom, Augustynowi, Nawigiuszowi i Perpetule. Z całej tej trójki największy kłopot sprawił jej ten pierwszy, Augustyn. Błyskotliwy, wygadany, popędliwy i zupełnie nie biorący na poważnie wiary swojej mamy w Chrystusa, Bożego Syna, czyli wypisz, wymaluj, świętej pamięci małżonek naszej patronki. A gdy dodatkowo Augustyn zamieszkał jeszcze z pewną kobietą na tak zwaną kocią łapę i doczekał się z nią nieślubnego dziecka, to jedyną nadzieję na zmianę sposobu życia swego pierworodnego nasza święta złożyła w Bogu i dosłownie zaczęła w tej intencji szturmować niebo swoimi modlitwami. 16 lat. Tyle trwało jej wstawiennictwo za swoim dzieckiem, by Augustyn w końcu nawrócił się w roku 387 pod wpływem kazań świętego Ambrożego usłyszanych w Mediolanie. Po latach nowego życia Augustyn został nawet wyniesiony do chwały ołtarzy, czyli trafił dokładnie tam, gdzie swoje miejsce zajęła także i ona, Monika, mama o świętej cierpliwości.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Nick Kershaw i dwie
1: ale ty
0: minuty do ósmej.
1: Ale jesteś, Jarek. Ziewasz tak, żeby słuchacze nie słyszeli.
0: No o to chodzi przecież. No, co by było, jakbym tak, Nick Kershaw. No to nie byłoby fajnie.
1: Ale
0: co jeszcze chcesz, jakie tajemnice jeszcze chcesz zdradzić, których nie było słychać ani widać?
1: To by było autentyczne, że się maluję teraz. Właśnie kończę kreskę na prawym oku.
0: Potwierdzam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Zapraszam was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
6: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
7: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na was.
8: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
2: Po reklamie.
0: Minuta po ósmej. Wiadomości Radia Warszawa przed nami.
9: Kontrowersje wokół relacji posła Michała Moskala z szefem Zonda Krypto. Pomoc polskich energetyków na Litwie. Na koniec zaproszenie na święto gminy Jabłonna. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła PiS Michała Moskala zapowiedzieli europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka i wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień w celu m.in. nielegalnego wpływania na procesy decyzyjne lub legislacyjne. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal spotkał się w sierpniu 2025 roku na Ibizie z Przemysławem Kralem. Na spotkaniu z prezesem Zonda Krypto był również były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński. Borys Budka powiedział, że prokuratura powinna niezwłocznie wszcząć postępowanie w tej sprawie i zabezpieczyć wszystko, co jest związane z posłem Michałem Moskalem.
10: W tym zawiadomieniu, które składamy do prokuratury, są żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, zabezpieczenia tego, co posiada pan poseł Moskal, sprawdzenia, z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści, jak również sprawdzenia wszystkich wpłat, które były dokonywane na rzecz fundacji, która jest powiązana z panem Moskalem.
9: Po wizycie na Ibizie Michał Moskal z Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Obaj posłowie zapowiedzieli również własny projekt ustawy. Michał Moskal odpowiada na te zarzuty i mówi, że z Przemysławem Kralem rozmawiał raz w życiu, że spotkanie na Ibizie nie dotyczyło projektu ustawy.
11: Nie wiem, jaki był cel Przemysława Krala, wiem, jaki cel był mój. Organizowaliśmy konferencję, której jednym z tematów miał być fintech. Po tym spotkaniu i również ze względu na to, że ten obszar nie został wypełniony interesującymi partnerami i osobami, które mogłyby się wypowiedzieć. Konferencja, która się odbyła, nie obejmowała tego obszaru i się tym nie zajmowaliśmy. I tak jak mówię, z panem Kralem nikt, ani ja, ani żaden z moich współpracowników, ani żadna z organizacji społecznych, w których działam, nigdy nie współpracowała.
9: Politycy PiS winą za aferę Zonda Krypto obarczają rządzących, wskazując, że służby nie powstrzymały działalności firmy mającej oszukać tysiące osób.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Polskie ekipy energetyczne pomogą Litwie w usuwaniu skutków weekendowej burzy i przywracaniu dostaw prądu. Litewski minister energetyki Lukas Savickas przekazał, że prace mają rozpocząć dzisiaj. Szef litewskiego resortu powiedział, że podczas nieformalnej rozmowy z polskim ministrem uzgodniono, iż na Litwę zostanie skierowanych kilka grup operatora sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja. Sytuacja na Litwie po sobotniej burzy pozostaje trudna. Litewski operator sieci energetycznej ESO zapowiada, że dostawy prądu do wszystkich odbiorców zostaną przywrócone do soboty. Obecnie awaria usuwa ponad 400 ekip. Do regionów pozbawionych prądu przekazano generatory, a z Wojskiem Straży Pożarną uzgadniane jest skierowanie dodatkowych zespołów do usuwania szkód. Burza spowodowała również straty w rolnictwie.
12: Dzieje się blisko.
9: W najbliższą sobotę święto gminy Jabłonna. Na terenie tamtejszego pałacu będzie można posłuchać m.in. zespołów Polski One i Łzy. Gościem poranka z Radiem Warszawa był wójt Jabłonny Jarosław Chodorski, który zapraszał na to wydarzenie.
13: Na zakończenie wakacji, po raz pierwszy w gminie Jabłonna, wakacje jeszcze, bo zawsze jednak wybieraliśmy termin na początku września, niemniej jednak postanowiliśmy, że w tym roku spróbujemy to zrobić na koniec wakacji, jak już wszyscy wrócą, to świętujemy, bawimy się w sobotę o godzinie 14 na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jabłonnie.
9: Organizatorzy przygotowali też m.in. warsztaty artystyczne, pokazy sportowe i animacje dla całych rodzin. Remonty na drogach w Warszawie. Jutro wieczorem rozpocznie się asfaltowanie ulicy Szaserów. Drogowcy zamkną ulicę od Garwolińskiej do Chłopickiego. Kierowcy pojadą objazdami. Autobusy zmienią trasy.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Dużo słońca, błękitne niebo, ale po południu trochę się zachmurzy. Chmury momentami mogą szczelnie przykryć niebo, ale nie będzie padał deszcz.
1: A na termometrach dzisiaj maksymalnie 25 stopni, 17 stopni o tej porze to Warszawa, 14 w Legionowie, w Otwocku, w Wołominie, w Radzyminie i w Górze Kalwarii podobnie, 16 w Mińsku Mazowieckim. Jutro też ciepło, maksymalnie 26 stopni i też sporo słońca.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
12: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Wszyscy nagrywają hity na wakacje, bo chcą być na szczycie wakacyjnych list przebojów, a Sanach stwierdziła, a ja wydam piosenkę na koniec wakacji, po to, żeby moim fanom osłodzić te ostatnie wakacyjne chwile. No i właśnie dlatego dzisiaj będziemy budzić Was piosenką Kapitan, bo Sanach chce nas zabrać w rejs statkiem przez te ostatnie wakacyjne dni, no i także chce nas porwać i do tańca, i do śpiewu.
0: No właśnie, bo jeszcze wakacje, więc dużo energii można wyładowywać i przygotowywać się też do już tych aktywności jesiennych, ale właśnie ta nostalgia, no bo też tak, no szkoda nam, że te wakacje się kończą. Będzie słychać też trochę takich kantrowych inspiracji, więc dużo będzie się działo podczas tego utworu, który już za chwilę wspólnie wysłuchamy.
1: A też na pewno część fanów Sanach czeka z niecierpliwością, jak usłyszą tę piosenkę live na stadionie w Warszawie, no bo Sanach porywa kolejnych fanów, może i tą piosenką porwie i was. Zapraszamy Was w ten cudowny rejs, a my w tym roku byliśmy.
0: Właśnie.
1: Z naszymi słuchaczami płynęliśmy.
0: Tak, czyli można powiedzieć, że możemy tę aktywność w wakacje odhaczyć.
1: I możemy nawet tak mrugnąć okiem, powiedzmy, wiedzieliśmy, że Sanach taką piosenkę napisze.
0: No
1: Kapitan.
0: Wiadomo się, ma przecieki. Sanach, Kapitan, Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.
12: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Na lotnisku Chopina działają służby, a to powoduje też korektę dla linii 148, 175 i 188, które pomijają podjazd pod terminal autokarowy. A w Warszawie korki na Grójeckiej w kierunku Słupeckiej na wysokości placu Gabriela Narutowicza. Postoimy w korku także na Wawelskiej i to w obu kierunkach przed pomnikiem lotnika, czyli od Grójeckiej oraz od Alei Niepodległości. Z kolei w Alei Niepodległości tutaj korek od Armii Ludowej do Koszykowej. Mamy jeszcze korki na wybrzeżach. Wybrzeże Gdańskie, czyli Wisłostrada, od mostu Gdańskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Sam most Gdański także w korku w kierunku Ronda Radosława.
1: Gość poranka.
2: Dzisiaj wspominamy świętą Monikę, patronkę szczególnie kobiet, mam, żon, które wytrwale modlą się o nawrócenie dla swoich mężów, dla swoich dzieci, dla swojej rodziny, dla tych, którzy potrzebują wytrwałości. Wytrwale działa natomiast Patryk Sławiński na polu ewangelizacji. Patryk Sławiński, miejsce chwały z Otwocka, Fundacja Muza Dei. Cześć, dzień dobry, witam cię serdecznie w naszym studiu.
3: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Ta wytrwałość świętej Moniki jest ci bliska w organizacji wydarzeń, gdzie jesteś tak z tyłu, może nie na pierwszej linii frontu, ale bardzo ważną rolę pełnisz ze swoją drużyną, ekipą.
3: Tak. Czy jest mi bliska święta Monika? Nie zastanawiałem się. Nie, w ten sposób nie podchodziłem do tego tematu. Natomiast rzeczywiście wytrwałość jest mi bliska, bo bardzo dużo sytuacji jest takich, gdzie można się zniechęcić, można się poddać, ale my się nie zniechęcamy cały czas do przodu. Dopiero co za nami duże produkcje, jak Prosta Droga do Boga w Ergo Arenie w Gdańsku, czy wsparcie też właśnie techniczne 12-godzinnego uwielbienia, które organizował Marcin Zieliński w Świątyni Opatrzności Bożej w zeszłym tygodniu. Jesienią też sporo ciekawych, dużych wydarzeń ewangelizacyjnych, bo i Strefa Młodych w Sosnowcu, Gala Człowieka Nowej Kultury. No i w lutym przyszłego roku bardzo duże wydarzenie, ale myślę, że o tym jeszcze będzie możliwość opowiedzenia w radiu, czyli Świadek Wolności. Widowisko poświęcone księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, dokładnie w 40. rocznicę jego śmierci.
2: Dużo przed wami, ale przed wami także i przed tobą organizacja takiego nieco mniejszego wydarzenia, ale myślę, że bardzo ważnego dla mieszkańców Otwocka i okolic. Już w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia, będzie można przyjść, adorować Jezusa i uwielbiać Go.
3: Tak, w tym roku takie rozeznanie było, żeby zrobić to w trochę mniejszej skali niż w poprzednich latach. W poprzednich latach spotykaliśmy się na scenie centrum w Otwocku, gdzie 400-500 osób uczestniczyło w modlitwie uwielbienia, szczególnie jakby zawierzając miasto Otwock i powiat otwocki Bogu i też za to wszystko, co się dzieje, za wszystkie wspólnoty, dziękować Panu Bogu. Natomiast w tym roku zapraszamy do źródła, czyli przed Najświętszy Sakrament, trochę ciszej, trochę spokojniej, ale również z zespołem Miejsce Chwały i tam chcemy również tej intencji, jakoś tak cyklicznie ułożyło się to, że zawsze ostatnia niedziela wakacji, więc tym razem nie na scenę centrum, a do księży Palotynów na godzinę 19:00 bardzo serdecznie zapraszamy na uwielbienie.
2: Wystarczy przyjść, zapisywać się nie trzeba.
3: Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i uwielbiać razem z nami.
2: Tak sobie pomyślałam, może to jest to miejsce chwały dla takich zmęczonych i utrudzonych, bo bywa tak, że nawet po urlopach, po wakacjach, ale w tych przedbiegach rozpoczynającego się nowego roku szkolnego jesteśmy już zmęczeni, chociaż powinniśmy mieć dużo sił.
3: Tak, zdecydowanie tak. My też tak to odbieramy, że to jest taki... To uwielbienie przed Najświętszym Sakramentem jest takim zaczerpnięciem właśnie ze źródła, po to, żeby móc ładować nasze akumulatory, ale też jakby przede wszystkim skupić się na Jezusie, któremu tą chwałę chcemy oddawać. A gdzie to skupienie może być jakby największe, jeśli nie przed Najświętszym Sakramentem.
2: Patryk, mówiłeś o tych dużych wydarzeniach, które ostatnio przygotowywaliście, o tych dużych, które przed wami. Jak ty dziś patrzysz na ewangelizację? Jak twoim zdaniem potrzebujemy ewangelizować, żeby było to działanie skuteczne, a nie tylko pusty aktywizm?
3: Myślę, że tak, że język przekazu się zmienia, natomiast wierność Ewangelii cały czas pozostaje i to, że głosimy Jezusa, to jest niezmienne. Natomiast forma przekazu, w jakiej to robimy, jest bardzo istotna. To znaczy, gdy popatrzymy na wszelkiego rodzaju wydarzenia, w cudzysłowie światowe, tak, te telewizyjne, nie wiem, Sylwestry Marzeń,
2: tańce różne,
3: roztańczone,
2: prawda?
3: Narodowe, właśnie, czy tak jak tutaj była mowa o koncercie Sanach, to wszystko jest na najwyższym poziomie, dostarczone scenotechnika, mikrofony nie sprzęgają, wszystko działa, nie ma tak zwanej katolipy, więc my też na tym polu ewangelizacyjnym musimy na jak najwyższym poziomie dowozić te tematy, żeby Pan Bóg jest tego godzien, bo On jest jakby tutaj w centrum i On może nie, że oczekuje, ale chcemy, żeby to wszystko było na jak najwyższym poziomie.
2: My tutaj w Radiu Warszawa też doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że no ta jakość właśnie, to czego Państwo nie widzą, czyli praca tych wszystkich specjalistów od sprzętu, przepraszam Cię, ja nie potrafię nawet poprawnie wymówić wszystkich nazw tych specjalności, ale jak jesteśmy na takim dużym wydarzeniu, to jest właśnie, myślę, takie bardzo ważne miejsce. Ci ludzie, którzy trochę są w cieniu, których musimy się przyjrzeć, żeby dostrzec tę ich mrówczą pracę, no ale właśnie też często nie myślimy o tym, że to jest gro tej działalności ewangelizacyjnej, bo nam się to kojarzy, ktoś wychodzi na scenę, głosi Chrystusa, to jest tak wprost wtedy. Ale ta praca, o czym mówią święci, o czym mówią nam też zakonnicy, módl się i pracuj, chociażby to hasło benedyktyńskie, ta nasza praca, to może czasem czego, co mniej widać albo nie widać, też jest bardzo ważną działalnością ewangelizacyjną, bo ktoś patrząc na naszą pracę może powiedzieć, to jest uczeń Chrystusa.
3: No zdecydowanie przez to, w jaki sposób podchodzimy do tych obowiązków, do takiej formy przekazu, ale też jakby cały czas pamiętając właśnie, że tam też mamy dawać świadectwo na tym polu, że to też jest nasze pole ewangelizacji, to w jaki sposób, nie wiem, odnosimy się na miejscu do współpracowników, to wszystko, że tak powiem, też od wejścia do wyjścia też jesteśmy obserwowani.
2: I cały czas jesteśmy chrześcijanami, tak. Cały czas powinniśmy być świadkami Chrystusa.
3: Nie zostawiamy naszego chrześcijaństwa na wieszaku w szatni.
2: Dokładnie, do tego Państwa zachęcamy, ale chciałam Cię też zapytać o to, czy z Twojej perspektywy, bo organizujesz wiele takich wydarzeń, czy można wpaść w rutynę w tej działalności ewangelizacyjnej, a jeżeli nie widzisz tej przestrzeni, to co robisz, żeby tej rutyny nie było?
3: Zawsze można wpaść w rutynę. To myślę, że przy każdym zawodzie jest tak, że jeśli zapomnimy o sercu, które mamy w to włożyć, no to zawsze wejdzie moment rutyny. Natomiast jeśli chodzi o to działanie ewangelizacyjne, to tak jak mówiłem, czerpanie źródła, czyli karmienie się Słowem Bożym, karmienie się Eucharystią, to jest coś, co musi wybrzmiewać, tak? Też jeszcze pamiętam z lat formacji i staram się to praktykować, że zawsze podchodząc do wydarzeń ewangelizacyjnych, no musimy pamiętać o naszym czystym sercu, czyli właśnie, żeby pójść do spowiedzi, pojednać się z najbliższymi, żeby tutaj na tym polu też być zawsze przygotowanym.
2: Żeby nie było tak, że coś nam przeszkadza w środku, tak. Co jest właśnie nieprzebaczone, nieprzeproszone z naszej strony, żeby ta ścieżka Ducha Świętego do naszego serca była jak najprostsza. A jakbyś miał podpowiedzieć komuś, kto nas słucha i chciałby takie małe wydarzenie ewangelizacyjne, czyli powiedzmy wieczór uwielbienia zorganizować w swojej parafii, jak się do tego zabrać?
3: Z doświadczenia wiem, że minimum zabezpieczenia to jest dobra jakość nagłośnienia. To już jest coś, co, że tak powiem, będzie pierwszym krokiem do tego, żeby nie było cudzysłowie katolipy. Jeśli o to zadbamy, no wiadomo, o tych wszystkich duchowych rzeczach, to też jest ważne, żeby zadbać o to, żeby, nie wiem, wspólnoty, które też włączą się w takie działania, też zadbały o zabezpieczenie to odtylne, czyli że omodlą to wydarzenie, że będzie to w paru miejscach też zawierzane, no bo to są takie rzeczy, które później, żeby się nie dziwić, że na przykład, nie wiem, jakiś kabel nagle przestał działać, bo takie rzeczy też mają miejsce.
2: Może dobrym sposobem, żeby też nauczyć się tego, jak to zrobić, jest po prostu przyjechać do Otwocka na miejsce chwały.
3: Tak, w tym roku troszkę skromniej, tak jak mówiłem, będzie dobre nagłośnienie, będzie zespół, będzie Najświętszy Sakrament, będzie przede wszystkim Pan Jezus i ten czas, który chcemy Mu poświęcić. I można zobaczyć, jak to wygląda, natomiast zapraszam na te większe wydarzenia. Zresztą, kto był w zeszłą sobotę w Świątyni Opatrzności Bożej, tam mógł zobaczyć, jak wygląda mrówcza praca od kilkudziesięciu do kilkuset osób, które z tyłu, że tak powiem, pracowały przy tym wydarzeniu.
2: Pozdrawiamy dzisiaj szczególnie tych wszystkich, którzy właśnie, to jest to tak zwane zaplecze, ale bardzo, bardzo ważne zaplecze, dlatego, że to nie jest ta widoczna obecność na scenie, o tak bym powiedziała, ale jest to ta obecność, bez której tej obecności na scenie w ogóle by nie było, no bo wystarczyłoby, że rozłączyłby się jakiś kabel, że mikrofon by źle działał, no i wtedy prowadzący czy prezenter w radiu może mówić do siebie.
3: I to jest dodatkowy stres wtedy też dla tych osób, które są na scenie.
2: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Zapraszamy Państwa do Otwocka, do parafii księży Pallotynów na godzinę 19. Miejsce chwały, uwielbienie, adoracja, okazja do tego, żeby się nasycić Słowem Bożym, Bożą obecnością. Patryk Słowiński, Miejsce Chwały Otwocki, Fundacja Muzadei. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
3: Dziękuję, parafia zesłania Ducha Świętego, bo są dwie Pallotynów w Otwocku.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
3: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
4: 30 sierpnia
3: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
4: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
3: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie.
5: Jest 8.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
6: Utrudnienia w pobliżu stołecznego portu lotniczego z powodu działań służb lotniskowych na Okęciu. Linie autobusowe 148, 175 i 188 kursują z pominięciem podjazdu pod terminal autokarowy. Mieszkańcy zdecydowali, dwa nowe ambulanse służą już pacjentom Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie Jeziornie. To efekt głosowania w budżecie obywatelskim Mazowsza. Gmina Wołomin w ramach promowania czystego środowiska organizuje konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży Refleksja nad zmianami klimatu. Uczestnicy mają podesłać samodzielnie wykonaną fotografię ilustrującą hasło. W najbliższą sobotę święto gminy Jabłonna na terenie tamtejszego pałacu będzie można posłuchać m.in. zespołów Polski Łan i Łzy. Szczegóły imprezy można sprawdzić na stronie jablonna.pl. W weekend startuje nowy sezon Fogo Futsal Ekstraklasy. Pierwszym przeciwnikiem Legii Warszawy będzie aktualny mistrz Polski Piast Gliwice. Dla wojskowych będzie to szósty sezon w futsalowej ekstraklasie. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa już za pół godziny.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
5: Słońce pięknie za oknem, a temperatura nadgania, żeby wszystko pasowało w tej dzisiejszej pięknej aurze.
9: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 25 stopni w stolicy i w okolicy. No i na szczęście już od porannych 12 stopni temperatura wzrosła w Warszawie do 17, do 15 w Legionowie, do 14 w Grodzisku Mazowieckim, do 16 w Pruszkowie i w Wołominie, a także w Radzyminie i w Górze Kalwarii.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
7: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Wytrwałość, trudna rzecz, nie? Taka do wypracowania chyba.
2: No tak, często tej wytrwałości brakuje, ale to jest trudne, a jednocześnie taka, ja ze swojej perspektywy powiem, taka wielka oznaka męskości.
1: A to jest cecha, którą szczególnie przypisujemy świętej Monice, która modliła się bardzo, bardzo wytrwale za swojego syna Augustyna. Syn sprawiał wiele problemów, bo zamiast myśleć o swojej przyszłości, znaleźć sobie poważną pracę, czy pielęgnować konstruktywne relacje z innymi, marnował swoje życie na rozrywki. Oddawał się także występkom różnym, korupcji i przebywał w nieodpowiednim środowisku. Drogie mamy, jeżeli wy dzisiaj patrzycie na swoje dzieci i to patrzenie sprawia, że bardzo, bardzo się martwicie, to święta Monika jest to doskonała patronka właśnie dla was. Jest to doskonała patronka także dla żon, które martwią się o swoich mężów, bo mężowi nie po drodze z Panem Bogiem albo jest mu daleko do Pana Boga. Święta Monika jest to także doskonała patronka w modlitwie o nawrócenie dla męża. No i możemy przytoczyć modlitwę na przykład o nawrócenie dziecka świętej przez wstawiennictwo świętej Moniki.
2: Zwracam się do Ciebie, święta Moniko, wspaniały wzorze wysłuchanej modlitwy za dziecko, o pomoc i radę.

0: utrudnienia na lotnisku, bo tam cały czas działają służby, a to też oznacza utrudnienia dla pasażerów linii 148, 175 i 188, bo to linie, które na lotnisko Chopina przyjeżdżają. Autobusy kursują z pominięciem podjazdu pod terminal autokarowy.
1: No i utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy w obu kierunkach, okolice właśnie lotniska Chopina. Tutaj ciasno jest, będziemy monitorować tę sytuację. Ciasno także zrobiło się już w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskie. W Jerozolimskich ciaśniej, ale na szczęście nie są to ogromne utrudnienia. Ciasno natomiast mocniej na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską, na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika Postójcie, Wisłostrada do zjazdu w Aleję Solidarności zakorkowane także w Wybrzeże Helskie, także w kierunku Solidarności, no i ciaśniej również na Jagiellońskiej w kierunku także Alei Solidarności.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Za 10,5 minuty będzie godzina 9. Jakże dobre informacje z kin płyną, bo film Odzyskany, który wszedł na ekrany 14 sierpnia, już obejrzało ponad 10 tysięcy widzów. I mówią o wzruszeniu, o refleksji, nadziei. A to film o trudnej relacji syna z ojcem, którego uzależnienie przez lata wpływało na życie całej rodziny i wywołuje wśród publiczności bardzo silne emocje, ale jednocześnie widzowie garną się do tego, żeby ten film oglądać.
2: Eksperci od uzależnień mówią też, że jest to film niemal terapeutyczny. Film Odzyskany wciąż możecie zobaczyć w kinach. Jeżeli macie tylko okazję, to zapraszamy bardzo serdecznie. Jest to debiut reżyserski Marcina Kwaśnego i wszystko wskazuje na to, że bardzo udany debiut reżyserski, ale powiedzmy także o trwającej już długi czas, ale bardzo ważnej pielgrzymce śladami świętego Stanisława Kostki. Pielgrzymi minęli już Ferrarę. Jest to pielgrzymka taka w etapach. Zmieniają się także uczestnicy pielgrzymki, dlatego że pielgrzymka piesza. No i niesione są w niej relikwie świętego Stanisława Kostki. W intencji powołań pielgrzymują pielgrzymi z Polski. Będziemy śledzić ich losy, a 15 września w Rzymie odbędzie się uroczysta msza święta na zakończenie tej pielgrzymki, także kibicujemy tym, którzy wciąż są w drodze.
1: I jeszcze na pola Grunwaldu się przenosimy, bo tutaj dokonano niezwykłego odkrycia. Wykopano stalowy krzyż harcerski, wykonany z grubej, ciężkiej stali. No i najprawdopodobniej taki krzyż wieńczył bramę wjazdową do podobozu albo był elementem ołtarza polowego, jeżeli ktoś może jeszcze pamięta, jest świadkiem tej historii, pamięta taki krzyż, może był na polach Grunwaldu i może coś więcej opowiedzieć, to niech się zgłosi.
2: Wygląda imponująco, no i cieszą zawsze takie znaleziska. Jeżeli zostanie tylko odnowiony, to na pewno też będziemy się chwalić i będziemy Wam o tym mówić.

0: Widzisz szklaną pogodę?
1: Nie.
0: Ja słońce widzę.
1: A ja właśnie tak się zastanawiałem, czy jeszcze w ogóle mamy szansę na szklaną pogodę w dzisiejszych czasach, kiedy każdy patrzy w swój smartfon na inną rzecz.
0: Filozof. Za minutę dziewiąta.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czy na mazowieckich drogach jest bezpiecznie? Czego najbardziej obawiają się kierowcy i piesi? Dlaczego alkohol i kierownica to złe połączenie? Na te i inne tematy będę rozmawiał z ekspertami w audycji Kierunek Bezpieczeństwo. W każdy piątek o 18.40. Zapraszam, Wojciech Dudkowski.
4: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
6: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas? No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać. Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Wicepremier wnioskuje o karę dla cyfrowego giganta. Z kolei w Stanach Facebook i Instagram zostaną ograniczone nastolatkom. Pod Warszawą powstał nowy rezerwat przyrody. Wiadomość Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Zaczynamy od informacji o zatrzymaniu trzech Rosjan przez policję i ABW w Warszawie. Podczas przeszukania zabezpieczono 3 sztuki broni palnej z amunicją. Jeden z mężczyzn został aresztowany na 3 miesiące. Do interwencji doszło w miniony weekend. Powodem była informacja, którą dostały służby o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. W mieszkaniu na warszawskiej Woli funkcjonariusze zastali 3 mężczyzn w wieku 21, 25 i 42 lata. Wszyscy troje to obywatele Rosji pochodzenia czeczeńskiego.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Wicepremier, minister cyfryzacji wnioskuje do Komisji Europejskiej o nałożenie na metę kary w wysokości 1 mld zł. Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania, napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Gawkowski. Wicepremier wyjaśnił, że koncern jest bezczynny i nieskuteczny w zwalczaniu reklam szkodliwych dla Polaków i oszukańczych treści, czego nie może tolerować. Po analizie materiałów, w tym tych otrzymanych od Meta, a także kolejnych doniesień medialnych o braku kontroli nad publikowanymi treściami, wysłałem właśnie do Komisji Europejskiej formalny wniosek o ukaranie platformy kwotą 250 milionów euro, poinformował Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji oczekuje, że Komisja Europejska szybko przeprowadzi postępowanie i nałoży karę. Wezwał też Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących skam, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji. Ten dziki zachód na platformie musi się skończyć, podsumował we wpisie Krzysztof Gawkowski. A Facebook i Instagram, należące do Mety, wprowadzą w Stanach Zjednoczonych 2-godzinny dzienny limit korzystania dla użytkowników poniżej 18 roku życia. Aplikacje będą też domyślnie wyłączane w nocy i w godzinach lekcyjnych. Zmiany to część ugody z prokuratorami generalnymi Stanów, którzy zarzucali firmie, że świadomie uzależniała najmłodszych od swoich aplikacji. O szczegółach Marek Wałkuski.
9: Dzienny limit będzie ustawiony domyślnie. Zmienić go będzie mógł wyłącznie rodzic. 2 godziny liczą się łącznie dla obu aplikacji, a także dla dodatkowych kont tego samego nastolatka. Po wyczerpaniu limitu dostęp zostanie zablokowany. Tryb nocny wyłączy aplikację od północy do 6 rano. Z kolei powiadomienia nie będą przychodzić do dzieci w godzinach lekcyjnych, ani wieczorem po 22. 2-godzinny limit dzienny dotyczy scrollowania, czyli przeglądania treści. Wiadomości nastolatek będzie mógł wysyłać bez limitu, także w nocy. Meta zobowiązała się także lepiej rozpoznawać nieletnich, którzy przy rejestracji podają fałszywą datę urodzenia i usuwać dzieci poniżej 13 roku życia. Koncern zapłaci także odszkodowanie w wysokości 18 miliardów dolarów.
7: Dolina Rzeki Małej, tak nazywa się otwarty wczoraj 200. rezerwat przyrody od 2024 roku. Obejmuje ponad kilkaset hektarów otuliny na terenie gmin Piaseczno i Góra Kalwaria. Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska powiedziała, że rezerwat chroni leśne ekosystemy bagienne na torfowiskach niskich, które są kluczowe dla retencji wody.
10: Torfowisko niskie, cenny odcinek lasu, który boryka się dzisiaj z problemami hydrologicznymi, zaburzonymi stosunkami wodnymi i plan ochrony niewątpliwie w przyszłym roku, który powstanie, będzie musiał uwzględnić. Mamy pełną świadomość, że wyzwania, jakie stoją przed tego typu obiektami przyrodniczymi, będą coraz większe i często bierna ochrona przyrody nie jest już wystarczająca, więc inwestowanie w bagna, mokradła i torfowiska będzie naszym zadaniem.
7: Na teraz to już wszystko. Za pół godziny wiadomości z życia Kościoła.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Kto latem pracuje, zimą głodu nie czuje, a już ostatnie prace polowe dobiegają końca. Dzisiaj można przyjemnie pracować, bo nie za gorąco, a dużo słońca, deszczu też nie będzie.
0: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 25 stopni w stolicy i w okolicy, o tej porze 17 to Warszawa, 15 w Legionowie, w Otwocku, 16 w Wołominie, w Pruszkowie, w Radzyminie i 17 w Mińsku Mazowieckim.
11: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
8: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: A co, gdyby tak zrobić coś dobrego?
1: No to dobrze by było, bo można się przysłużyć drugiemu człowiekowi. A jeśli chodzi właśnie o ten temat, to jest to niezwykle istotne, bo to dar, który mamy w sobie i nie można go w żaden inny sposób wyprodukować. Krew. I będzie można tym darem podzielić się już dziś. A w zasadzie już można się nim dzielić w Nieporęcie.
0: Od 8.30 do godziny 13.00 możecie wziąć udział w Nieporęcie, w akcji honorowego oddawania krwi przy znanej restauracji, która ma taki charakterystyczny żółty znak. Tam znajdziecie miejsce, gdzie możecie oddać krew, podzielić się tym bezcennym darem. No i żeby takiej próby się podjąć, nie trzeba być wcale bohaterem. Na miejscu oczywiście zabezpieczenie medyczne, więc nie musicie się niczego bać. My zachęcamy do tego, żeby tym bezcennym darem, którym jest krew, dzisiaj w Nieporęcie się podzielić. Do 13.00 można krew oddawać.
1: Czekolad też nie powinno zabraknąć. Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra.
1: Dzień dobry.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Koniec sierpnia, koniec wakacji, to także już koniec tych podstawowych prac polowych, bo jeszcze bardzo dużo prac porządkowych będzie, ale będzie można podziękować za plony podczas dożynek w Kałuszynie, a to dożynki naprawdę bardzo zacne, bo diecezjalne, gminne i powiatowe.
2: O godzinie 14:00 odbędzie się msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Romualda Kamińskiego. O godzinie 15:30 w programie Korowód dożynkowy. O 17:00 występy artystyczne i koncerty, między innymi zespół Podhalanie, także kapela siedlecka, a na uczestników dożynek czekać będzie strefa gastronomiczna, atrakcje dla dzieci, a także liczne stoiska wystawców. To zaproszenie dla całych rodzin, żeby świętować w radosnej, dożynkowej atmosferze. Jest to też taka okazja do edukacji tych nieco młodszych, no bo czasami wydaje się tym młodszym, że warzywa to w sklepie można znaleźć, nie wiadomo gdzie rosną, nie wiadomo skąd są, a tam na miejscu w Kałuszynie będzie można porozmawiać z rolnikami, będzie można się zapytać, a jak to, jakie warzywo najlepsze. Będzie można na pewno też jakieś lokalne produkty zabrać ze sobą, no i oczywiście w programie także konkurs na wieniec dożynkowy. Co prawda zgłoszenia na wieniec już zamknięte, ale na pewno korowód dożynkowy, no i same wieńce będą imponujące.
1: A wiesz, kto wskaże ten najpiękniejszy?
2: No nie.
1: Biskup Romuald Kamiński.
2: Księże biskupie, poważne zadanie.

0: Trudna sytuacja na południowej obwodnicy Warszawy. Korkuje się ona tak na wysokości lotniska Chopina. Kierowcy zgłaszają wypadek, ale ten korek zaczyna się już na wysokości Indiri Gandhi.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
3: Jeden da 10 zł, inny da 50, a może są i tacy, którzy raz w miesiącu przelewają nawet 200-300 zł na jakąś organizację charytatywną albo na pomoc przeznaczają tyle pieniędzy. I bardzo, bardzo dobrze, a prymas nas uczy dzisiaj, użyczaj ze swego. Ale czy to tylko o pieniądze tutaj chodzi? Może znów ktoś mógłby sobie pomyśleć, że aha, no dobra, okej, Kościół zagląda mi do portfela i każe mi z moich pieniędzy tutaj użyczać, a ja nie mam ich wcale tak dużo.
4: No to się odniosę do tego, co powiedziałaś jakiś czas temu, kiedy mówiłaś, tak cytując, niekoniecznie to, co ty czujesz, ale ja nie mam czasu. A więc jeżeli będziesz już posiadać czas, to także nawet czasem możesz się z kimś podzielić. Czasem można się podzielić, prawda? Można się podzielić czasem, można się podzielić jakąś rzeczą, którą posiadam, którą kiedyś otrzymałem, którą sobie sam kupiłem, na którą zarobiłem, którą otrzymałem też od kogoś. Dzieci mogą dzielić się zabawkami. Siostry, bo chyba mniej bracia, nieraz ubraniami się wymieniają, prawda?
3: Trudno mi powiedzieć, że siostry, to wiem.
4: No właśnie, chłopaki może troszeczkę mniej, ale czasami buty sportowe albo coś też. I proszę zobaczyć, jakie to nieraz jest trudne. Weź mi pożycz coś tam, nie wiem, swoją zabawkę, albo swoje ubranie, albo nawet samochód, albo rower. No nie, jakby i teraz dać coś od siebie, jakby użyczyć z tego, co posiadam.
3: Użyczyć ze swego, czyli dać z tego właśnie, co ja mam. Czyli ja poczuję jakąś stratę przy tym dawaniu.
4: Może tak być, że poczujemy stratę, bo się jakoś wiążemy z rzeczami i z osobami. To jest nieraz bardzo mocna nić albo czasami jakiś supeł emocjonalny. Użyć ze swego. No to, co tutaj by było też takie ważne i istotne, tak mi się wydaje, użyć właśnie z tego, co jest dla ciebie też cenne. Nie to, co już tobie zbywa, co jest dla ciebie takie, można powiedzieć, byle jakie. Przypominają mi się te nasze nieraz stojące na osiedlach kontenery na ubrania, że można je wykorzystać do tego, żeby tam wyrzucić śmieci, albo już coś się podarło, coś już się wyrobiło, coś już się wychodziło. Tak naprawdę pewnie od tego są śmietniki, nie te kontenery, a możemy dać ubrania, o których wiemy, no jeszcze może bym ponosił, ale już mogę się podzielić.
3: Zresztą... Ale są to takie ubrania, których my sami nie powstydzilibyśmy się nosić.
4: A no właśnie, czyli wiem, że ktoś może z tego skorzystać, będzie się z tego cieszył. No i to jest jakieś ważne nastawienie w naszym sercu.
3: A propos nauki dawania, to słyszałam kiedyś taką historię. Chrzestny swoją chrześnicę chciał nauczyć tego, żeby się dzielić z innymi. Była to dziewczynka, która była jedynaczką, miała 7 lat i od wszystkich swoich krewnych, a była to całkiem duża rodzina, dostawała za każdym razem dużo zabawek. No bo wszyscy ją rozpieszczali, wszyscy ją kochali. Takie upragnione, wytęsknione dziecko i ona była jak księżniczka. Ale ten chrzestny wiedział, że dobrze by było, żeby ona tymi zabawkami może podzieliła się z kimś. Nie chciał tego wymagać od niej tak jakby siłą, nakazem jakimś, tylko zależało mu na tym, żeby wypłynęło to z jej serca. I zorganizował jej taką wycieczkę na plac zabaw, tylko to był taki ciekawy plac zabaw. Dużo dzieci się bawiło. Ta dziewczynka zaprzyjaźniła się bardzo szybko z innymi dziećmi i powiedziała potem chrzestnemu, słuchaj, ja bym chciała tutaj wrócić, bo tu jest tak fajnie, tu jest tak dużo dzieci. A on jej zaczął tłumaczyć, ale zobacz, widzisz, te dzieci się cieszą, te dzieci są szczęśliwe, ale jest jedna rzecz, którą różnią się od ciebie. Te dzieci nie mają swoich rodziców, te dzieci nie mają swoich bliskich i zobacz, ty masz tak dużo zabawek, tobie zawsze twoi bliscy przynoszą coś w prezencie, a te dzieci tak nie mają. I ta dziewczynka, tak mocno to do jej serca przemówiło, że ona później, ku zaskoczeniu i zdziwieniu rodziców, chciała zostawić sobie tylko jedną zabawkę, którą najbardziej lubiła. Postanowiła, że wszystkie pozostałe odda i podzieli się swoim sercem.
4: Bardzo, bardzo urocza jest ta historia. Tutaj mamy taki element, no to było dziecko, to był element taki wychowawczy, prawda, że on pokazał najpierw te dzieci, znaczy był z nimi, ona je poznała. A teraz jeszcze my robimy krok do przodu, prawda? Chcemy zaprosić was do tego. Czasami nie spotkasz kogoś, kto może coś od ciebie otrzyma. Czy wpłacasz na jakąś darowiznę, czy właśnie wrzucasz te ubrania do tego kontenera. Nie wiesz, kto to otrzyma do końca. Czyli jest w tobie jeszcze taka większa bezinteresowność, ale też i małe zaangażowanie emocjonalne. Jesteś mniej związany emocjonalnie z osobami, które mogą to dostać, niż z tą rzeczą, którą oddajesz nawet, prawda?
3: Prawda, nieraz tak jest.
4: No właśnie, czyli tutaj się uczymy takiej bezinteresowności. Ja naprawdę rzeczywiście nic z tego nie mam, a ewentualnie może jedyne, co zbieram, więc no, można powiedzieć trochę jednak mam pewną nagrodę w niebie, prawda? Że tam będę dopiero mógł się cieszyć, bym powiedział, z tego tak czysto fizycznie, jakby materialnie, że coś dałem.
3: Gromadźcie sobie skarby w niebie, bo tam
4: i rdza nie mają dostępu.
3: Czyli,
4: tak, dobre uczynki, którymi można powiedzieć właśnie, które w niebie, które zobaczymy. Jakoś tak sobie to wyobrażam. Zobaczymy, ile żeśmy dobrego zrobili i będzie to miało wpływ na ocenę naszego życia.
2: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
2: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Po reklamie.
3: Jest 9:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Wczoraj obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Na Jasnej Górze był to dzień odpustu. W sumie o godzinie 11 przewodniczył arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. Tegoroczna uroczystość była także okazją do świętowania 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu, które podczas mszy świętej zostały odnowione. W homilii prymas Polski wskazał, że najlepszą obroną rodziny jest życie Ewangelią. Odwołał się także do przesłania jasnogórskich ślubów narodu.
5: Wszędzie i zawsze, powiada papież Leon, jesteśmy wezwani, by wspierać, bronić, promować rodzinę. Przede wszystkim poprzez styl życia zgodny z Ewangelią. Tak bronimy naszych rodzin, żyjąc Chrystusową Ewangelią.
4: Arcybiskup Polak mówił także o antyukraińskich nastrojach w Polsce.
5: Wszelkie podsycane przejawy wrogości i nienawiści, związane także z bolesnymi ranami naszej wspólnej historii, są nie tylko gorszące, raniące i niegodne, ale zasługują na kategoryczne potępienie.
4: Suma odpustowa na Jasnej Górze była także rozpoczęciem peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji świdnickiej. Nawiedzenie potrwa do 24 kwietnia 2027 roku i obejmie wszystkie parafie. To dla nas ważny historyczny moment, podkreślił biskup Marek Mędyk, ordynariusz świdnicki.
6: To jest ogromne wydarzenie, właściwie historyczne wydarzenie. Jako diecezja świdnicka po raz pierwszy przyjmujemy obraz Matki Bożej Częstochowskiej. To dla nas wielka radość, ale też ogromna nadzieja, która nam towarzyszy. Tak bardzo potrzebujemy dzisiaj tego spojrzenia Maryi na naszą codzienność, na nasze sprawy. Mamy sporo radości, jest w nas dużo nadziei, ale mamy też i sporo kłopotów, z którymi po prostu po ludzku zwyczajnie nie potrafimy sobie poradzić. Dlatego zawsze, kiedy przybywa mama, to zawsze w domu jest więcej światła, więcej nadziei, więcej pokoju, więcej takiej otwartości na Jezusa zwłaszcza, bo On jest źródłem tego pokoju.
4: Po peregrynacji w diecezji świdnickiej w maju 2027 roku kopia obrazu Matki Bożej trafi do diecezji rzeszowskiej.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Apelujemy do wierzących i niewierzących, do ludzi dobrej woli w Polsce o szukanie w relacjach polsko-ukraińskich przede wszystkim ducha pojednania i chrześcijańskiej miłości, napisali członkowie Rady Stałej Biskupów Konferencji Episkopatu Polski w opublikowanym wczoraj apelu w sprawie pojednania polsko-ukraińskiego. Biskupi zauważają, że w ostatnim czasie media opisują przypadki narastającej agresji, do której dochodzi między Ukraińcami i Polakami. Wszystkie te zdarzenia, niezależnie od tego, czy mają podłoże narodowościowe, chuligańskie czy kryminalne, są godne potępienia, podkreślają i przypominają ogromną skalę wsparcia okazywanego uchodźcom z Ukrainy po wybuchu pełnoskalowej wojny. Będą się modlić za Otwock w najbliższą niedzielę. W kościele księży Pallotynów w tej podwarszawskiej miejscowości odbędzie się wieczór uwielbienia. Do tej pory to wydarzenie odbywało się na scenie w centrum miasta, mówił w poranku z Radiem Warszawa współorganizator wieczoru Patryk Sławiński.
8: Zapraszamy do źródła, czyli przed Najświętszy Sakrament, trochę ciszej, trochę spokojniej, że z zespołem Miejsce Chwały i tam chcemy również w tej intencji, jakoś tak cyklicznie ułożyło się, że zawsze ostatnia niedziela wakacji, więc tym razem nie na scenę centrum, a do księży Pallotynów na godzinę 19:00 bardzo serdecznie zapraszamy na uwielbienie.
4: Więcej szczegółów na temat wydarzenia można znaleźć na facebookowym profilu Miejsce Chwały.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
3: Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Można nawet śpiewać tyle słońca w całym mieście, ale tak tylko w pierwszej części dnia, bo później się zachmurzy, ale nie będzie padać.
10: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 25 stopni, 19 o tej porze w Warszawie, 18 w Legionowie, w Otwocku, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Radzyminie i w Górze Kalwarii. Ja lubię takie lato, wiesz, to sierpniowe takie, trochę tylko kończące rano, nam ten letni sezon.
3: Tylko rano mogło być cieplne.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Koniec lata, ale jeszcze jest szansa, żeby gdzieś się wybrać, gdzieś odpocząć, wykorzystać te ostatnie chwile, ale i też ostatnie chwile naszej zabawy, bo dzisiaj już czwartek.
2: Folwark księżnej Anny w Anosinie koło Siemiatycz czeka na słuchaczy Radia Warszawa. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na weekendowy wyjazd do Anusina koło Siemiatycz, do folwarku księżnej Anny. A jedna z ostatnich rolek na Facebooku, na fanpage'u facebookowym folwarku mówi o tym, że ręce pełne roboty mają. Ja się zastanawiam, czy to dlatego, że w Radiu Warszawa tak zachęcamy Państwa, żeby to miejsce odwiedzić. A dlaczego warto tam się wybrać? Dlatego, że niedaleko znajdują się oczywiście Milejczyce, a że zbliża się pierwszy piątek miesiąca, to ja zachęcam Was do tego, żeby zaplanować pielgrzymkę do Milejczyc, do sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Tam dzieją się wielkie cuda, ale warto pielgrzymować po to, żeby swoje serce na Jezusa otworzyć. No a jak pielgrzymka, to fajnie by było zostać na noc, no i może komuś z Was uda się zdobyć takie podwójne zaproszenie do folwarku księżnej Anny. Wystarczy wysłać SMS na numer 72 48 7248. W treści wpisujecie rw. Swoje imię i nazwisko, hasło Podlasie.
1: SMS 2 zł 46 groszy kosztuje z VAT. Jutro rozstrzygnięcie naszej zabawy.

0: Znamy powód utrudnień na południowej obwodnicy Warszawy. Tam doszło do pożaru pojazdu osobowego. Zablokowany jest pas prawy w kierunku Poznania. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. To tak wszystko na wysokości lotniska Chopina się wydarzyło.
1: No i a propos lotniska Chopina, znamy też przyczynę utrudnień w ruchu autobusów. Ktoś zostawił bagaż na lotnisku i teren musiał zostać zabezpieczony, dlatego autobusy nie jeżdżą. Autobusy omijają terminal autokarowy, z tym też związane są utrudnienia. Taki dzisiaj poranek w Warszawie, ale pozostałe utrudnienia. Wisłostrada w kierunku Alei Solidarności, tutaj spory korek. Ciasno także wciąż na Wybrzeżu Helskim, ciasno także w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskie.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Za chwilę Filip Lato na antenie Radia Warszawa w piosence Tyle mógłbym ci dać, a w naszym studiu Kacper Kowalczyk, który chce przekazać...
2: Też mógłby wiele dać.
1: No i myślę, że dasz z siebie wszystko na scenie.
2: Będę się starał, tak oczywiście. Cześć, dzień dobry. Raz jeszcze.
1: Do Siedlec zapraszamy
2: do
1: tym
2: Siedlec,
1: razem.
2: Do Siedlec, oczywiście, tak. Piątek i sobota, Hosanna Festiwal, kolejna propozycja na to zakończenie wakacji. Tym razem propozycja z muzyką chrześcijańską, ponieważ taki już tak naprawdę międzynarodowy festiwal, albo są także artyści z zagranicy. Po raz 33 się odbędzie. Będzie muzyka chrześcijańska. Wszystko rozpocznie się w piątek wieczorem. Na początku modlitwą, mszą świętą i uwielbieniem w kościele świętego Stanisława w Siedlcach, a w sobotę od rana rozpoczęcie przeglądu. Na początku chóry w parafii katedralnej. Tam ten przegląd chórów od godziny 9. Później msza święta o godzinie 12. No i od 14 przynosimy się na tereny zielone. Jak ktoś zna Siedlce, to na tereny po dawnym amfiteatrze w Siedlcach i tam przegląd konkursowy, schole, zespoły, soliści, którzy będą wykonywać muzykę chrześcijańską. Będą to ludzie, tak jak mówiłem, z całej Polski, ale pewnie też z zagranicy, bo i tacy co roku bywają, więc takie wyjątkowe spotkanie z muzyką chrześcijańską nam się na weekend zapowiada.
1: No proszę, no to będzie na pewno wyjątkowo, na pewno to słowo Hosanna nieraz padnie nie tylko ze sceny, ale będzie wyśpiewane, nieraz pewnie też Alleluja będzie wyśpiewane
2: tak,
1: ze
2: oczywiście.
1: Sceny. Dlaczego takie wydarzenia są ważne?
2: Ponieważ one przypominają o tym, że muzyka chrześcijańska jest piękna i ma wiele do zaoferowania i że jest wiele utalentowanych osób, które chcą właśnie tym swoim talentem Pana Boga wysławiać i to jest na pewno piękne i najważniejsze przesłanie Hosanny, a ja może tylko uspokoję naszych słuchaczy. Ja tam nie będę śpiewał, bo to mogłoby być ryzykowne.
3: Ale masz też bardzo ważną rolę do odegrania.
2: Tak, ja będę rozmawiał z tymi, którzy będą śpiewać, będę zapowiadał ich obecność na scenie, także w tej roli tam się znajdę i Państwa bardzo serdecznie do Siedlec zapraszam. Przecież z Warszawy, a już z diecezji warszawsko-praskiej, z tej części Wisły, Warszawy, to niedaleko.
1: Hosanna Festiwal zapraszamy bardzo serdecznie. No i dziękujemy Ci, Kacper, za to zaproszenie.
2: Dziękuję.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: No i chcielibyśmy się przywitać, ale Zofia nurkuje pod stół.
2: Czego tam szukasz?
3: Przepraszam, szukam gąbki, która spadła. Zaraz jej poszukam.
2: Będzie
3: ciemna
2: dobrze.
3: Gąbka na ciemnym.
2: Ale masz dobry nastrój, widzę, że jesteś wyspana i nie wiem, czy się cieszyć, czy nie.
3: Też nie wiem, ale tak, jestem wyspana.
2: No to czyli z tego się cieszę.
1: Ale nie mam ciasta.
2: No właśnie.
1: Bo to jest taka zależność, że jak Zofia nie wyspana, to jest ciasto. A jak wyspana, to nie ma ciasta.
3: Nie ma ciasta.
2: No i co?
3: No po prostu obejdziemy
2: co
3: się
2: do kawusi.
3: Smakiem.
2: Co do kawusi?
3: Dobre słowo.
2: No dobrze, no to jest to jakaś alternatywa.
1: Coś o świętej Monice powiesz dzisiaj?
3: Powiem dzisiaj o świętej Monice, bo bardzo ją lubię. Jestem jej też wdzięczna za towarzystwo. Przez wiele lat.
2: No i
3: także polecam wstawiennictwo świętej Moniki.
2: Czyli można powiedzieć, że dzisiaj latę na wynos w duecie. Święta Monika i Zofia Kozerawska.
3: Co daj Boże, amen.
2: A my dziękujemy.
1: Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska. Do usłyszenia jutro.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: Ogłoszenie nadawcy.
0: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10:30.
0: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
7: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
8: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
9: 30 sierpnia
8: w Raszynie na terenie Centrum Sportu.
9: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
8: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
10: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa. Miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
4: O reklamie.
3: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Politycy organizują spotkania dla młodych. Rozpędza się wyścig o prezydenturę we Francji. W wiadomościach także o bezpiecznych powrotach z wakacji do domu. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. W Olsztynie po raz piąty odbywa się Kampus Polska Przyszłości. Podczas otwarcia spotkania dla młodych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że kampus to największe wydarzenie polityczno-społeczne we wschodniej części Europy.
12: Piąta edycja, już 5000 uczestników uczestniczyło w Kampusie Polska Przyszłości. W tym roku kolejnych 1000 osób będzie z nami tutaj w Olsztynie. 120 wydarzeń, 240 prelegentów. Naprawdę będzie się działo.
11: W sobotę i niedzielę swoje spotkanie dla młodych ludzi, którzy interesują się polityką i działalnością społeczną, organizuje prezydent Karol Nawrocki. Wydarzenie odbędzie się w prezydenckim ośrodku w Juracie.
13: Tutaj w Juracie 29 i 30 sierpnia odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, stworzone z myślą o Was, młodych. To będą 2 dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski. Chcę wsłuchać się w Wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla Was ważne, spojrzeć na świat Waszymi oczami.
11: W wydarzeniu o charakterze akademickim i dyskusyjnym ma wziąć udział około 800 osób z całego kraju, wyłonionych w otwartym procesie rekrutacyjnym.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: We Francji wyścig prezydencki nabiera tempa. Dziś część kandydatów po raz pierwszy zmierzy się w telewizyjnej debacie. Jej głównym tematem będzie gospodarka. Stefan Folser.
14: Debata wzbudza tym większe zainteresowanie, że wezmą w niej udział faworyci prezydenckiego wyścigu. W sumie wystąpi 7 kandydatów, ale najwięcej uwagi skupia się na 3 liderach sondaży. Prawicowej nacjonalistce Marine Le Pen, centryście Edouardzie Philippe oraz lewicowym radykale Jean-Lucu Mélenchonie. Miejscem debaty będzie arena słynąca z tenisowych zmagań, kompleks Rolanda Garrosa w Paryżu. To właśnie tam odbywa się w tym roku forum wpływowej organizacji francuskich przedsiębiorców MEDEF. Debata ma koncentrować się na propozycjach kandydatów dotyczących wyprowadzenia kraju z gospodarczego marazmu. Gdyby etatyzm był rozwiązaniem, bylibyśmy mistrzami świata. Chcemy prezydenckiego programu opartego na wolności. Apeluje szef MEDEF-u Patrick Martin. Według badań, na które powołuje się organizacja, ponad 80% francuskich przedsiębiorców obawia się polityki gospodarczej przyszłego prezydenta Republiki, niezależnie od wyniku wyborów.
11: Dziś rozpoczyna się frezowanie kolejnego odcinka Wisłostrady. Potrwa do południa w niedzielę. Z wakacji kierowcy wrócą już po nowym asfalcie. Zanim to nastąpi, trzeba spodziewać się zamknięcia jezdni w stronę Śródmieścia od ulicy Pergaminów do mostu Grota Roweckiego. Przed nami ostatnie dni wakacji i wzmożony ruch na polskich drogach. Policja oraz eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego apelują do kierowców o odpowiedzialne zaplanowanie powrotów do domu. Kluczem do bezpiecznej podróży jest nie tylko sprawdzanie stanu technicznego auta, ale przede wszystkim odpowiednia regeneracja, unikanie pośpiechu i robienie regularnych postojów. Monotonia jazdy drogami ekspresowymi oraz zmęczenie bywają zgubne, dlatego przerwy w trasie to konieczność, przypomina podkomisarz Kamil Sobudka z Komendy Stołecznej Policji.
15: Zazwyczaj nam się wydaje, że nie jesteśmy zmęczeni i próbujemy dojechać jak najszybciej, jak najdynamiczniej, by dotrzeć do celu w minimalnie najlepszym dla nas czasie. Natomiast jest to bardzo zgubne, ponieważ nasz organizm po 2-3 godzinach zaczynamy lekko już tracić kontrolę. Więc jeżeli czujemy się już znużeni tą drogą, zaplanujmy przystanek, zatrzymajmy się, dojedziemy pół godziny później do celu, ale dojedziemy do niego cali i zdrowi.
11: Eksperci przypominają także o bezwzględnym obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa oraz przewożeniu dzieci w odpowiednio dopasowanych fotelikach.
16: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
3: 19 stopni teraz w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim podobniej, w Pruszkowie, w Piasecznie, w Grodzisku, ale też w Otwocku 19, w Wołominie 20, w Warszawie teraz 21 stopni. Podobnie jest w Mińsku Mazowieckim i w Ożarowie Mazowieckim, a dzisiejsze maksimum to 25 stopni i zapowiada się bardzo słoneczny dzień, chociaż po południu przyjdą chmury, jednak nie są to chmury, z których pokropi deszcz, a przez cały dzień będzie nam towarzyszyć umiarkowany wiatr ze wschodu.
16: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
3: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 9:05, Zofia Kozorowska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. Cieszę się, że jesteście z nami i cieszę się, że bezpiecznie niektórzy wrócili, o czym dali znać, do domów swoich, a ci, którzy jeszcze mają przed sobą te podróże, no to oczywiście życzymy bezpiecznych, spokojnych podróży i zapraszamy, bądźcie z Radiem Warszawa. Ja teraz zapraszam na najbliższe 4 godziny oczywiście. A na początek Oskar Cyms. 6:10.

0: It must be love, madness za nami, 11 minut po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak, dziś Kościół wspomina świętą Monikę, jaka to jest ważna patronka. Kiedyś tą świętą Monikę podsunęła mi moja chrzestna mama, moja ciocia Marysia, którą bardzo serdecznie teraz pozdrawiam i bardzo jestem jej za to wdzięczna, bo rzeczywiście prosiłam świętą Monikę o wsparcie przez wiele lat, ale to jest inna historia. Tak czy inaczej, święta Monika urodziła się około 332 roku w północnej Afryce i to była rodzina chrześcijańska. Jako młoda dziewczyna została wydana za mąż za człowieka o charakterze trudnym i porywczym, który był poganinem, był też 20 lat od niej starszy. I właśnie swoją łagodnością, cierpliwością i modlitwami na krótko przed jego śmiercią wymodliła mu to nawrócenie. W wieku 39 lat została wdową. Spośród trójka dzieci najwięcej trosk przysparzał jej Augustyn, który w młodości prowadził życie radosne, pełne uciech, no szalone, miał nieślubne dziecko, dawał posłuch herezjom, no ogólnie szalał. Łzy i modlitwa świętej Moniki, która nie ustawała przez wiele, wiele lat, no właśnie, skończyły się tym, że jej syn się nawrócił, ale nie tylko to, bo jak wiemy, Augustyn stał się bardzo ważnym człowiekiem dla Kościoła, tak? Stał się jednym z najsłynniejszych teologów w historii Kościoła. Święta Moniko, módl się za tymi wszystkimi matkami, kobietami, żonami, które płaczą i proszą o nawrócenie swoich najbliższych. Módl się za nami.

0: 21 minut po 10 posłuchajmy teraz świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Dukla, 9 czerwca 1997 roku, przemówienie wygłoszone na placu przed sanktuarium błogosławionego Jana z Dukli.
3: Jakże bliski wydaje się nam błogosławiony Jan w tej świątyni, w której przechowują się jego relikwie. Bardzo chciałem tu przybyć, aby w ciszy klasztoru wsłuchać się w głos jego serca i wspólnie z wami głębić się w tajemnice jego życia i świętości. A było to życie całkowicie oddane Bogu. Zaczęło się po bliskiej pustyni. To właśnie tam, wśród ciszy i duchowej walki, uchwycił go Bóg. Tak już pozostali razem do końca. Wśród tych gór uczył się żarliwej modlitwy i przeżywania Bożych tajemnic. Powoli utwierdzała się jego wiara i krzepła miłość, aby później wydawać owoce już nie w odosobnieniu na pustelni, ale w murach klasztoru franciszkanów konwentualnych, a następnie u Bernardynów, gdzie spędził ostatni okres swego życia.

0: i to pytanie o miłość. 29 minut zostało do 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A teraz przeniesiemy się na chwilkę do Rzymu, dlatego że tam Polacy jak w każdy czwartek rano licznie się gromadzą na mszy świętej przy grobie Jana Pawła II. Tak też było dziś. Było ich naprawdę dużo i nie tylko osób uczestniczących, ale też w koncelebrze było około 60 kapłanów. I kardynał Ryś nawiązywał w homilii do pytania Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Zaznaczył, że to jest pytanie, które jest zadane każdemu z nas. Jezus stawia to pytanie i patrzy, kto się zgłosi, mówił kardynał Ryś. To znaczy, kto się w takiej wizji życia odnajdzie. I to jest wizja bardzo konkretna. Kardynał Ryś podkreślił, że słowa Jezusa są zachętą do życia dla innych, do tego, żebyśmy nie skupiali się cały czas tylko na sobie. Najtrudniejsze zadanie ciągle jest, co robić w tym zakresie, to już dodatek ode mnie. Wskazał też na to, że w Krakowie jest taki kościół luterański, na którym widnieje napis wyryty w kamieniu i ten napis oznacza: na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma nikt żadnego pożytku. Chce żyć dla innych, to jest pierwsze. Nosimy w sobie kapłaństwo służebne, tak mówił. I to jest tekst o kapłaństwie służebnym, że mogę być niewolnikiem na służbie rodziny Pana. Wy jesteście rodziną, my też. Ale to opisuje relacje. Chcesz żyć dla innych w postawie tego, kto jest niewolnikiem wobec ludzi, o których wiesz, że noszą w sobie niesłychaną godność, bo należą do Bożej rodziny. Wiesz, komu służysz. Wiktor Waligura już teraz na 106,2 FM. Za 28 minut będzie 11.

0: Carmen, 20 minut, zostało do godziny 11, czas na kawę z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, prosto z serca. Część piąta. Upadnij i proś.
2: I uważajcie, co się dzieje. Tutaj następują cztery czasowniki, które drastycznie zmieniają. I wtedy się zaczyna. Kiedy Jezus się do niej nie odezwał, ona przyszła. Ja mówię, przyszła. Zwróćcie uwagę. Dopiero ewangelista pisze, ona przyszła. Czyli do tej pory nie przyszła. Ona przyszła i upadła przed nim. Nie tam takie, wiecie, klękanie. Nie jeden facet sobie chustkę położy, rozłoży, zobaczy, jak to pasuje, to... Kobiety tak właśnie się modlą, tak przyjmują komunię, żeby sobie makijażu nie pobrudzić. Ona przyszła i upadła, po prostu leży. Woda, wosk, stopiła się. I poprosiła. Teraz zaczyna prosić, do tej pory wołała. Panie, dopomóż mi. Jak to zaraz, wiesz, o co ty się modlisz? Przecież modliłaś się przed chwilą o córkę. Panie, dopomóż mi, ja mam problem. Proszę Państwa, ile razy słyszałem, że ktoś przychodził do zakrystii i mówił, księdza, żeby mój mąż usłyszał to kazanie, co ksiądz mówił. Ajajajajaj, że jego nie było. No to ksiądz do niego mówił, no. To ten typ. Ja mówię, a pani posłucha tego kazania? No słuchałam, no powiem mu wszystko, no jakoś mu przekażę to, ale... Ajajajajajaj. Panie, dopomóż mi, ja mam problem. Ja nieraz jako ksiądz zawodowiec wstaję i mówię, ojciec, ludzie biedni, ten pije, tamten to... Ty masz problem, księżulku. Ty masz problem, księżulku, ze sobą i to duży. Wiecie, jak łatwo jest faryzeuszowi nie zobaczyć swojego błędu. Przyszła, upadła, prosiła, Panie, dopomóż mi. I wtedy się Jezus do niej odzywa. Ona ma problem. My wszyscy myślimy, to nasze pokolenie... Te nasze dzieci, my księża mówimy, ci nasi parafianie, oni nie chcą się modlić, oni nie chcą to... Proszę Państwa, przyszedł jakiś facet do lekarza z papugą i mówi, panie doktorze, do weterynarza, ta papuga mi kaszle. On ją zbadał, mówi, papuga jest zdrowa, to pan kaszle, ona pana naśladuje. To my pokazujemy młodzieży, jak się modlić. To wy pokazujecie swoim dzieciom, jak się modlić. To ty pokazujesz chrześcijanko, jak ojca traktujesz, który może jest alkoholikiem i zasługuje na reprymendę, ale jak go wyzywasz, jak jesteś wściekła na niego, to my... Jezus właśnie mówi, zacznij od siebie zawsze. Zacznij od siebie. Biblia nic więcej nie mówi, ale można jeszcze parę rzeczy zauważyć. Dlaczego ona przyszła w sprawie tego dziecka? Przecież powinien przyjść ojciec, a ona powinna stać przy garach. Ojca tu w ogóle nie ma. Jak ona miała taki krzyk, to gościu był już dawno załatwiony. Ona, tam jest coś nie tak. Może jej mąż nie żył w rzeczywistości. To jest przypowieść Chrystusa. To jest wydarzenie. Nie wiemy, czy on mąż nie żył. Ale gdyby to było normalne, to mąż by przyszedł pogadać z prorokiem, a kobieta by stała obok, modliła się. Gdzie jest jej mąż? Kobiety zostawały z dzieckiem. Jak to się stało, że do córki dobrał się demon? Proszę Państwa, nieraz jest taka zagadkowa sprawa. Ktoś przychodzi mi tak, właśnie. Ja chodziłam do szkoły sióstr nazaretanek, mąż był ministrantem, mieliśmy zawsze gości księży w domu, kościół religijny i syn został narkomanem, córka się rozwiodła. A byliśmy taką wierzącą rodziną. Ja mówię, przynajmniej chyba niewierzącą, a kościelną. To jest różnica. Skoro było tak dobrze, żeście mieli taką religijną rodzinę, to jak mogło dojść do takiej tragedii? Jeśli macie dobrą ziemię i dobre ziarno i dobrą wodę, to wyrośnie z tego dobra roślina. A może coś tam było nie tak? Uważajcie na tak zwane wierzące rodziny. Tata jest organistką, mama jest katechetką. Ja kończę teologię na KUL-u. Współczujemy ci. I proszę Państwa, i wszystko się sypie, wali. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Jezus ją zaprasza do prawdy. Co jeszcze? No to są takie dwa pytania, które świadczą, że coś w tej rodzinie się stało nie tak. I chcę pokazać 90% moim zdaniem sytuacji.

0: Pietrana i kawa. 13 minut zostało do 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Lubię tę piosenkę, lubię jej słowa bardzo, że twoja miłość lepsza niż kawa, bo rzeczywiście jestem tym typem, który jak wstaje rano, to po szklance wody sięga po kawę, naprawdę. I nikt mnie nie przekona, że mam nie pić tej kawy bez śniadania, bo śniadanie jem naprawdę późno, ale po prostu kawa jest rzeczywiście czymś, po co sięgam i tak słucham tej piosenki zawsze z takim chcę ciebie wielbić od samego rana i myślę sobie, A gdyby tak pragnąć wielbić Boga bardziej niż tej kawy, albo chociaż tak samo, może dożyję takiego dnia, ale faktycznie siadam z tą kawą na fotelu i jak ją wypiję, to jest ten czas, w którym chcę wielbić dobrego Boga za to, że daje mi kolejny dzień, życie, że w ogóle jest i po prostu pobyć w Jego obecności tak jak umiem. W milczeniu, co jest tak zawsze wielkim wyzwaniem dla mnie, o czym wiedzą moi domownicy. Pozdrawiam was, kochani, bardzo serdecznie. Cubit Mix już teraz na antenie Radia Warszawa. Za 11 minut będzie 11.

0: To oczywiście ABBA. 3 minuty zostały do godziny 11. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM i na radiowarszawa.pl. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Krzegorz Przęczyszkiewicz, chrząszcz Żywoszyce, powiat Łękołowy.
3: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Czy złość zawsze niszczy?
6: A czy miłość zawsze pomaga?
5: O tym, jak budować więzi w rodzinie
6: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
5: porozmawiamy jutro o 22:00.
6: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnoszyński.
6: Zapraszamy.
7: Co słychać na Mazowszu?
8: W każdy piątek o godzinie 10:30.
7: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
10: W najnowszym sieci Donald Tusk już wie, że przegrał, czy odda władzę w sposób pokojowy, a także kto stoi za karierą Magdaleny Sobkowiak. Polecam sieci Jacek Karnowski.
11: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: O reklamie.
0: Jest 11:00, to czas na wiadomości Radia Warszawa.
12: Politycy organizują spotkania dla młodych. Rozpędza się wyścig o prezydenturę we Francji. W wiadomościach także o bezpiecznych powrotach z wakacji do domu. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. W Olsztynie po raz piąty odbywa się Kampus Polska Przyszłości. Podczas otwarcia spotkania dla młodych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że kampus to największe wydarzenie polityczno-społeczne we wschodniej części Europy.
13: Piąta edycja, już 5000 uczestników uczestniczyło w Kampusie Polska Przyszłości. W tym roku kolejnych 1000 osób będzie z nami tutaj w Olsztynie. 120 wydarzeń, 240 prelegentów. Naprawdę będzie się działo.
12: W sobotę i niedzielę swoje spotkanie dla młodych ludzi, którzy interesują się polityką i działalnością społeczną, organizuje prezydent Karol Nawrocki. Wydarzenie odbędzie się w prezydenckim ośrodku w Juracie.
14: Tutaj w Juracie 29 i 30 sierpnia odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, stworzone z myślą o Was, młodych. To będą 2 dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski. Chcę wsłuchać się w Wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla Was ważne, spojrzeć na świat Waszymi oczami.
12: W wydarzeniu o charakterze akademickim i dyskusyjnym ma wziąć udział około 800 osób z całego kraju, wyłonionych w otwartym procesie rekrutacyjnym.
15: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: We Francji wyścig prezydencki nabiera tempa. Dziś część kandydatów po raz pierwszy zmierzy się w telewizyjnej debacie. Jej głównym tematem będzie gospodarka. Stefan Folser.
16: Debata wzbudza tym większe zainteresowanie, że wezmą w niej udział faworyci prezydenckiego wyścigu. W sumie wystąpi 7 kandydatów, ale najwięcej uwagi skupia się na 3 liderach sondaży. Prawicowej nacjonalistce Marine Le Pen, centryście Edouardzie Philippe oraz lewicowym radykale Jean-Lucu Mélenchonie. Miejscem debaty będzie arena słynąca z tenisowych zmagań, kompleks Rolanda Garrosa w Paryżu. To właśnie tam odbywa się w tym roku forum wpływowej organizacji francuskich przedsiębiorców MEDEF. Debata ma koncentrować się na propozycjach kandydatów dotyczących wyprowadzenia kraju z gospodarczego marazmu. Gdyby etatyzm był rozwiązaniem, bylibyśmy mistrzami świata. Chcemy prezydenckiego programu opartego na wolności. Apeluje szef MEDEF-u Patrick Martin. Według badań, na które powołuje się organizacja, ponad 80% francuskich przedsiębiorców obawia się polityki gospodarczej przyszłego prezydenta republiki, niezależnie od wyniku wyborów.
12: Dziś rozpoczyna się frezowanie kolejnego odcinka Wisłostrady. Potrwa do południa w niedzielę. Z wakacji kierowcy wrócą już po nowym asfalcie. Zanim to nastąpi, trzeba spodziewać się zamknięcia jezdni w stronę Śródmieścia od ulicy Pergaminów do mostu Grota Roweckiego. Przed nami ostatnie dni wakacji i wzmożony ruch na polskich drogach. Policja oraz eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego apelują do kierowców o odpowiedzialne zaplanowanie powrotów do domu. Kluczem do bezpiecznej podróży jest nie tylko sprawdzanie stanu technicznego auta, ale przede wszystkim odpowiednia regeneracja, unikanie pośpiechu i robienie regularnych postojów. Monotonia jazdy drogami ekspresowymi oraz zmęczenie bywają zgubne, dlatego przerwy w trasie to konieczność, przypomina podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
17: Zazwyczaj nam się wydaje, że nie jesteśmy zmęczeni i próbujemy dojechać jak najszybciej, jak najdynamiczniej, by dotrzeć do celu w minimalnie najlepszym dla nas czasie. Natomiast jest to bardzo zgubne, ponieważ nasz organizm po 2-3 godzinach zaczynamy lekko już tracić kontrolę. Więc jeżeli czujemy się już znużeni tą drogą, zaplanujmy przystanek, zatrzymajmy się, dojedziemy pół godziny później do celu, ale dojedziemy do niego cali i zdrowi.
12: Eksperci przypominają także o bezwzględnym obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa oraz przewożeniu dzieci w odpowiednio dopasowanych fotelikach.
18: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Troszkę cieplej się zrobiło, 21 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, podobnie jest w Otwocku i w Grodzisku Mazowieckim, 22 stopnie w Legionowie, w Nowym Dworze, w Pruszkowie, w Piasecznie i w Wołominie, w Warszawie już 23 stopnie. Podobnie jest w Ożarowie Mazowieckim, dzisiejsze maksimum to 25 stopni, będzie nam towarzyszyło takie piękne słońce, ale z czasem przyjdą też chmury po południu i będą to po prostu chmury, które deszczu nam nie przyniosą. Wiatr umiarkowanie ze wschodu wieje.
18: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Dzień dobry, witam tych wszystkich, którzy teraz dołączyli do ekipy Radia Warszawa. Cieszymy się, że jesteście, zostańcie, zapraszamy serdecznie. Rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę. Ja tutaj, Zofia Kozorawska, przy mikrofonie Radia Warszawa z małymi pomocnikami dzisiaj. No i przy pięknie otwartym oknie korzystamy z tej cudownej pogody, z tej wyjątkowej części lata, takiej końcówki, ale jednak ciągle bardzo, bardzo pięknej. Zapraszam. Toni Braxton na dobry początek kolejnej wspólnej godziny. 6 minut po 11:00.

0: Dive, Tori Kalina, 106,2 FM, 13 minut po 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A wczoraj tyle naszych serc, tyle naszych oczu wpatrzonych w obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ten dzień wyjątkowy. Może wielu z Was miało okazję być fizycznie na Jasnej Górze. A ja właśnie czytam, że Leon XIV łączył się podczas audiencji generalnej, duchowo się łączył ze zgromadzonymi w Częstochowie. I konkretnie powiedział tak. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj, a było to wczoraj oczywiście, jasnogórskie śluby narodu, opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz o wychowanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim Wam błogosławię, tak do nas mówił wczoraj Leon XIV.

0: Tak śpiewał Alvaro Soler na 106,2 FM, 20 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 129 i 130. Dwa miasta i dwie miłości. Humanizm chrześcijański nie odrzuca nauki i techniki, lecz przyjmuje je z wdzięcznością i realizmem oraz osadza je mocno w rzeczywistości, wpisując w wyższe powołanie. Twórcza inteligencja istoty ludzkiej jest darem, który może łagodzić cierpienia i otwierać nowe możliwości. Musi jednak pozostawać podporządkowana dobru wspólnemu, sprawiedliwości, trosce o słabych i o stworzenie. W tym sensie rzeczywista alternatywa nie polega na wyborze między entuzjazmem a lękiem, lecz między dwoma sposobami budowania, między postępem, który służy osobie i narodom, oraz postępem, który podporządkowuje je logice władzy. Ostatecznie rozstrzygającym jest pytanie, na które wskazywał święty Jan Paweł II. Czy AI czyni życie ludzkie na Ziemi pod każdym względem bardziej ludzkim, bardziej godnym człowieka? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, wówczas możemy uznać w niej dobrą możliwość, którą należy wykorzystać odpowiedzialnie na drodze cierpliwej i wspólnej odbudowy, wzorowanej na odrodzeniu Jerozolimy opisanym w Księdze Nehemiasza. Jeżeli natomiast rośnie potęga, podczas gdy serce jałowieje, a więzi się rozpadają, wówczas mamy do czynienia z nową formą wieży Babel, budowlą wspaniałą, ale nieludzką. Stawiać sobie pytanie o tę alternatywę postępu oraz o nasz sposób jej rozumienia i przeżywania, to w gruncie rzeczy zawsze pytać również o własne serce. Sposób bowiem, w jaki myślimy o relacjach, pracy i instytucjach oraz jak je kształtujemy, ujawnia nasze podstawowe wartości i w ostatecznym rozrachunku rodzi się z tego, co jest najbliższe sercu. Prowadzi nas miłość. To, co naprawdę kochamy jako jednostki, jako społeczeństwo, nadaje kierunek naszemu życiu i działaniu. Święty Augustyn opisuje historię ludzkości jako miejsca zmagania dwóch miłości, które zbudowały dwa sposoby zamieszkiwania świata i współżycia. Dwa miasta, państwa. Z jednej strony miłość Boga i bliźniego, a z drugiej zaś miłość wyłącznie siebie samego. Dwojaka tedy miłość dwojakie państwo uczyniła. Ziemskie państwo uczyniła miłość własna aż do pogardy Boga posunięta. Niebieskie państwo uczyniła miłość Boża aż do pogardy siebie samego posunięta. Jak w całych dziejach ludzkości, tak i dziś te dwie miłości walczą w naszym sercu o pierwszeństwo. Epoka AI nie wymyka się tej regule. Budowa wieży Babel albo Jerozolimy zaczyna się w każdym z nas.

0: Nietykalni z roku 1990, a jakby z wczoraj troszkę, nie?
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ja mówiłam, że mam dzisiaj pomocnika. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, tutaj jest Pola, tak? I sobie razem tutaj zastanawiałyśmy się, o czym wam opowiedzieć. I pomyślałyśmy, że zaprosimy na...
2: Wspólną zabawę z psami.
0: Na wspólną zabawę z psami. Wczoraj był Dzień Psa, ale świętowaliśmy bardziej inne wydarzenia, mianowicie o Matce Bożej Częstochowskiej więcej mówiliśmy, ale wracamy do tego miłego tematu. Wspólna zabawa z psami, nie tylko z tej okazji wczorajszej, ale każdy, kto ma psa, wie, że ten pies też gdzieś potrzebuje się wybiegać i też lubi poznawać inne psy, prawda, Pola?
2: Tak.
0: Tak. I w związku z tym jest taka cudowna inicjatywa, ona już trwa jakiś czas, bo zaczęła się 27 lipca i aż do 30 października, słuchajcie, na Bemowie, ulica Hery 25A, a właściwie to jest tak, że to jest duży trawnik między blokami A i B i będzie można znaleźć tych z psami przy ławkach. I jak często można tam przychodzić, pamiętasz? Codziennie, każdego dnia można przychodzić. No dobrze, to powiedz, Pola, a co zabrać ze sobą na to spotkanie?
2: Można zabrać dla psów zabawki.
0: Można zabrać dla psów zabawki. Przede wszystkim nie zapomnieć psa. To jest podstawowa sprawa. Można wziąć zabawki, dobry humor, no i wiadomo, takie torebki, żeby tam jak coś się wydarzy, to mieć w co posprzątać. Także, kochani, Hery 25A. Jeżeli macie psa i chęć na wspólne spotkania z innymi, no to można przyjść każdego dnia o 18. To już Adel na antenie Radia Warszawa za 23.

Warto śmiać się, warto kochać. Robert Jansson, Kuba Badach o małych szczęściach na 106,2 FM. Już teraz kwadrans został do godziny 12:00. Alex Warren na naszej antenie.

0: CGD, narzekanie zamienione w taniec, uratowani, oby tak się stało. A teraz 4 minuty przed godziną 12 mamy szansę usłyszeć Boże Słowo. Przeczyta je dla nas Ewa Ziętek. Rozważania opracował i czytać będzie ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.
2: W dzisiejszym pierwszym liście do Koryntian, jeszcze bardziej niż w poniedziałkowym drugim liście do Tesaloniczan, zaznacza się teologiczna jędrność tak drogiego dla Pawła przyimka w. Słyszymy bowiem o Koryntianach, że są uświęceni w Jezusie Chrystusie i że została im dana łaska w Chrystusie Jezusie i że to w Nim zostali wzbogaceni we wszystko, czego finałem jest konstatacja o powołaniu ich przez Boga do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Tak, słowo współuczestnictwo oddaje pojęciowo sens przyimka w. Jako że współuczestnictwo to w greckim oryginale listu koinonia, czyli nasza komunia. Co istotne, komunia pionowa w Chrystusie głowie przekłada się na komunię poziomą z ciałem Chrystusa, czyli Kościołem. O czym swoją drogą mówi także inny apostoł, święty Jan, w swoim pierwszym liście. Mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Dlatego też święty Paweł jednym tchem mówi również o powołaniu do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa. I zaraz precyzuje, ich i naszego Pana, przez współuczestnictwo właśnie.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen. Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki. 3 minuty po godzinie 12. Posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Kamil Szelest.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
1: Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Jezus wzywa nas dzisiaj do czujności. W średniowieczu zakonnicy powtarzali memento mori. Pamiętaj, że umrzesz. Dziś o tej łacińskiej sentencji mówi się rzadko. Może najczęściej w szkole na języku polskim podczas omawiania kultury wieków średnich. Na co dzień nie myślimy raczej o śmierci. Jezus jednak przypomina nam o konieczności czuwania, o zbawieniu i o możliwości potępienia. Wiemy, że grzech jest śmiercią, a zwłaszcza ten ciężki, świadomy i dobrowolny czyn. Grzech, który jest popełniony w materii ciężkiej. Mając go na sumieniu, ryzykujemy potępienie. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. To nie Bóg potępia, tylko to my sami się potępiamy. Należy więc zapytać się, czy należy się bać? I tak, i nie. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, mówi list do Filipian. Powinniśmy więc mieć świadomość istnienia piekła. Pan Jezus mówił o nim w Piśmie Świętym wielokrotnie. Jednocześnie powinniśmy żyć w świadomości dzieci Bożych, ochrzczonych, należących do Boga. Dlatego tak bardzo powinniśmy dbać o łaskę uświęcającą, o spowiedź, gdy ją utracimy. Pan Jezus nie chce, abyśmy żyli w ciągłym lęku. Mówi, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Przygotowuje nam miejsce. Paweł mówi, że jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam. Pan wzywa nas, abyśmy się nie zniechęcali, abyśmy patrzyli na koniec naszego życia, abyśmy wiedzieli, dokąd zmierzamy. I mając dopiero tę perspektywę, możemy mądrze żyć. Cieszyć się tym światem, doceniać go i czerpać z niego radość, ale ze świadomością, że to nie wszystko, że jest coś więcej, coś ważniejszego, coś, co przekracza nasze pragnienia i wyobrażenia, coś, na co mamy być codziennie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

0: Tatol Hasanna. 10 minut po 12.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: No i jeszcze trochę cieplej. 22 stopnie teraz w Mińsku Mazowieckim i w Otwocku. 23 w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, ale też w Grodzisku i w Wołominie. W Ożarowie Mazowieckim już 24 stopnie i podobnie jak w Ożarowie jest teraz w Pruszkowie i w Legionowie. Dzisiejsze maksimum to 25 stopni. Sporo słońca, chociaż już widać chmury, które to słońce przysłaniają. Deszczu z tych chmur nie będzie, a wiatr umiarkowanie ze wschodu cały czas nam towarzyszy.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy popołudnie w czwartek rozpoczęli właśnie z nami. 11 minut po 12. Zofia Kozarawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Cieszę się, że i wy jesteście po drugiej stronie. Czekam na wszystkie sygnały. Jakby jeszcze ktoś chciał kilka słów powiedzieć o swojej relacji z Matką Bożą Częstochowską, to oczywiście można. No i o świętej Monice, którą dziś Kościół katolicki wspomina. Do tego zachęcam. Ania Dąbrowska. I gromi już teraz na 106,2. 12 po 12.

0: Pamiętaj mnie.
1: Pamiętaj, pamiętaj. Sarsa to wyśpiewała 22 minuty po 12.
2: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: No a są tacy, którzy pamiętają i dziękuję bardzo za piękne pozdrowienia od słuchaczek Doroty i Uli i ich taty Grzegorza i pewnie mama Sara też by się dołączyła, nie wiem czy słucha, ale ja ją też serdecznie pozdrawiam, więc pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco i przypominam wszystkim słuchaczom Radia Warszawa, że już w piątek po godzinie 14 dowiemy się, kto wygrał wyjazd do folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem, czyli piękne Podlasie zaprasza. Ciągle można wziąć udział w tej zabawie i do czego zachęcam gorąco, bo kończy się już ta nasza zabawa. Była w każdy piątek, zbieraliśmy wasze SMS-y i w piątek następował ten radosny moment losowania i tak też będzie w tym tygodniu, czyli już konkretnie jutro. Czyli co? Trzeba wysłać SMS-a, jeśli chcecie wziąć udział w tej zabawie, na numer 7248 o treści RW, kropka, imię i nazwisko swoje, kropka, Podlasie. Taki koszt tego SMS-a to 2 zł 46 groszy z VAT, ale co się wygrywa? No, wyjazd do folwarku księżnej Anny w Anusinie, a tam niedaleko Milejczyce, Drohiczyn, także warto, naprawdę bardzo, bardzo warto. Chicago już teraz na 106,2. 24 minuty po 12.

0: Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Będą modlić się za Otwock w najbliższą niedzielę w kościele księży Pallotynów w tej podwarszawskiej miejscowości. Odbędzie się wieczór uwielbienia. Do tej pory to wydarzenie odbywało się na scenie centrum, mówił w poranku z Radiem Warszawa współorganizator wieczoru Patryk Sławiński.
2: Zapraszamy do źródła, czyli przed Najświętszy Sakrament. Trochę ciszej, trochę spokojniej, z zespołem Miejsce Chwały i tam chcemy również tej intencji, jakoś tak cyklicznie ułożyło się, że zawsze ostatnia niedziela wakacji, więc tym razem nie na scenę centrum, a do księży Pallotynów na godzinę 19:00 bardzo serdecznie zapraszamy na uwielbienie.
1: Informacje o wydarzeniu można znaleźć na facebookowym profilu Miejsce Chwały.
3: To się dzieje w kościele.
1: Za nami wczorajsze obchody uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. W tym roku miały wyjątkowy charakter ze względu na 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego. W sumie odpustowej na Jasnej Górze przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. Wszyscy tutaj zgromadzeni jesteśmy zaproszeni do tego, aby żyć zgodnie z kryteriami Ewangelii, mówił prymas arcybiskup Wojciech Polak. Następnie dodał.
4: Z tego zaproszenia, by żyć zgodnie z kryteriami Ewangelii. Przed 70 laty w umyśle i sercu prymasa tysiąclecia zrodziły się jasnogórskie śluby narodu. Nie można nam zapomnieć o tamtych ślubowaniach, powiadał do Polaków święty Jan Paweł II, bo one przygotowały drogę do wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa.
1: Suma odpustowa rozpoczęła peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji świdnickiej. Nawiedzenie potrwa do kwietnia 2027 roku. To dla nas ważny historyczny moment, podkreślił biskup Marek Mędyk, ordynariusz świdnicki.
5: Tak bardzo potrzebujemy dzisiaj tego spojrzenia Maryi na naszą codzienność, na nasze sprawy. Mamy sporo radości, jest w nas dużo nadziei, ale mamy też i sporo kłopotów, z którymi po prostu po ludzku zwyczajnie nie potrafimy sobie poradzić. Dlatego zawsze, kiedy przybywa mama, to zawsze w domu jest więcej światła, więcej nadziei, więcej pokoju, więcej takiej otwartości na Jezusa, zwłaszcza, bo On jest źródłem tego pokoju.
1: Uroczystości towarzyszyła czwarta ogólnopolska pielgrzymka kół gospodyń wiejskich, która zgromadziła liczne gospodynie i gospodarzy z całej Polski. Katarzyna Korus, prezes Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich, przypomniała, że przybywają do Matki Bożej jako do gospodyni narodu. Podkreśliła, że wynika to z zakorzenienia kultury polskiej w religijności.
6: Szczycimy się, że jesteśmy tak blisko przy Matce Boskiej, ponieważ nasza pielgrzymka jest pod hasłem do gospodyni narodu. I z tym hasłem na ustach, z tym hasłem właśnie w sercu idziemy dzisiaj do gospodyni, składamy dary ołtarza, przyjmuje nas jako taka prawdziwa matka.
1: Wczoraj ponowione jasnogórskie śluby narodu to dla wielu pielgrzymów wielkie przeżycie. Swoimi odczuciami dzielili się Bogumiła i Mieczysław Owsińscy z Bydgoszczy, którzy przez 56 lat swojego małżeństwa starają się wypełniać przyrzeczenia wynikające z Ewangelii.
7: Od samego początku małżeństwa byliśmy kierowani tym wszystkim, co śluby jasnogórskie mówią.
8: Swoim zachowaniem pokazywaliśmy zawsze każdemu, że da się żyć wspólnie i tak jak prymas powiedział, bo rodzina jest najważniejsza.
1: Tradycyjnie 26 sierpnia wieczorem na Jasnej Górze sprawowana była także msza święta w intencji Częstochowy i archidiecezji częstochowskiej. Przewodniczył jej arcybiskup Wacław Depo.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Apelujemy do wierzących i niewierzących, do ludzi dobrej woli w Polsce o szukanie w relacjach polsko-ukraińskich przede wszystkim ducha pojednania i chrześcijańskiej miłości. Napisali członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w opublikowanym wczoraj apelu w sprawie pojednania polsko-ukraińskiego. Biskupi zauważają, że w ostatnim czasie media opisują przypadki narastającej agresji, do której dochodzi między Ukraińcami i Polakami. Wszystkie te zdarzenia, niezależnie od tego, czy mają podłoże narodowościowe, chuligańskie czy kryminalne, są godne potępienia. Podkreślają biskupi i przypominają ogromną skalę wsparcia okazywanego uchodźcom z Ukrainy po wybuchu pełnoskalowej wojny. Biskupi wierzą, że mimo trudnych incydentów rany mogą się zabliźnić, a ponad nimi staną wzajemny szacunek i pojednanie oraz apelują o uczciwy dialog historyczny i niepodsycanie argumentów narodowościowych wrogich komukolwiek.

0: to Coldplay. Za 18 minut będzie 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Co za historia opisana na stronie misyjne.pl. Tam was odsyłam, bo zapewne całej nie dam rady tutaj przedstawić, ale Lola, która urodziła się 27 czerwca 1912 roku w Brazylii, mając około 16 lat, spadła z drzewa, łamiąc dwa kręgi lędźwiowe, i ten wypadek spowodował jej trwałe kalectwo. I kiedy zdała sobie sprawę, że nie będzie już chodzić, że nie będzie już mogła zrealizować wielu ze swoich planów, postanowiła poświęcić resztę życia Najświętszemu Sercu Jezusa i Sercu Maryi. I uwaga, w kolejnych latach przestała odczuwać głód, pragnienie i potrzebę snu. Przez około 5-6 lat próbowano nakłonić ją do jedzenia, jednak nie odczuwała głodu i w Wielki Piątek 1943 roku postanowiła całkowicie zrezygnować z jedzenia. Od tej pory, według relacji świadków, przyjmowała codziennie jedynie komunię świętą. To zjawisko powstrzymywania się od jedzenia jest nazywane inedium i mimo ogromnego zainteresowania ludzi, Lola uważała, że jej zadaniem przede wszystkim jest prowadzenie innych do Jezusa. Bo no właśnie autor filmu, który powstał o niej, film jest chyba po brazylijsku, w języku, nie wiem właśnie w jakim jest języku, nie sprawdziłam tego, więc nie będę tu się wymądrzać, nazywał ją sekretarką serca Jezusa. No i ponoć posiadała też takie dary jak dar proroctwa, poznania i objawienia, które wykorzystywała dla innych. 64 lata żyła Eucharystią, wiecie? No bardzo mnie to poruszyło, słyszałam tę historię pierwszy raz kilka dni temu w poranku z Radiem Warszawa i tak sobie myślę, no my korzystamy z Eucharystii, no z pewnością nie wiemy do końca, z czego korzystamy, ale dobrze jest poczytać, pomyśleć o tej Loli, która otwierała innych na Chrystusa. Oby i nas na Niego otworzyła ona. Christopher Cross już teraz na 106.2 FM.

0: to Roxy Fast za nami. Za 9 minut będzie 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No, taka smutna wiadomość, ponieważ niedawno odeszła Dolly Parton i wielu z nas łezka zakręciła się wokół. No i cóż, kochani, ja tylko powiem, że Kenny Rogers kilka lat temu, bo w 2020 roku, a Dolly Parton teraz i razem tworzyli piękny duet, no są ikonami muzyki country i tą muzykę country przybliżyli wielu, robili to tak, że rozkochali w country tych, którzy jeszcze rozkochani w country nie byli, więc już teraz na antenie Radia Warszawa właśnie oni, 9 minut przed 13:00.

0: Ta. To Lost Frequencies. Za nami 2 minuty zostały do 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jarek.
3: Tak.
2: A nic, flaminga już napompowałeś. Jarek.
3: Tak.
2: A nic, lemoniadę też już nalałeś. Jarek.
3: Tak.
2: No wiesz, tak smutno mi się zrobiło.
3: Aha.
2: Bo to już tylko kilka letnich poranków nam zostało w tym roku.
3: Ty weź się za robotę, a nie o głupotach myślisz.
2: O, dobry pomysł.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa.
2: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku do pracy biorą się
3: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
5: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
6: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
1: O reklamie.
0: Minęła 13, to czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatrzymany. Drony w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Inwestycja w gminie Jabłonna w finale ogólnopolskiego konkursu. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany przez policję. Po przewiezieniu do prokuratury może usłyszeć zarzuty.
9: Od rana w miejscu zamieszkania Radosława Piesiewicza policja prowadzi przeszukanie. Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji powiedziała Polskiemu Radiu, że zatrzymania dokonano w ramach śledztwa w sprawie giełdy Zonda Krypto.
10: Tutaj do tej sprawy komendant główny policji kilka tygodni temu powołał specjalną grupę, której zadaniem jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności.
9: Radosław Piesiewicz jest przewożony do prokuratury krajowej w Katowicach. Tam mężczyzna może usłyszeć zarzuty.
10: Będzie przewieziony do prokuratury krajowej i tam już dalej będą te czynności zrealizowane procesowe.
9: Śledztwo dotyczy m.in. przejęcia wartościowego zegarka od Przemysława Krala w zamian za pomoc giełdzie Zonda Krypto. Giełda była głównym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miała m.in. wypłacać premie polskim sportowcom za medale na Igrzyskach Olimpijskich.
8: Informował Aleksander Przoniak.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: W dniu 35. rocznicy niepodległości Mołdawia znalazła się w bezpośrednim sąsiedztwie rosyjskiego ataku na Ukrainę. W ciągu jednej nocy 5 dronów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną, poinformowały władze w Kiszyniowie. Wszystkie maszyny zostały wykryte podczas rosyjskich ataków na Ukrainę i niemal wszystkie opuściły terytorium Mołdawii, kierując się z powrotem w stronę Ukrainy. Niektóre pozostały nad Mołdawią przez 11-12 minut. Mołdawskie władze monitorowały loty we współpracy z międzynarodowymi partnerami. Tymczasem rano w pobliżu drogi Kiszyniów-Basara-Baska odnaleziono na ziemi niezidentyfikowanego drona. Policja zabezpieczyła miejsca, specjaliści mają ustalić pochodzenie i typ urządzenia. Władze apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do podobnych znaleźlisk i natychmiast zgłaszali je służbom.
11: To się dzieje lokalnie.
8: W weekend ostatni etap pracy przy Feminie, czyli na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II. Tramwajarze kończą już remont torowiska, dlatego drogowcy będą mogli wyasfaltować jezdnie. Od piątku środku skrzyżowanie będzie całkowicie zamknięte. W poniedziałek kierowcy pojadą po nowej nawierzchni, a tramwaje po nowych torach.
11: Dzieje się blisko.
8: Do jutra do godziny 12 trwa głosowanie na inwestycje w finale ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. To już 30. edycja inicjatywy. Głosowanie ma na celu wyłonić najlepsze budowle urbanizacyjne oraz architektoniczne, jak i funkcjonalne. W tym konkursie gmina Jabłonna reprezentuje projekt parkingu Parku Jedź w Chotomowie. Mówił o tym w poranku z Radiem Warszawa wójt gminy Jabłonna Jarosław Chodorski.
12: Zachęcam wszystkich również do głosowania w tym konkursie Modernizacja Roku. Znalazł się ten nasz projekt, zacny projekt, bo w gminie Jabłonna jest akurat we wsi Chotomów, jest stacja kolejowa PKP Chotomów, więc z kolejki korzysta dużo osób. W 2023 roku wybudowaliśmy właśnie takie centrum przesiadkowe przy stacji kolejowej, gdzie mieszkańcy mogą zostawić samochód, parku i jeździć, wsiąść sobie do kolejki.
8: Więcej informacji na temat głosowania można znaleźć na stronie modernizacjaroku.org.pl. Na teraz to już wszystko, a na wiadomości lokalne w skrócie o 13.30 zaprasza Wojciech Dudkowski.
13: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: 23 stopnie w Warszawie, podobnie jest w Nowym Dworze Mazowieckim, Piasecznie, Grodzisku, ale też w Ożarowie i w Mińsku. 24 stopnie w Legionowie, już teraz, dzisiejsze maksimum to 25 stopni. Towarzyszą nam chmury, które na jakiś czas zabierają trochę słońca, ale są to chmury, takie po prostu chmury, które nie przynoszą deszczu. Także niegroźne i towarzyszy nam też wiatr ze wschodu.
13: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
0: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa, ci podróżujący, bo Was to chyba najwięcej z tego towarzystwa i ci inni w domu usadzeni, tak jak ci, którzy mieli kłopoty z nogami i już są po operacji i teraz są w domu i słuchają kochanego radia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie cały Mińsk Mazowiecki z kochanymi rodzinami, które nam towarzyszą. No i oczywiście tych, którzy wiele zawdzięczają Świętej Monice.

0: Chłopaki nie płaczą, tak śpiewa T-Love, chociaż wiemy, że chłopaki też płaczą i mogą płakać. I jakby jeszcze jakiś chłopak o tym nie wiedział, to my podpowiadamy, że jakby co to można. 12 po 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ciekawe, ile płakał Augustyn w swoim życiu, jak przechodził różne swoje przemiany i... No i właśnie, ciekawe. W każdym razie dzisiaj Święta Monika, warto wracać do niej myślą, warto też zaryzykować i poprosić ją o wsparcie w modlitwie za swoich bliskich. Mówiliśmy o tym, pytałam też was, kochani słuchacze, czy macie takie doświadczenia. No i dostałam taką wiadomość od jednego słuchacza, że ich rodzina została uratowana za wstawiennictwem Świętej Moniki, która też jest patronką jednej osoby z tej rodziny. Także był wielki ból po wielkiej krzywdzie, ale przyszło też przebaczenie i pojednanie. No i zaświadczają, że warto Świętą Monikę prosić o to wsparcie. Też o wsparcie wytrwałości w modlitwie. No bo trochę tak jest, że jak się modlimy w takiej sprawie, wydawałoby się niemożliwej do zrealizowania. Już nikt się tam nie modli w tej sprawie, jednak my się modlimy. To przychodzą chwile zwątpienia, bo nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, nie ma żadnych śladów tego, żeby się zmieniło. Ale wiecie, zawsze można wtedy sobie pomyśleć, że my nie wszystko musimy zobaczyć. Nie musimy zobaczyć tych śladów, tych zmian, tych przemian. Może one się dokonają po naszej śmierci, kto to wie. Ale nasza modlitwa na pewno nie idzie w próżnię. Ona jest ważna, potrzebna. Bóg ją słyszy, Bóg ją widzi. I ta wytrwałość też jest istotna. I każda łza za kogoś jest widziana i policzana. Wejdę o to na 106,2, 14 po 13.

0: Panem
1: i Sunny, 20 po pierwszej.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
3: 23 sierpnia 2026 roku. 21 niedziela zwykła w katedrze warszawsko-praskiej.
4: Cezarea Filipowa. Taka niewielka, nowoczesna metropolia, która powstała na szlaku handlowym. Bardzo szybko się to miasteczko rozwinęło, ale to, co ważne, że w tym mieście jest wszystko to, co jest na świecie, i dobro, i zło. Cały przekrój tego wszystkiego, czym żyje świat. I teraz, kiedy stanęli przed Cezareą Filipową, Pan Jezus zadaje im takie pytanie. Macie teraz dwa obrazy. To, o czym wam mówiłem, czego nauczałem, czego mogliście się nauczyć ode mnie bezpośrednio, mając mój przykład codziennym życiu i to, co mówiłem wam o Ojcu, i to, czym żyje świat. Wybierajcie, za kim czy za czym się opowiedzieć. Dlatego potrzebne było powędrowanie tam, żeby zobaczyć dwa jakby skrajne obrazy. Nic się nie zmieniło od tamtej chwili. My ciągle w naszym życiu musimy wybierać to, co proponuje świat, tak mówiąc ogólnie, albo być wiernym Ewangelii, wiernym błogosławieństwu, nauczaniu Pana Jezusa.
2: Dobre słowo pasterzy.

0: To Dennis Williams, jest 13:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: O 18:00 drogowcy rozpoczną frezowanie Wisłostrady na bielańskim odcinku w stronę Śródmieścia. Zamknięta będzie jezdnia od ulicy Pergaminów do mostu Grota Roweckiego. Kierowcy pojadą drugą nitką w obu kierunkach, jednym pasem w stronę Śródmieścia i dwoma w kierunku Łomianek. Warszawscy policjanci zatrzymali 3 obywateli Rosji. Podczas przeszukania jednego z mieszkań na Woli znaleziono 3 sztuki broni palnej i amunicję. Zatrzymani mogą mieć związek ze zorganizowaną grupą przestępczą. Mieszkańcy zdecydowali. 2 nowe ambulanse służą już pacjentom Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie Jeziornie. To efekt głosowania w budżecie obywatelskim Mazowsza. W najbliższą sobotę święto gminy Jabłonna. Na terenie tamtejszego pałacu będzie można posłuchać m.in. zespołów Polski, Łan i Łzy. Szczegóły imprezy można sprawdzić na stronie jabłonna.pl. A jutro o 20:30 Legia Warszawa podejmie Śląsk-Wrocław w ramach rozgrywek 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Marka Papszuna jeszcze w tym sezonie nie przegrali. Wrocławianie zajmują 12. pozycję w lidze. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Agata Adamski, Seal. Za 20 minut będzie godzina 14.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Trzeźwość uzdalnia do służby. Nie żyjemy tylko dla siebie. To, co otrzymaliśmy, jest również po to, aby dać innym, aby innym służyć. Największym człowiekiem jest ten, kto potrafi uczynić życie drugiego lepszym. Ręce, które pomagają, są piękniejsze niż ręce, które posiadają. Człowiek często pyta, co mogę zdobyć, co osiągnąć, co mieć. To naturalne pytania. Każdy człowiek potrzebuje troszczyć się o swoje życie. Ale przychodzi taki moment dojrzałości, kiedy pojawia się inne pytanie. Co mogę dać innym? Właśnie wtedy człowiek odkrywa najgłębszy wymiar życia, bo największa wartość nie polega na tym, co zgromadzimy, ale polega na tym, co pozostawimy po sobie w drugim człowieku. Człowiek zamknięty wyłącznie w sobie zaczyna tracić radość życia. Ciągłe skupienie na sobie prowadzi do pustki.

0: tę wodę. No, potańczyć przy świetle księżyca, czemu nie?
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A może by tak potańczyć przy świetle księżyca, gdzieś na krakowskim przedmieściu na przykład? Dlatego, że w letnie weekendy, kochani, krakowskie przedmieście jest zamykane dla aut, a otwarte dla nas, ludzi spacerujących i dla rowerzystów, więc do końca września fragment Traktu Królewskiego od Placu Zamkowego do Świętokrzyskiej jest wielkim deptakiem. W sobotę i w niedzielę autobusy komunikacji miejskiej objeżdżają ten zamknięty odcinek, także żaden autobus tamtędy nie jeździ. Można sobie bezpiecznie spacerować z małymi i z dużymi, powolutku i szybciej. I rowerem też można tam jeździć, więc czemu nie? I wszystko się zamyka chyba w nocy, z piątku na sobotę. Także jeżeli jeszcze nie mieliście tej przyjemności, żeby pospacerować i czuć się bezpiecznie jako pieszy, który nie musi się oglądać na autobusy, no to czas skorzystać.

0: Ultravox za nami. Dzień dobry, w studiu Radia Warszawa Bartłomiej Graczak już jest, przybył.
1: Dzień dobry.
0: I przyniósł trochę lata, ale się zrobiło gorąco, jak przyszedłeś.
1: Cały czas tu jest właśnie gorąco.
0: Nie, to się tak teraz zrobiło, bo dobrze. Nie, no dobrze, że przyszedłeś, to nie tak chciałam, nie to źle zabrzmiało.
1: Muszę schłodzić tutaj temperaturę.
0: Jak ty to zrobisz?
1: Nie wiem, otworzę okno może po prostu.
0: Powiesz coś chłodnego i się zrobi tak,
1: tak
0: groźnie.
1: Będzie chłodna
0: Nie,
1: atmosfera.
0: Oczywiście, że nie. Nie umiesz tak.
1: Umiem.
0: Pokaż.
1: No to muszę przemyśleć to.
0: No dobra, dobra. Dziękuję bardzo za spotkanie. 2 minuty zostały do 14. Zofia Kozorawska, Bartłomiej Graczak. Przejmuję. Stary.
1: Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Trudno mi tą osobę uszanować, ale będę się uczył. Ja chcę podejść do niego z szacunkiem i z godnością, ale mi jest bardzo trudno. Wolę tak, żeby mówił katolik.
4: Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie. A pomoże nam w tym błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Czas to miłość. ABC społecznej krucjaty miłości. Od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Zapraszają Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
5: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy. Może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl. Poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie. Bo każda para jest w drodze.
7: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
8: 30 sierpnia
7: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
8: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
7: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
2: Po reklamie.
1: Jest 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Polska walczy z fałszywymi nagraniami w internecie. Jest szansa na wznowienie trójstronnych rozmów pokojowych. Rosjanie z bronią zatrzymani na Woli. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Polska straciła cierpliwość do technologicznego giganta. Ministerstwo Cyfryzacji chce, żeby Komisja Europejska nałożyła na Metę około 1 000 000 000 złotych kary. Resort wysłał w tej sprawie wniosek do Brukseli. Chodzi o fałszywe reklamy z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorców, rozpowszechniane na platformach społecznościowych. W piśmie do Komisji Europejskiej Krzysztof Gawkowski wezwał Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi, eliminujących nieuczciwe praktyki stosowane na Facebooku i Instagramie. Według polityka tylko 15% zgłaszanych fałszywych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych.
10: Ponad 80% tych zapytań, które zgłaszają użytkownicy bądź podmioty zaufane, platforma Meta ignoruje. Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
9: Minister Krzysztof Gawkowski dodał, że chce, aby w walkę z fałszywymi reklamami zaangażowały się inne europejskie państwa.
10: Będę namawiał innych przedstawicieli państw Unii Europejskiej, bo to powinna być wspólna inicjatywa. Po pierwsze, w najbliższych dniach, już podczas szczytu G20, będę chciał porozmawiać z europejskimi przywódcami na temat tego, że powinniśmy wspólnie wystąpić jako Europa przeciwko temu, co robi Meta, przeciwko całemu koncernowi.
9: Ofiarą takich reklam padł m.in. szef InPostu Rafał Brzoska. Przedsiębiorca został przedstawiony w kajdankach i w otoczeniu policjantów. Rafał Brzoska wraz z ekspertami uruchomili narzędzie Scamwatch, które ma ujawniać nieuczciwe praktyki stosowane w mediach społecznościowych.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Jest szansa na wznowienie w najbliższym czasie rozmów pokojowych dotyczących pokoju na Ukrainie. Poinformował o tym szef biura prezydenta Zełenskiego. Jednocześnie ukraińskie władze mają informacje o planowanej przez Kreml dużej rosyjskiej mobilizacji. O szczegółach Paweł Buszko.
12: Wiceszef administracji prezydenta Zełenskiego Kryło Budanow, dopytywany przez dziennikarzy o proces pokojowy, zaznaczył, że trójstronne rozmowy z udziałem Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych mogą być wznowione już w najbliższych tygodniach. Oczekujemy na takie wydarzenie. Jeśli chodzi o datę, to może być to wrzesień. Jednocześnie biuro prezydenta Zełenskiego opublikowało dziś raport ukraińskiego wywiadu, z którego wynika, że Rosja, aby zintensyfikować działania wojenne, planuje jeszcze w tym roku zmobilizować dodatkowe 300 tysięcy żołnierzy. Od ostatnich rozmów w formacie trójstronnym w Genewie z udziałem Ukrainy, Rosji i USA minęło ponad pół roku. Nie doprowadziły one do istotnych ustaleń.
11: Dzieje się blisko.
9: Stołeczni policjanci we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzili skuteczną akcję na terenie Warszawy. W jej wyniku zatrzymano trzech mężczyzn. O szczegółach podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
13: Służby weszły w posiadanie informacji o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Ze względu na wysokie ryzyko, że mężczyźni mogą być uzbrojeni, wejście do mieszkania na Warszawskiej Woli przeprowadzono z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
9: Jak się okazało, zatrzymani mężczyźni to obywatele Rosji.
13: Na miejscu funkcjonariusze zastali trzech mężczyzn w wieku 21, 25 i 42 lat. Wszyscy to obywatele Rosji.
9: Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze znaleźli w jednej z szaf trzy sztuki broni palnej wraz z amunicją. W dwóch egzemplarzach zatarte były numery fabryczne. Po przewiezieniu zatrzymanych do Komendy Stołecznej Policji przeprowadzono dalsze czynności. 42-latek usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Wobec 25-latka wdrożono procedurę deportacyjną. 21-latek po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
15: Ciepło się zrobiło, temperatura odczuwalna wyraźnie powyżej 20, tutaj 22 stopnie Celsjusza. Nawet tak ciepło, że na południowym zachodzie Polski IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem. Trudno to z perspektywy Warszawy zrozumieć, ale tak właśnie jest. Objęte tym ostrzeżeniem są takie miasta jak Wrocław, Opole, Katowice, Legnica, Zielona Góra. No zapraszamy upał do Warszawy, ale jutro być może tak, będzie. Jutro nawet 25-6 stopni.
14: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
15: No jeżeli w perspektywie mamy koniec wakacji, a już niedługo koniec lata, to my wszystkie te upalne dni jak najbardziej zapraszamy. Zapraszamy także wszystkich do słuchania Radia Warszawa na 106,2 FM. Kłaniam się nisko, drodzy słuchacze, Bartłomiej Graczak przy mikrofonie. Będę Wam, drodzy, towarzyszył do godziny 18. Ja mam takie przekonanie, że to będzie dobry czas. Mam nadzieję, że Wy będziecie również mieć takie przekonanie, że to był dobry czas. No z nami na antenie Radia Warszawa zawsze jest dobry czas. Na początek Bandolero Paris Latino.

0: to let you know you're a superstar and I'm yours.
1: Take that. You're a superstar. Wierzycie w to?
2: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Musimy uwierzyć w to, że to już naprawdę końcówka wakacji. Po weekendzie dzieciaki ruszają do szkół. Do normy wraca no prawie wszystko, można powiedzieć. Od komunikacji miejskiej po praca, która wraca w normalnym trybie. Ale spokojnie, jeszcze mamy przed sobą ostatni weekend sierpnia, ostatni weekend wakacji. Możemy z hukiem pożegnać te wakacje. Rodzinnie, bezpiecznie, ciekawie, będzie nad Balatonem to piknik i ogólnowarszawskie rodzinne zamieszanie, na które zaprasza chociażby Związek Dużych Rodzin 3+. To projekt Wspólne Godziny dla Rodziny, współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Początek w niedzielę o godzinie 11:00. Moc atrakcji, warsztaty, zabawy, występy chóru Mam z Wesołej. Będzie mini talent, show, konkurencje sportowe, teatrzyk, wiele, wiele innych atrakcji. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Pharrell Williams, Happy na antenie Radia Warszawa. 22 minuty po godzinie 14. Kojarzycie pewnie Sydneya Polaka, prawda? Muzyk wraca do gry, można by powiedzieć. Już w weekend będziecie mogli na Bielanach w parku Chomicza posłuchać, poznać jego nowy zespół. Nowy zespół Sydneya Polaka to Szajba. Wraca do swoich korzeni i ponownie siada za perkusją. A na scenie tego dnia w parku Chomicza także BNDK, to jest Janek i Gabor Benedek, Kosmos i CH Joint na Bielanach.

0: Teddy Swims, Bad Dreams na antenie Radia Warszawa. Zbliża się 14:30. A więc za chwilę lokalne newsy.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym sieci Donald Tusk już wie, że przegrał, czy odda władzę w sposób pokojowy, a także kto stoi za karierą Magdaleny Sobkowiak. Polecam sieci Jacek Karnowski.
4: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: Po reklamie.
0: Minęła 14:30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
6: Będą asfaltować ulicę Grójecką przy skrzyżowaniu z Banacha. Od jutra od 20 do niedzielnego wieczora nie pojedziemy Grójecką od Dickensa w stronę Platu Narutowicza i Banacha od Grójeckiej do Pawińskiego. Zmienionymi trasami będą jeździć autobusy 136, 172, 186 oraz linie nocne. Rowerzyści z warszawskiej masy krytycznej jutro wieczorem znów ruszą w trasę. Sportowcy amatorzy promujący ruch rowerowy rozpoczną przejazd o 19 przy kolumnie Zygmunta. Ruch na ulicach Śródmieścia, Mokotowa, Ochoty i Woli będzie czasowo wstrzymywany. Gmina Wołomin organizuje konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży pod tytułem Refleksja nad zmianami klimatu. Uczestnicy mają przesłać samodzielnie wykonaną fotografię ilustrującą przewodnie hasło. Zgłoszenia do końca września. Będą modlić się za Otwock. W najbliższą niedzielę w tamtejszym kościele księży Pallotynów odbędzie się wieczór uwielbienia. Informacje o wydarzeniu można znaleźć na facebookowym profilu Miejsce Chwały. W sobotę, czwarta w tabeli piłkarskiej pierwszej ligi Polonia Warszawa podejmie przy Konwiktorskiej otwierającą strefę spadkową Lechię Gdańsk. Początek spotkania o 15:30.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: Tak oto sytuacja w Warszawie i okolicach się przedstawia. Katrina and the Waves na 106.2 FM Walking on Sunshine.

0: O tak, rodzice lubią to. Dzieci u dziadków i Paweł Domagała.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Został opublikowany papieski telegram w związku z tragedią w Nepalu oraz w Chinach. Tragedia, czyli katastrofalna powódź, odebrała życie co najmniej 290 osób. Zaginionych jest ponad 1300. Polecając duszę zmarłych, miłosierdziu wszechmogącego, jego świątobliwość przekazuje wyrazy głębokiego współczucia pogrążonym w żałobie, zapewniając jednocześnie o swojej duchowej bliskości ze wszystkimi, których dotknęła ta tragedia, czytamy w telegramie wystosowanym w imieniu Ojca Świętego przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietra Parolina. Papież z wielkim smutkiem przyjął wiadomość o ofiarach śmiertelnych i zniszczeniach spowodowanych przez katastrofalną powódź w Nepalu. Zapewnia również o swojej modlitwie za służby zaangażowane w trwającą jeszcze akcję ratunkową, przyzywając do wszystkich Bożej pomocy i opieki.

Patrycja Kosierkiewicz, radosny, trzeba budzić się i od rana w myślach tańczyć. Mam nadzieję, że Radio Warszawa Wam pomaga to czynić od samego rana z najlepszą muzyką pod słońcem, z dobrymi informacjami, dobrymi rozmówcami. I co, a propos rozmówców, oczywiście jak zawsze w popołudniówce kwadrans po 16, gość Radia Warszawa. Dziś ze mną i z Państwem profesor Gertruda Uścińska, była prezes ZUS-u. Już teraz zapraszam. A teraz na antenie Radia Warszawa George Ezra.

0: Deus Meus. Mietek Szcześniak na antenie Radia Warszawa. Teraz zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny. Za chwilę koronka.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Dziś w czasie pasji ujrzałam Jezusa umęczonego, w ciernie ukoronowanego, a w ręku trzyma kawałek trzciny. Milczał Jezus, a żołdacy uwijali się na wyścigi, aby go męczyć. Jezus nic nie mówił, tylko się spojrzał na mnie. W tym spojrzeniu wyczułam tak straszną mękę Jego, że my nie mamy nawet pojęcia, co ucierpiał Jezus dla nas tuż przed ukrzyżowaniem. Dusza moja jest pełna bólu i tęsknoty. Odczułam w duszy wielką nienawiść do grzechu, a najmniejsza niewierność moja zdaje mi się górą wielką i czynię zadość przez umartwienie i pokuty.

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Jezu miłosierny, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie, w chwili Twojego konania, duchem jesteśmy pod krzyżem na Golgocie, gdzie objawiłeś pełnię swojej miłości. Tutaj uczymy się, że czuwać to nie tylko oczekiwać na dzień Twojego przyjścia, ale każdego dnia wybierać Ciebie, odpowiadać na Twoją miłość i żyć w przyjaźni z Tobą. Ty przychodzisz do nas nieustannie, częściej niż potrafimy dostrzec. Przychodzisz w swoim Słowie, w Eucharystii, w człowieku potrzebującym pomocy, w cichych natchnieniach, które prowadzą nas ku dobru. Czuwanie to uważność serca, które nie pozwala zagłuszyć Twojego głosu pośród codziennego pośpiechu i trosk. To życie w ufności, że nawet wtedy, gdy nie rozumiemy Twoich dróg, Ty prowadzisz nas z miłością. Jezu, Twoja męka przypomina nam, jak wielką cenę zapłaciłeś za nasze życie. Nie pozwól, abyśmy zmarnowali dar Twojego miłosierdzia przez obojętność lub odkładanie nawrócenia na później. Ucz nas czuwać, trwać przy Tobie i każdego dnia wybierać dobro. Niech nasze serca będą gotowe na spotkanie z Tobą w każdej chwili. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, daj nam serca czuwające, wierne i gotowe na spotkanie z Tobą. Zachowaj nas od duchowego uśpienia, umacniaj w ufności i prowadź drogą miłości, abyśmy każdego dnia żyli w Twojej obecności i z odwagą pełnili Twoją wolę.

0: Panie, stajemy przed Tobą i z ufnością powierzamy Ci wszystko to, co nosimy w sercach oraz to, czym żyje dzisiejszy świat. Prosimy za ludzi żyjących w niepokoju, lęku i niepewności jutra. Spraw, aby otworzyli się na Twoją obecność i zaufali Twojej miłości. Prosimy za tych, którzy pogubili się w życiu, stracili wiarę i sens życia, abyś ich odnalazł i przyprowadził do światła Twojej prawdy. Prosimy za dzieci i młodzież, aby dorastały w wierze, miłości i bezpieczeństwie. Prosimy za osoby starsze i samotne, abyś napełnił ich serca nadzieją i obecnością bliskich ludzi. Prosimy za wszystkich pracujących i zmagających się z trudami codzienności, abyś ich umocnił i pobłogosławił ich wysiłkom. Prosimy Cię także za wszystkie rodziny oraz za ludzi młodych, aby czuwali i potrafili rozpoznać głos Twojego wezwania do życia kapłańskiego i zakonnego. Ogarnij swoim miłosierdziem pielgrzymów i wszystkich, którzy łączą się z nami w tej modlitwie przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Oraz jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, która jest dla nas samym miłosierdziem, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem i przy grobie świętej Faustyny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
0: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedź po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanych, grzechów odpuszczonych, ciała zmartwychwstałych, żywot wieczny.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor, Jesucristo.
1: Nasza,
3: por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
6: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas.

Jezu miłosierny, dziękujemy Ci, że nieustannie przychodzisz do nas i pozostajesz nie tylko pośród nas, ale żyjesz w nas. Dziękujemy za łaskę Twojej obecności, która uczy nas czuwać, żyć w ufności i z otwartym sercem odpowiadać na Twoją miłość. Niech nasze życie będzie nieustannym oczekiwaniem na spotkanie z Tobą i uwielbieniem Twojego miłosierdzia.

Wysłaliśmy transmisji koronki do Miłosierdzia Bożego, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Teraz, drodzy, fragment Ewangelii czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje ksiądz Kamil Szelest.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
1: Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Jezus wzywa nas dzisiaj do czujności. W średniowieczu zakonnicy powtarzali memento mori. Pamiętaj, że umrzesz. Dziś o tej łacińskiej sentencji mówi się rzadko. Może najczęściej w szkole, na języku polskim, podczas omawiania kultury wieków średnich. Na co dzień nie myślimy raczej o śmierci. Jezus jednak przypomina nam o konieczności czuwania, o zbawieniu i o możliwości potępienia. Wiemy, że grzech jest śmiercią, a zwłaszcza ten ciężki, świadomy i dobrowolny czyn. Grzech, który jest popełniony w materii ciężkiej. Mając go na sumieniu, ryzykujemy potępienie. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. To nie Bóg potępia, tylko to my sami się potępiamy. Należy więc zapytać się, czy należy się bać? I tak, i nie. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, mówi list do Filipian. Powinniśmy więc mieć świadomość istnienia piekła. Pan Jezus mówił o nim w Piśmie Świętym wielokrotnie. Jednocześnie powinniśmy żyć w świadomości dzieci Bożych, ochrzczonych, należących do Boga. Dlatego tak bardzo powinniśmy dbać o łaskę uświęcającą, o spowiedź, gdy ją utracimy. Pan Jezus nie chce, abyśmy żyli w ciągłym lęku. Mówi, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Przygotowuje nam miejsce. Paweł mówi, że jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam. Pan wzywa nas, abyśmy się nie zniechęcali, abyśmy patrzyli na koniec naszego życia, abyśmy wiedzieli, dokąd zmierzamy. I mając dopiero tę perspektywę, możemy mądrze żyć. Cieszyć się tym światem, doceniać go i czerpać z niego radość, ale ze świadomością, że to nie wszystko, że jest coś więcej, coś ważniejszego, coś, co przekracza nasze pragnienia i wyobrażenia, coś, na co mamy być codziennie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

0: Owner of a Lonely Heart na antenie Radia Warszawa. Minęła 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: W stolicy rozpoczęła się budowa nowego przystanku kolejowego Warszawa-Ulrychów. Powstanie na styku Bemowa i Woli pod wiaduktem w ciągu ulicy Górczewskiej. Pierwsi podróżni skorzystają z peronów w grudniu. Mieszkańcy podwarszawskich Michałowic od września mogą zgłaszać się po bilet Michałowice Plus. Będzie zapisany na warszawskiej karcie miejskiej i będzie obowiązywał na wybranych odcinkach WKD i w warszawskim transporcie publicznym. Ma ułatwić przesiadki podczas przemieszczania się po stolicy. Dwa razy dotkliwie pobiła, wybiła szyby w mieszkaniu i groziła śmiercią. Warszawscy policjanci zatrzymali 49-letnią kobietę podejrzewaną o serię agresywnych zachowań wobec swojej sąsiadki. Zbliżają się warszawskie dni rewitalizacji. To cykl imprez, który odbędzie się w przedostatni weekend września na obu Pragach i części Targówka. Przez 3 dni miejskie instytucje zaprezentują ofertę dla odbiorców w różnym wieku. Zaglądamy na boiska 4. Ligi Mazowieckiej. W hitowym meczu Hutnik Warszawa wygrał z Mszczonowianką Mszczonów 1-0 i tym samym drużyna z Warszawy umocniła się na pozycji lidera. 5. kolejka 4. Ligi już w ten weekend. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: History na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Nie sposób opowiedzieć o wszystkich miejscach, wydarzeniach, w których w ten weekend coś ciekawego się dzieje. Czy to wydarzenia rodzinne, kulturalne, muzyczne. Jutro na przykład drugi koncert na plaży Rusałka. Tym razem zabrzmi jazz w wyjątkowym wykonaniu. Wystąpią Laura Jazz Band i Piotr Baron Quartet. Usłyszymy popowe hity w jazzowych aranżacjach, dlatego organizatorzy zapraszają na plażę Rusałka. To warszawska plaża z najpiękniejszym zachodem słońca i widokiem na centrum Warszawy. Wstęp na to wydarzenie jest oczywiście bezpłatny. Podczas koncertu będą dostępne leżaki, no ale ich liczba oczywiście jest ograniczona, dlatego warto przyjść na plażę wcześniej albo samemu się wyposażyć w takie oto przedmioty jak krzesło czy leżak, albo może kocyk po prostu do leżenia czy siedzenia. Zapraszamy. Początek jutro wieczorem. To jest godzina 19. Wstęp wolny, jak mówiłem. No a tych wydarzeń jest znacznie, znacznie więcej, bo przed nami przecież oczywiście czwarty Festiwal Kultury Mazowsza. Także świętowanie w nowym centrum Warszawy. To Złota Zgoda Fest. Jak mówiłem, nie o wszystkim jestem w stanie w tak krótkim czasie powiedzieć. To teraz posłuchajmy. Filip Lato, Lepiej Mieć.

0: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Carla Fernandez chce tu zostać. No tak, Carla chciałaby tu zostać, nie zmieniać swojego położenia, ale jeżeli wy chcielibyście zmienić swoje położenie i zgarnąć weekend dla dwóch osób w folwarku księżnej Anny na Podlasiu, to mam dobrą informację, dobrą i złą jednocześnie. Dobra jest taka, że jest taka możliwość. Można wysłać jeszcze w dalszym ciągu SMS-y na 7248 ze swoim imieniem. Konkretnie wpisujemy do tego SMS-a rw. imię i nazwisko i hasło Podlasie. I to jest ta dobra informacja, bo w dalszym ciągu jeszcze dziś i jutro ta zabawa trwa. Ale jest to ostatnia szansa w te wakacje, moi drodzy, i to jest raczej już nie do końca dobra informacja, ale cieszmy się tym, co mamy. Ostatnia zabawa, w której do zgarnięcia dwuosobowy, weekendowy pobyt w folwarku księżnej Anny na Podlasiu. Takie rzeczy tylko z Radiem Warszawa.

0: Enrique Iglesias, Escape. Drodzy Państwo, proszę nigdy, nigdzie nie uciekać od radioodbiorników. Za chwilę już o 16, za 2 minuty, newsy Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10.30.
5: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
7: Czy złość zawsze niszczy?
8: A czy miłość zawsze pomaga?
7: O tym, jak budować więzi w rodzinie
8: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
7: porozmawiamy jutro o 22:00.
8: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
7: Marcin Wnoszyński.
8: Zapraszamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
10: W najnowszym sieci Donald Tusk już wie, że przegrał, czy odda władzę w sposób pokojowy, a także kto stoi za karierą Magdaleny Sobkowiak. Polecam sieci Jacek Karnowski.
11: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
12: 30 sierpnia
11: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
12: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
11: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
1: Po reklamie.
0: Minęła 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
13: Co dalej z Radosławem Piesiewiczem, prezes PKOL zatrzymany? Pentagon chwali Polskę za wydatki na obronność. Powiemy także o święcie gminy Jabłonna. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Minister sportu Jakub Rutnicki apeluje o dymisję prezesa PKOL. Radosław Piesiewicz został dziś zatrzymany w związku ze sprawą Zonda Krypto. Podczas konferencji prasowej Jakub Rutnicki wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia działań w sprawie zatrzymanego prezesa.
14: Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez sukcesy naszych olimpijczyków. Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze i takie decyzje będzie podejmować.
13: Czynności z udziałem prezesa PKOL prowadzone będą w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wcześniej ujawniono, że Radosław Piesiewicz otrzymał od szefa Zonda Krypto zegarek warty 40 tysięcy euro. Do przekazania miał dojść jesienią 2025 roku. Jak podkreśla WP, zegarek został zakupiony na adres prywatny Przemysława Krala, a nie na firmę. Z artykułu wynika, że miała to być forma zapłaty za pomoc w załatwieniu sprawy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes PKOL zaprzecza, twierdząc, że zegarek kupił sam. Tak bronił swoich racji w ostatnim wywiadzie telewizyjnym.
15: To jest akcja polityczna i cały czas to jest akcja skierowana przeciwko mojej osobie, tylko po to, żeby za wszelką cenę pozbyć się demokratycznie wybranego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No, jak można ufać człowiekowi, który oszukał tysiące Polaków, w tym mnie? Tak, mnie też pan Kralu szukał. Płaciłem do Zonda Krypto 200 tysięcy euro. Mam potwierdzenie przelewów. Też jestem oszukany, poszkodowany.
13: Giełda kryptowalut została jesienią 2025 roku sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Reprezentacji Olimpijskiej, a Warszawskie Centrum Olimpijskie otrzymało nazwę sponsora. Firma miała również finansować nagrody dla polskich medalistów zimowych igrzysk, częściowo poprzez tokeny. Śledztwo w sprawie giełdy dotyczy podejrzenia oszustwa i prania pieniędzy.
16: To są wiadomości Radia Warszawa.
13: Wiceszef Pentagonu chwali Polskę za wydatki na obronę. Podczas wizyty w kwaterze głównej NATO w Brukseli naciskał na sojuszników, by również zwiększyli budżety obronne. O szczegółach Beata Płomecka.
17: Wiceszef Pentagonu mówił o ogromnych inwestycjach rządów takich krajów jak Polska, Niemcy i Holandia. Mamy nadzieję, że inni też pójdą tą drogą. Elbridge Colby przyznał, że Europa zrobiła postępy. Europa, która jest bardzo zamożnym kontynentem, bierze na siebie większą odpowiedzialność za własną obronę konwencjonalną. Ale jak mówił, musi zrobić więcej. Wiceszef Pentagonu spotyka się w kwaterze głównej ze wszystkimi sojusznikami. Z Polski do Brukseli poleciał wiceminister obrony Paweł Zalewski, by rozmawiać o utworzeniu stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Ale inni sojusznicy muszą liczyć się z ograniczeniem obecności amerykańskich wojsk. Choć wiceszef Pentagonu zapewniał, że Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w NATO. Beata Płomecka, Bruksela.
16: To dzieje się w okolicy.
13: W najbliższą sobotę święto gminy Jabłonna. Na terenie tamtejszego pałacu będzie można posłuchać m.in. zespołów Polski One i Łzy. Mówił o tym w poranku z Radiem Warszawa wójt Jabłonny Jarosław Chodorski.
18: Na zakończenie wakacji, po raz pierwszy w gminie Jabłonna, wakacje jeszcze, bo zawsze jednak wybieraliśmy termin na początku września, niemniej jednak postanowiliśmy, że w tym roku spróbujemy to zrobić na koniec wakacji, jak już wszyscy wrócą, to świętujemy, bawimy się w sobotę o godzinie 14 na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jabłonnie.
13: Organizatorzy przygotowali też m.in. warsztaty artystyczne, pokazy sportowe i animacje dla całych rodzin. Szczegóły imprezy na stronie jabłonna.pl.
16: Sport na Mazowszu.
13: Zaglądamy teraz na boiska 4. Ligi Mazowieckiej. Wiktoria Sulejówek pokonała rezerwy Polonii Warszawa 1-0. W najciekawszym spotkaniu 4. kolejki 4. ligi Hutnik Warszawa wygrał z Mszczonowianką 1-0. Podziałem punktów skończyły się mecze Nadnarwianki Półtusk z Błonianką Błonie i Mazura Karczew z Talentem Warszawa. Następna kolejka już w najbliższy weekend.
19: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Ciepło w stolicy i tak pozostanie dziś, jutro. Co prawda oczywiście te wieczory i noce są już znacznie chłodniejsze, ale aktualnie sierpień bardzo przyjemny, ta końcówka wakacji bardzo przyzwoita. 22 stopnie temperatura odczuwalna, w nocy minimalnie 12 stopni, jutro będzie cieplej, nawet 25-6 stopni. No w sobotę przyjdzie ochłodzenie wraz z deszczem. Minimalna temperatura w ciągu dnia w sobotę 15 stopni. No ale w niedzielę znów będzie znacznie cieplej.
19: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
16: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 6 minut po godzinie 16 przy mikrofonie w dalszym ciągu Bartłomiej Graczak. Bardzo mi miło, że mogę być z Wami na antenie Radia Warszawa. Drodzy słuchacze, cały czas Wam proponuję, jak fajnie, godnie, rodzinnie zakończyć, powitać nowy rok szkolny, pożegnać wakacje. Te propozycje będą padały na antenie Radia Warszawa. Za chwilę na naszej antenie także gość Radia Warszawa, kwadrans po 16, profesor Gertruda Uścińska, była prezes ZUS-u. Będziemy rozmawiać o rynku pracy w Polsce.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Studio Radia Warszawa, jest już z nami pani profesor Gertruda Uścińska, była prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rektor Szkoły Głównej imienia Mikołaja Kopernika. Kłaniam się pani profesor.
2: Witam pana redaktora i witam państwa bardzo serdecznie.
1: Będziemy rozmawiać o rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem wpływu udziału obcokrajowców. Wiemy, że w ciągu 12 lat cudzoziemców w Polsce legalnie pracujących jest 10-krotnie więcej. To dobrze czy źle, tak jednym zdaniem, jak pani profesor powiedziała?
2: Ja myślę, że skala zjawiska jest duża i generalnie trzeba nad takim dużym zjawiskiem poszerzającym się po prostu mieć kontrolę, nadzór, tworzyć różne rozwiązania i o tym będziemy pewno rozmawiać.
1: Tak jest. Zapraszamy już teraz słuchaczy Radia Warszawa na naszą rozmowę. Słów kilka dla zmotoryzowanych o tym, jak podróżuje się ulicami Warszawy teraz. Zakorkowany most Grota w kierunku Bielan, trasa S8 od Lazurowej aż do Mickiewicza. Prymasa Tysiąclecia też zakorkowana, konkretnie od Górczewskiej w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich. Wybrzeże Kościuszkowskie w kierunku Żoliborza. Żwirki i Wigury w kierunku lotniska też tam spory zator. Jeżeli chcemy wydostać się z centrum Warszawy w kierunku Marek, ta podróż trwa 48 minut, podobnie też Otwock czy Nadarzyn. Sprawnie jedziemy do Piaseczna oraz do Łomianek, no ale Konstancin Jeziorna to trasa z centrum Warszawy trwająca 50 minut, Błonie, godzinna podróż. Cierpliwości i rozwagi, a ja z panią profesor wracam do państwa już za kilka minut.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Donna Summer, she works hard for money na antenie Radia Warszawa.
1: Gość Radia Warszawa.
0: W studiu Radia Warszawa jest profesor Gertruda Uścińska, była prezes ZUS, rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Kłaniam się pani profesor.
2: Witam pana redaktora, witam państwa.
0: Będziemy rozmawiać o tym, jaki wpływ na polski rynek pracy, ale generalnie na gospodarkę polską i stabilność systemów publicznych ma fakt, że bijemy rekordy, jeśli chodzi o liczbę obcokrajowców w naszym kraju. Legalnie pracujących, tu zatrudnionych jest 1 341 000 obcokrajowców. To dobrze, to źle? Na co to najbardziej wpływa, że mamy aż tak wielu cudzoziemców w Polsce?
2: Ja myślę, że ma to duży wpływ na taki wymiar makroekonomiczny, ale także taki indywidualny gospodarstw domowych. Po kolei trzeba powiedzieć, że sytuacja na polskim rynku pracy wydaje się być stabilna. Są widoczne lekkie schłodzenia koniunktury w sektorze przedsiębiorstw. Musimy patrzeć też na strukturę demograficzną, która się bardzo zmienia. I tak jak pan redaktor powiedział, kluczową rolę też w ocenie tej sytuacji odgrywają oczywiście obcokrajowcy. Mhm. Według danych statystycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mamy dzisiaj w systemie 16,3 miliona osób ubezpieczonych, tak? To jest też...
0: Ogółem, tak?
2: Ogółem wszystkich ubezpieczonych, tak. Natomiast jeżeli chodzi o cudzoziemców, to tak jak już powiedzieliśmy na początku, to jest ten 1,34 miliona obcokrajowców. To jest wzrost o około 8,2 w skali roku, czyli to stanowi...
0: Czyli 100 tysięcy.
2: Tak jest. Czyli to stanowi około 6,5-7% wszystkich pracujących w Polsce. Ale popatrzmy też na strukturę tych obcokrajowców, co jest bardzo ważne i w tym dyskursie publicznym tak się uogólnia, ale też tam są pewne tendencje. Po pierwsze, Ukraińcy to jest ponad 900 tysięcy osób, to jest zdecydowana większość, 67,9%. Białorusini 143,9 tysiąca osób, tu jest też taki systematyczny wzrost. No i na trzecim miejscu wysunęli nam się Hindusi. To jest awans na trzecie miejsce. Ja jeszcze pamiętam, nie tak dawno, jak oni byli na 9., 10. Albo poza dziesiątką. Jest ich 25,5. I czwarta grupa, o której też powinniśmy dzisiaj powiedzieć, to są Kolumbijczycy. Gruzini, chociaż tu jest spadek, ale my widzimy naprawdę bardzo istotny wzrost i napływ obywateli z Ameryki Łacińskiej, którzy są na rynku pracy. I odpowiemy też na to pytanie, które mi zadał pan redaktor w naszej rozmowie przygotowania się na dzisiejsze spotkanie. Mhm. Czy istnieje ta rywalizacja
0: taka? O to zapytałem panią profesor, czy istnieje rywalizacja między pracownikiem rodzimym, a tym, jest. Który do Polski przybywa?
2: Ja po prostu analizując na bieżąco, ale też z tego punktu widzenia te wyniki badań różnych ośrodków, które zajmują się tymi zagadnieniami, odpowiadam na to pytanie też w takiej skali makroekonomicznej, to ja nie widzę takiej bezpośredniej, agresywnej rywalizacji o pracę między Polakami a migrantami. A więc w takiej sytuacji być może jest prawidłowa taka teza, że uzupełniają te głębokie luki kadrowe, które wynikają z różnych przesłanek. Powiedzieliśmy demograficzne, starzenie się społeczeństwa. Ale ja podzieliłabym to w sposób bardziej szczegółowy na segmenty rynku pracy. Po pierwsze, prace fizyczne i sektory deficytowe, to tam jest brak rywalizacji, szanowni państwo, dlatego że w tym segmencie cudzoziemcy dominują w takich branżach jak budownictwo, transport, logistyka, to są kierowcy, kurierzy, hotelarstwo, gastronomia, usługi, handel detaliczny. Tutaj po prostu w Polsce według wszystkich danych statystycznych brakuje rąk do pracy i imigranci ratują ciągłość biznesową wielu firm.
0: Czy to nie jest rywalizacja, tylko raczej uzupełnienie
2: tak
0: braków kadrowych?
2: Drugi filar weźmiemy, to już te stanowiska bardziej specjalistyczne, biurowe. Tu jest minimalna rywalizacja, ale musimy też wiedzieć, że my mówimy o Polsce, o sytuacji polskiej gospodarki, rynku pracy. I tam też zdecydowana większość wymaga doskonałej znajomości języka polskiego, lokalnego na przykład prawa, rozwiązań finansowych, specyficznych kwalifikacji. A więc ona istnieje, ale ona absolutnie nie wpływa, ta rywalizacja, w taki sposób, że ona by ograniczała czy cokolwiek zmieniała tutaj obywatelom polskim. I jest trzeci sektor, to są już na przykład te branże międzynarodowe. Musimy o nich mówić, bo w dyskursie takim publicznym o tym się mówi. To jest IT, nowoczesne usługi biznesowe, to jest BPO, czyli Business Process Outsourcing, to jest kwestia też tych centrów usług wspólnych. No to powiedzmy jasno, że to są już jednak korporacje międzynarodowe, gdzie język na przykład angielski jest obligatoryjny i to język angielski na poziomie C1 czy D2 i tam dochodzi do takiej naturalnej, globalnej konkurencji o etaty. Ale też weźmy pod uwagę te formy prawne, jeżeli chodzi o cudzoziemców. 37,9% cudzoziemców w Polsce pracuje wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych cywilnoprawnych. Natomiast też pan redaktor na początku chyba podał, albo w naszej rozmowie, że absolutnie następuje wzrost tych cudzoziemców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, a więc to ma duże znaczenie.
0: Jeszcze chciałem powiedzieć, bo rzeczywiście w największych miastach jakby ilościowo obcokrajowców jest najwięcej, w Warszawie to już ponoć ponad 300 tysięcy. Wiadomo, duże miasta, Kraków, Wrocław, Poznań tutaj przodują, ale gdyby na przykład spojrzeć na inną statystykę, nie ilościowo, ale procentowo, ilu jest obcokrajowców w Polsce, w poszczególnych powiatach, to okazuje się, że na pierwsze pozycje wysuwają się takie powiaty jak powiat słubicki oraz pruszkowski podwarszawski oraz samo miasto Świnoujście. Tam procentowo jest największy udział cudzoziemców w Warszawie i tak sobie zastanawiam, no mówimy o gospodarce, o rynku pracy, no ale jest też ten akcept, jest też ta kwestia społeczna. Wydaje mi się, że tak duży udział procentowy, no może coś zmienić jakby w stosunkach międzyludzkich po prostu.
2: Ależ absolutnie na pewno nie tylko może, tylko chyba zmienia i to przecież są procesy długoletnie, ale też są te reakcje czasami w takiej krótszej perspektywie. Ja myślę, że to jest zagadnienie, no, które oprócz tych procesów ekonomicznych, prawnych, gospodarczych, wymaga tych szczegółowych analiz właśnie społecznych, ponieważ to idzie w takim kierunku właśnie wielokulturowości, tak? Mhm. Mówimy tutaj przecież, proszę zobaczyć, nie tylko obywatela unijnych, mówimy zwłaszcza o obywatelach spoza Unii, mówimy o wzroście udziału na rynku pracy Hindusów, także Ameryki Łacińskiej. Mhm. Jak najbardziej ten komponent tutaj moim zdaniem musi być bardziej doceniony, brany tak pod uwagę, zarówno w tej skali badań, nie tylko socjologicznych, ale szeroko rozumianych tych relacji takich społecznych, które prostu...
0: Musimy mieć to na względzie, jaki jest ten koszt społeczny, bo rzeczywiście patrząc na gospodarkę, na system emerytalny, publiczny, to jest dobra informacja. Tak. To jest dobra informacja, bo bilans ekonomiczny właśnie, to możemy też powiedzieć, chyba jest w dalszym ciągu pozytywny.
2: Tak, nadal jest pozytywny i tam zaczynaliśmy od tych 200 miliardów, dochodzimy do 2025, jest taki raport o migracji w Polsce i on mówi, że tutaj, jeżeli chodzi ten udział w produkcie krajowym PKB tych cudzoziemców, to jest aż 416 miliardów, a więc to rzeczywiście są bardzo dobre wyniki. Mhm. Również musimy podkreślić ten udział we wpływach do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tak. Też za ubiegły rok 21,5 miliarda złotych. Jeżeli na przykład na emerytury ZUS wydaje dla cudzoziemców w tej chwili 0,098% wydatków FUS-u, czyli tutaj też to saldo jest bardzo pozytywne.
0: I to jest to policzalny pozytywny aspekt. Jest ten mniej policzalny.
2: Wymierny w finansach, tak, daje się po prostu policzyć tendencje, natomiast na pewno...
0: Aspekt społeczny jest mniej policzalny, bo to jest i kwestia bezpieczeństwa, jakichś takich relacji międzyludzkich w szkołach, w pracy, gdzieś na ulicy po prostu. No i widać, że no, jest coraz więcej animozji, tak powiem dyplomatycznie.
2: Tak, one na pewno są, natomiast też trzeba tak rzetelnie informować. Tak jak dzisiaj to powiedzieliśmy, wydaje mi się ten komponent dotyczący właśnie tej rywalizacji tak na rynku pracy.
0: A z czego to wynika, że te wzrosty, zwłaszcza w ostatnich 3-4 latach, są tak dynamiczne?
2: Myślę, że to jest tak. Po pierwsze, no, na pewno duży udział ma tutaj z punktu widzenia zwłaszcza Ukrainy ta kwestia wzrostu tej populacji uchodźców, którzy weszli na rynek pracy, bo też jeszcze powiedzmy, że jest taki typowy model tego obcokrajowca w Polsce, że to są młode osoby, tak, między 24 a 40 lat, że większość...
0: Czyli to są ludzie, którzy po prostu planują tu swoje życie. życie, ściągają swoje rodziny, powiększają swoją rodzinę.
2: I to musimy mieć po prostu jak gdyby pod takim oglądem bardzo, bardzo szczególnym.
0: I osoby aktywne zawodowo zakładają działalności gospodarcze, firmy.
2: To jest skala osób, którzy są w wieku senioralnym. Jeżeli przyjmiemy definicję jedną czy drugą seniora, to ona jest naprawdę cały czas nieduża.
0: A więc te osoby są też mniej mobilne, tak?
2: Tak jest. I są w związku z tym mniej mobilne i myślę, że to są te czynniki, które powinny być przedmiotem takiej naprawdę rzeczowej, merytorycznej uwagi i analizy.
0: I właśnie to nam się, mam nadzieję, drodzy słuchacze, udało. Bardzo dziękuję za tę merytoryczną rozmowę. Profesor Gertruda Uścińska, była prezes ZUS-u, rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika na antenie Radia Warszawa.
2: Dziękuję za uwagę. Kłaniam się Państwu.
0: Dziękujemy.

0: Ego, Whitney Houston, Higher Love na antenie Rady Warszawa. Jest punktualnie 16:30.
1: To czas na wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. To on zawiózł kardynała Karola Wojtyłę na konklawę, później przez wiele lat posługiwał w archikatedrze warszawskiej. Stolica pożegnała brata Mariana Markiewicza podczas żałobnej mszy świętej. Zakonnik zmarł 8 sierpnia. Poświęcił Kościołowi, a przede wszystkim Bogu całe swoje życie. Już w młodości brat Marian czuł swoje powołanie i chciał przyciągać młodych do Kościoła, mówił w kazaniu ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz archikatedry warszawskiej.
2: Brat Marian Markiewicz urodził się w Sulejowie, nad Pilicą, w roku 1951. Już jako młodego chłopaka, jak sam to mówił często, miał takie marzenie, żeby stworzyć wspólnotę młodych ludzi, którzy mieliby możliwość takiego działania w konkretnych sprawach. Podkreślał to, że miał takie marzenie, żeby obierać sobie jako młody człowiek różnego rodzaju cele, dążyć do ich realizacji.
1: Wierni kapłani archikatedry warszawskiej zapamiętali go z codziennego uśmiechu, życzliwości i chęci do pomocy, dodał proboszcz.
2: Drogi bracie Marianie, ty papieski winowajco, jak to tobie powiedział święty Jan Paweł II po swoim wyborze na stolicę Piotrową, będzie nam brakowało twojego uśmiechu, pogody ducha, twojej wiary, twojego Bożego optymizmu. Będzie nam brakowało twojej dobroci i przykładu pięknego, oddanego, zakonnego życia. Ale Pan daje nam tę łaskę, że przez tą zasłonę smutku przybija się jutrzenka wspaniałej chrześcijańskiej nadziei.
1: W latach 1977-82 brat Marian Markiewicz pracował jako kierowca w Polskim Kolegium Papieskim w Rzymie, a następnie posługiwał w Archikatedrze Warszawskiej. Brat Marian Markiewicz zostanie pochowany jutro w grobie Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie koło Poznania. Uzależnienia są złożonym zjawiskiem, które ukazuje porażkę odczłowieczonego świata, powiedział Leon XIV podczas audiencji dla uczestników spotkania na temat narkomanii w Ameryce Łacińskiej.
3: Papież zaznaczył, że na cierpienie młodych ludzi trzeba odpowiadać kompleksowo, poprzez strategie zapobiegawcze, badania naukowe, wymiar sprawiedliwości o ludzkim obliczu i towarzyszenie duszpasterskie. Przywołał słowa papieża Franciszka, trzeba dotykać ludzką nędzę i cierpiące ciała innych. Wyraził nadzieję, że Kościół będzie rodziną wszystkich, którzy pozostali na poboczu drogi. Na zakończenie zaapelował, budujmy Kościół, który zatrzymuje się, podchodzi, wzrusza się, opatruje rany, karmi i staje się domem. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Od kwietnia, czyli od początku sezonu pielgrzymkowego, na Jasną Górę we wszystkich rodzajach pielgrzymek, m.in. pieszych, rowerowych i biegowych, uczestniczyło do tej pory łącznie ponad 110 tysięcy pątników. Piesze pielgrzymowanie odbywało się w duchu przygotowania do odnowienia jasnogórskich ślubów narodu. Nie zabrakło modlitw w intencji powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych, pokoju na świecie oraz próśb o jedność i ducha wspólnoty między Polakami. Pątnicy w drodze uczyli się, jak odpowiadać na Jezusowe wezwanie głoszenia Ewangelii i być uczniem misjonarzem.
5: Za wszystkie troski i twoje starania, chcemy cię darzyć pełnią zaufania. Dzięki ci za to, że jesteś matką.
6: Jestem bardzo wzruszona, ogromnie się cieszę, że mogłam pielgrzymować.
7: Jesteśmy Polakami, dumni z tego, że do Matki Bożej Królowej Polski pielgrzymujemy, że jesteśmy Kościołem.
8: Pielgrzymka jest wspaniała. Cieszymy się, że mogłyśmy stać się częścią tego pielgrzymującego Kościoła, który żyje Słowem Bożym.
9: Pielgrzymka jest radosna, młoda i pokoleniowa.
10: To była jedna z moich najtrudniejszych pielgrzymek, ale dlatego mam nadzieję, że moje intencje się powierzy.
11: O dobrego męża, taki żeby...
1: W pielgrzymkach na Jasną Górę przed uroczystością odpustową Matki Bożej Częstochowskiej od 16 do 25 sierpnia uczestniczyło około 30 tysięcy osób.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Shakira wprowadziła w nas znów w takie piłkarskie, mundialowe, ale i taneczne klimaty. Gdybyście chcieli pozostać przy takich właśnie tanecznych klimatach w najbliższy weekend, żegnając wakacje, to zapraszam na Bulwary Wiślane, bo tam został zorganizowany właśnie cykl bezpłatnych i otwartych warsztatów tanecznych, potańcówek, podczas których uczestnicy wspólnie odkrywają różnorodne style, kultury taneczne i muzyczne tradycje z całego świata. Najbliższa potańcówka, moi drodzy, już dziś o godzinie 19, kolejna o godzinie 17 właśnie na bulwarze Grzymały Siedleckiego, to jest przed pomnikiem Syreny. O godzinie 18 również w najbliższą sobotę, to jest Mosir, wieczory i poranki, tam to wydarzenie, ale w okolice Wisły, plaża Rusałka, to jest miejsce, gdzie będzie w najbliższy weekend, już od jutra, dużo się działo, aura będzie sprzyjała, zwłaszcza jutro i w niedzielę, no w sobotę, no przyda się coś do okrycia i odzież wierzchnia i jakiś parasol, bo popada, ale korzystajmy z tego, nie zrażajmy się aurą, będzie i tak całkiem przyzwoicie. A jak to wygląda na drodze, to już sprawdzam dla Was. Aktualnie, moi drodzy, zakorkowany most Grota w

0: oczywiście na antenie Radia Warszawa. Dni, których nie znamy.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Rzeczywiście to są dni, których nie znamy, te, które są przed nami i te, które możemy sami zorganizować. Oczywiście my wam trochę w tym pomożemy. Zachęcamy do ostatniej już zabawy, zabawa SMS-owa, ostatni już piątek sierpnia i ostatnia okazja, by zdobyć dwuosobowy weekendowy pobyt w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu w pięknych okolicznościach przyrody. Można będzie skorzystać naprawdę z przepysznej kuchni, odwiedzić Milejczyce na przykład, które nieopodal, czy Drohiczyn. Wiele tam ciekawych miejsc. Zachęcam do tej zabawy już teraz. SMS-y na 7248 ślemy za 2,46 z VAT-em, a w treść wpisujemy RW, imię i nazwisko wasze oraz hasło Podlasie. RW, imię i nazwisko Podlasie na 7248. Ostatnia okazja, by dzięki Radiu Warszawa zgarnąć weekendowy pobyt dla dwóch osób w folwarku Księżnej Anny.

0: Modern Talking, Brother Louie na antenie Radia Warszawa. Zbliża się, moi drodzy, godzina 17. O 17 garść informacji z kraju i ze świata.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jarek.
0: Tak.
2: A nic, flaminga już napompowałeś. Jarek.
0: Tak.
2: A nic, lemoniadę też już nalałeś. Jarek.
0: Tak.
2: No wiesz, tak smutno mi się zrobiło.
0: Aha.
2: Bo to już tylko kilka letnich poranków nam zostało w tym roku.
3: Ty weź się za robotę, nie o głupotach myślisz.
2: O, dobry pomysł.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa.
2: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku, do pracy biorą się
3: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
4: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
6: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
7: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
8: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl. Poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
1: O reklamie.
0: Jest punktualnie 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Zmiany w płatnościach za leki. Wielka woda w Nepalu. Powiemy także o krajowym treningu reagowania. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Będą zmiany na listach bezpłatnych leków. Od jutra wejdzie w życie zarządzenie, które daje Ministerstwu Zdrowia możliwość negocjowania cen medykamentów z firmami farmaceutycznymi. Chodzi o drogie leki oryginalne, które mają już swoje tańsze odpowiedniki. Główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak wyjaśnia, że lek generyczny zawiera tę samą substancję czynną i ma takie samo działanie jak oryginalny.
10: Jest przede wszystkim lekiem równorzędnym, jest lekiem, który ma ten sam profil bezpieczeństwa, efektywności i zapewnia pacjentowi jak najbardziej ten sam standard farmakoterapii, ale co ważne, bardzo często znacznie taniej.
9: Z bezpłatnych leków korzystają seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży. Co roku na refundację leków może trafić 17% budżetu NFZ. W tym roku to ponad 30 miliardów złotych, z tego na refundację w aptekach 15 miliardów. Według szacunków resortu zdrowia finansowanie przez NFZ darmowych leków dla seniorów przekroczyło w 2025 roku 9 miliardów złotych.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: W Nepalu trwa walka z czasem. Ratownicy starają się dotrzeć na tereny, gdzie po katastrofalnej błyskawicznej powodzi mogą być żywi ludzie. O szczegółach Tomasz Sajewicz.
12: Akcja poszukiwawczo-ratownicza skupia się na dwóch obszarach: poszukiwaniu osób, które przeżyły kataklizm, i dostarczaniu wody i żywności w górzyste tereny, które zostały praktycznie odcięte od świata. W obydwu akcjach niezbędne są śmigłowce. Do Katmandu zmierza pomoc humanitarna z całego świata, ale przede wszystkim ratownicy z wielu państw, m.in. Korei Południowej. Praktycznie z godziny na godzinę wydłużają się listy osób uznanych za zaginione. W Nepalu lista nazwisk przekroczyła już 1000. Kraj, tak jak podczas trzęsienia dekadę temu, został sparaliżowany. I tak nie najlepsze jako kości drogi i mosty w górzystym terenie przestały istnieć. Skalę tragedii widać na najnowszych zdjęciach satelitarnych, gdzie zamiast zielonych jeszcze wczoraj dolin, rzek i miejscowości, dziś widać szeroką smugę o błotnistym kolorze. Chińskie władze uważają, że zagrożenie nie minęło. Zbiornik wodny przy lodowcu, który najprawdopodobniej wywołał powódź, ponownie napełnia się.
11: To dzieje się w okolicy.
9: Dokumenty, gotówka, leki, woda i żywność. To tylko część rzeczy, które powinny znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Więcej o tym będzie można dowiedzieć się w najbliższą sobotę podczas krajowego treningu reagowania. Nadbrygadier Artur Gonera, mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, wyjaśnia, że w przypadku zagrożenia i ewakuacji konieczne jest posiadanie pod ręką wszystkiego, co będzie potrzebne do przetrwania 72 godzin z dala od domu.
13: Na pewno niezbędne rzeczy to jest taka sucha żywność, coś, co możemy mieć pod ręką, nie zajmuje dużo miejsca, a ma dużo kalorii, jak chociażby orzechy czy takie bakalie, coś, co daje dużo nam energii. Na pewno powinniśmy mieć środki higieniczne, no bo jeżeli nawet dojdzie do sytuacji, kiedy musimy się ewakuować, nie wiem, do pobliskiej szkoły, która zostanie wskazana, musimy mieć swoją szczoteczkę, swoją pastę.
9: W ramach krajowego treningu reagowania na warszawskim placu Defilad oraz na Bemowie, Bielanach, Ochocie czy Targówku, a także w podwarszawskich powiatach, w najbliższą sobotę mieszkańcy pod okiem służb i ekspertów przećwiczą właściwe reagowanie na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Pełna lista miejsc na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie będzie jutro podwyżek na stacjach paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, za litr benzyny 95 będzie można zapłacić maksymalnie 6 zł 57 groszy, czyli tyle samo co dziś. Benzyna 98 będzie mogła kosztować najwyżej 7 zł 37 groszy, o 2 grosze mniej. Najbardziej spada maksymalna cena oleju napędowego. Od jutra będzie to 7 zł 36 groszy za litr, czyli o 11 groszy mniej niż według poprzedniego obwieszczenia. Podane kwoty uwzględniają podatek VAT.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Za to będzie podwyżka temperatury, tak, dzisiaj przyzwoicie, bardzo ciepło, jutro jeszcze cieplej, moi drodzy. Takie są prognozy, oczywiście, no teraz te sierpniowe, zwłaszcza pod koniec miesiąca, wieczory, noce, znacznie chłodniejsze. Aktualna temperatura odczuwalna to 19 stopni Celsjusza, no maksymalnie 20. Minimalna temperatura wczesnym rankiem 12, jutro w maksie 24-25 stopni, dużo słońca. Ale chmur nie zabraknie, zwłaszcza w sobotę, wtedy popada.
4: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A ciepło znowu wróci w niedzielę, w poniedziałek też będzie bardzo ciepło. Ja wracam do Państwa i będę z Wami, drodzy słuchacze, do godziny 18. Bartłomiej Graczak przy mikrofonie. Bardzo się z tego powodu cieszę. 5 minut po 17 będą oczywiście lokalne informacje. Bardzo dobra muzyka, jak zawsze, na 106.2 FM. Mam nadzieję, że do tego Was przyzwyczailiśmy. Ja przypominam, po wielokroć dziś przypominam, ostatnia szansa, aby zgarnąć dwuosobowy weekendowy pobyt w folwarku Świętej Anny.

0: Wstawanie miasta z Radiem Warszawa.
1: Czas biurka podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta, o przeprowadzenie referendum w tej sprawie. Cała akcja z tygodnia na tydzień nabiera rozpędu. Aktualnie zebrano 52 tysiące podpisów, ale wymaganych jest znacznie, znacznie więcej. Skąd ten bunt obywateli, mieszkańców Warszawy i czym on grozi władzom miasta? O tym w materiale Krzysztofa Flisa.
2: Na terenie Warszawy prowadzona jest zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Inicjatywę wsparło już kilkanaście tysięcy mieszkańców Warszawy. Więcej o tym mówi Maciej Wilk, główny koordynator społecznej operacji referendalnej.
3: W ostatni poniedziałek zaraportowaliśmy 52 tysiące zebranych podpisów, więc idziemy takim początkowo zakładanym tempem około 2 tysięcy podpisów dziennie. Natomiast liczymy też znaczące przyspieszenie akcji we wrześniu, kiedy ludzie powracają z urlopów.
2: Maciej Wilk tłumaczy, dlaczego referendum w Warszawie jest potrzebne i dlaczego należy przerwać monopol władzy jednej strony.
3: Chcemy referendum, gdyż czas wreszcie powiedzieć dość partyjniactwu i nieudolności, które towarzyszą prezydenturze Rafała Trzaskowskiego, ale również władzy Platformy Obywatelskiej, dzisiaj Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, która trwa nieprzerwanie od lat 21.
2: Obecne działania ratusza nie podobają się mieszkańcom. Referendum ma być rozwiązaniem problemów, które powstały w ostatnich dwóch dekadach. Realnym zagrożeniem może być sposób funkcjonowania miejskich przedsiębiorstw.
3: To jest realny problem, jak najbardziej. Gdy popatrzymy chociażby na sprawę Szpitala Południowego. Szpital Południowy to nie jest tylko kwestia zdeprawowanego młodego lekarza, który robił przekręty na dyżurach, tylko to jest kwestia systemowego braku nadzoru właścicielskiego nad spółkami miejskimi. A odpowiedzialność finalną i ostateczną za system nadzoru właścicielskiego ponosi prezydent miasta stołecznego Warszawy.
2: Akcja ma charakter w pełni obywatelski, opiera się wyłącznie na wolontariacie. W zbieranie podpisów zaangażowanych jest obecnie około 250 osób działających w 21 punktach na terenie miasta. Akcja potrwa do 27 września, po tym czasie nastąpi weryfikacja podpisów przez Państwową Komisję Wyborczą, która potrwa 30 dni. Na październik planowany jest start kampanii referendalnej. 13 grudnia planowane jest głosowanie za odwołaniem prezydenta. Do sprawy odniósł się Rafał Trzaskowski.
4: Ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą. Mnie przez te ostatnie dni, co chyba naturalne i zrozumiałe, przede wszystkim zajmowała 82. rocznica Powstania Warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji, rozliczanie właśnie tego, co się dzieje w warszawskich szpitalach, czy w końcu oszczędzanie pieniędzy na oświetleniu. Tym się zajmuję i to mnie w tej chwili interesuje najbardziej.
2: Na tym etapie inicjatorzy deklarują kontynuowanie zbiórki podpisów i zapowiadają zwiększenie tej intensywności we wrześniu. O dalszym losie inicjatywy zdecyduje m.in. liczba zebranych podpisów oraz spełnienie wymogów formalnych przewidzianych dla referendum odwoławczego. Krzysztof Flis, Radio Warszawa.
1: Sprawdzamy, jak mocno zakorkowane są ulice Warszawy, a korkuje się na przykład most Grota w kierunku Bielan czy trasa S8 od Lazurowej w kierunku Mickiewicza, także Prymasa Tysiąclecia od Górczewskiej do Ronda ze Słańców czy Wybrzeże Kościuszkowskie w kierunku Żoliborza, a oraz Żwirki i Wigury tu w kierunku Lotniska, Pułkowa zakorkowana w obu kierunkach, most Gdański w kierunku Centrum, Aleja Zieleniecka w kierunku Targowej, Wybrzeże Gdańskie w kierunku Mokotowa. Jeżeli chcemy wydostać się z centrum Warszawy i jedziemy na przykład w kierunku Otwocka, jest to podróż, która wydłużyła się do godziny aktualnie nawet. Piaseczno, Nadarzyn, Konstancin, 3 kwadranse, Jabłonna również. Do Pruszkowa jedziemy prawie 40 minut, a do Błonia godzinę.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
1: Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Emo, Sarsa, zostań.
5: A co jeśli ja zostanę z tym samym?

0: Course, What Can I Do? Na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Moi drodzy, jak wam mija końcówka wakacji? Możemy tę końcówkę wakacji jako Radio Warszawa umilić wszystkim, no może wszystkim to nie, niektórym słuchaczom Radia Warszawa, tym, którzy wezmą udział w naszej zabawie i którzy zostaną wylosowani. Zachęcamy do tej zabawy. Można się wybrać za sprawą Radia Warszawa do folwarku Księżnej Anny na Podlasiu. Wystarczy wysłać do nas SMS-a na 7248. Ten SMS kosztuje 2 zł 46 groszy już z VAT-em, a więc niedużo, za niedużo można otrzymać całkiem dużo. Wpisujemy w treść SMS-a RW. Imię i nazwisko oraz Podlasie. To jest to hasło, które wpisujemy. RW. Imię i nazwisko Podlasie. I dla dwóch osób taki weekendowy wypad do folwarku Księżnej Anny na Podlasiu w pobliżu Milejczyc, Drohiczyna, konkretnie w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. I jesteśmy w stanie wam przekazać taką nagrodę. Grzegorz Chyży na antenie Radia Warszawa w utworze Pod wiatr.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o tym, że za pół godziny, o godzinie 18, na drodze krajowej 50 w Grójcu planowany jest protest przeciwko wariantowi 4B trasy A50. Uczestnicy będą jeździli ciągnikami rolniczymi między dwoma rondami na drodze krajowej numer 50. To jest z ulicy Armii Krajowej na ulicę Piotra Skargi, kilometr 149 drogi krajowej 50. No i zalecany jest objazd. Protest rolników, którzy będą blokowali drogę krajową 50, rozpoczyna się o 18. Planowo ma potrwać do godziny 19.30. Miejcie to na uwadze, drodzy kierowcy. Także to jest Grójec, droga krajowa 50, między rondem ulica Armii Krajowej i Piotra Skargi.

0: Stanisław Sojka. Tolerancja na miły Bóg na 19 minut przed godziną 18.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Widzieliście już, albo słyszeliście, że zaprezentowaliśmy ramówkę Radia Warszawa. Są oczywiście znane audycje, ale jest sporo nowych propozycji dla słuchaczy Radia Warszawa. Nieustannie jesteśmy dla Państwa od 5.55 do 22.00 na żywo, ale radio oczywiście gra dla Państwa całą dobę. Jeżeli chcecie poznać te nowe pozycje, nowe audycje, na przykład audycja Poznacie Prawdę, która będzie dostępna także na YouTubie, zachęcam do zajrzenia na naszą stronę internetową radiowarszawa.pl. Jeszcze ja teraz rzucam okiem z kolei na raport korkowy, jak to się przedstawia. Zakorkowane wybrzeże gdańskie w kierunku Mokotowa czy Aleja Zieleniecka w kierunku Targowej. Most Gdański tu w kierunku Centrum czy Pułkowa. Tu akurat w obu kierunkach. Żwirki i Wigury w kierunku Lotniska, wybrzeże Kościuszkowskie w kierunku Żoliborza. Jeżeli chcecie wydostać się z centrum Warszawy na przykład w kierunku Piaseczna, podróż trwa 40 minut, także Stara Miłość. Na podobny czas przejazdu oraz Pruszków i Nadarzyn. Dłużej, bo 50 minut jedziemy aktualnie z centrum do Otwocka, Marek czy Jabłonny. Łomianki 40 minut, Błonie prawie godzinna podróż cierpliwości. No i przypominam o proteście rolników w Grójcu.

0: Grant, Thy World na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Jakie będzie dla Was najpiękniejsze, najważniejsze wspomnienie kończących się wakacji? No bo lato jeszcze na szczęście się nie kończy. Liczymy na te piękne, słoneczne dni jeszcze tego lata. Co będzie takiego, co zapamiętacie na długo tego pięknego lata, tych wakacji? Mam nadzieję, że tych wspomnień jest dużo i gdzieś tam wśród nich jest również Radio Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wojciech Dąbrowski w studiu Radia Warszawa. Wszyscy odetchnęli z ulgą.
2: Czuwam. Jakoś tak się kiedyś mówiło, nie?
1: Bardzo się
2: cieszymy. Dlaczego wszyscy odetchnęli z ulgą? Przecież no, ja
1: dzięki,
2: dzięki
1: twojej obecności
2: zawsze.
1: Antena jest bezpieczna aż do 22.
2: Co najmniej.
1: No i słuchacze no, nie dostaną sami po prostu.
2: A co po 22?
1: No nie wiem, jakieś
2: audycje, muzyka
1: całą noc. Ale już za chwilę wieczór w dobrej atmosferze, Wojciech Dąbrowski, a ja
2: zapraszam.
1: Się odmeldowuję.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: No nie wiem, jak to ubrać w słowa? Może tak, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
5: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
5: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
6: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
3: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
8: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
10: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
11: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
12: 30 sierpnia
11: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
12: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
11: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
13: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
3: Po reklamie.
2: Tu Radio Warszawa, jest 18.
14: Wiadomości lokalne, podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Stołeczni policjanci we współpracy z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzili skuteczną akcję na terenie Warszawy. W jej wyniku zatrzymano 3 mężczyzn. Więcej na ten temat mówi podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.
15: Służby weszły w posiadanie informacji o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Ze względu na wysokie ryzyko, że mężczyźni mogą być uzbrojeni, wejście do mieszkania na Warszawskiej Woli przeprowadzono z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
14: Zatrzymani mężczyźni to obywatele Rosji. Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze znaleźli w jednej z szaf 3 sztuki broni palnej wraz z amunicją. W 2 egzemplarzach zatarte były numery fabryczne. Po przewiezieniu zatrzymanych do komendy stołecznej policji przeprowadzono dalsze czynności. 42-latek usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Wobec 25-latka wdrożono procedurę deportacyjną. 21-latek po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony. Przed nami ostatnie dni wakacji i wzmożony ruch na polskich drogach. Policja oraz eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego apelują do kierowców o odpowiedzialne zaplanowanie powrotów do domów. Kluczem do bezpiecznej podróży jest nie tylko sprawdzenie stanu technicznego auta, ale przede wszystkim odpowiednia regeneracja, unikanie pośpiechu i robienie regularnych postojów. Monotonia jazdy drogami ekspresowymi oraz zmęczenie bywają zgubne, dlatego przerwy w trasie to konieczność, przypomina podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
16: Zazwyczaj nam się wydaje, że nie jesteśmy zmęczeni i próbujemy dojechać jak najszybciej, jak najdynamiczniej, by dotrzeć do celu w minimalnie najlepszym dla nas czasie. Natomiast jest to bardzo zgubne, ponieważ nasz organizm po 2-3 godzinach zaczynamy lekko już tracić kontrolę. Więc jeżeli czujemy się już znużeni tą drogą, zaplanujmy przystanek, zatrzymajmy się, dojedziemy pół godziny później do celu, ale dojedziemy do niego cali i zdrowi.
14: Eksperci przypominają także o bezwzględnym obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa oraz przewożeniu dzieci w odpowiednio dopasowanych fotelikach. Dokumenty, gotówka, leki, woda i żywność to tylko część rzeczy, które powinny znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Więcej o tym będzie można dowiedzieć się w najbliższą sobotę podczas krajowego treningu reagowania. Nadbrygadier Artur Gonera, mazowiecki komendant Państwowej Straży Pożarnej, wyjaśnia, że w przypadku zagrożenia i ewakuacji kluczowe jest posiadanie pod ręką wszystkiego, co będzie nam potrzebne do przetrwania 72 godzin z dala od domu.
17: Na pewno niezbędne rzeczy to jest taka sucha żywność, coś, co możemy mieć pod ręką, nie zajmuje dużo miejsca, a ma dużo kalorii, jak chociażby orzechy czy takie bakalie, coś, co daje dużo nam energii. Na pewno powinniśmy mieć środki higieniczne, no bo jeżeli nawet dojdzie do sytuacji, kiedy musimy się ewakuować, nie wiem, do pobliskiej szkoły, która zostanie wskazana, musimy mieć swoją szczoteczkę, swoją pastę.
14: W ramach krajowego treningu reagowania na placu Defilad oraz na Bemowie, Bielanach, Ochocie czy Targówku, a także w podwarszawskich powiatach w najbliższą sobotę mieszkańcy pod okiem służb i ekspertów przećwiczą właściwe reagowanie na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Pełna lista miejsc na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W najbliższą sobotę święto gminy Jabłonna. Na terenie tamtejszego pałacu będzie można posłuchać m.in. zespołów Polski, One i Łzy. Mówił o tym w poranku z Radiem Warszawa były wójt... O tym w poranku z Radiem Warszawa wójt Jabłonny Jarosław Chodorski.
18: Na zakończenie wakacji po raz pierwszy w gminie Jabłonna wakacje jeszcze, bo zawsze jednak wybieraliśmy termin na początku września, niemniej jednak postanowiliśmy, że w tym roku spróbujemy to zrobić na koniec wakacji, jak już wszyscy wrócą, to świętujemy, bawimy się w sobotę o godzinie 14 na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jabłonnie.
14: Organizatorzy przygotowali też m.in. warsztaty artystyczne, pokazy sportowe i animacje dla całych rodzin. Szczegóły imprezy można sprawdzić na stronie jabłonna.pl. Zaglądamy teraz na boiska 4. Ligi Mazowieckiej. Wiktoria Sulejówek pokonała rezerwy Polonii Warszawa 1-0. W najciekawszym spotkaniu 4. kolejki 4. Ligi Hutnik Warszawa wygrał z Mszczonowianką 1-0. Podziałem punktów skończyły się mecze nadnarwianki Półtusk z Błonianką Błonie i Mazura Karczew z Talentem Warszawa. A następna kolejka już w najbliższy weekend.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
19: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
2: Co tam, panie, w pogodzie, by się mógł ktoś zapytać, a ja wtedy odpowiem 22 stopnie Celsjusza, nawet 22,5 w Warszawie, 22 proszków Raszyna Ołtarzew, 23 Wólka i miejscowość Miednifice. 22 także w Dobrem i w Boruczy. Wiatr słaby wschodni, jeśli chodzi o wilgotność, rośnie 47%, ciśnienie spada trochę poniżej 1010 hektopaskali. Ale piękna pogoda dziś, trzeba przyznać.
19: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
2: Niektórzy mówią, że czwartek to taki mały piątek, czyli już prawie weekend. Dla niektórych, tych zwłaszcza bardziej leniwych, już za chwilę utwór elektrycznych gitar. Utwór zatytułowany Przewróciło się. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Po 18 będzie także dobre słowo papieża Leona XIV. No i dużo dobrej porcji muzyki dla Was. Zaczynamy.

0: Tu Radio Warszawa, 13 minut po 18. Most Grota zakorkowany dla tych, którzy jadą w kierunku Bieleń. W drugą stronę także ruch wzmożony, tak powiem. S8 od Lazurowej do Mickiewicza korek. Korek na Wybrzeżu Helskim w obu kierunkach. Wybrzeże Kościuszkowskie w kierunku Żoliborza, aż Wirki w Góry w kierunku lotniska. Ciasno na dole i Solidarności. Odwolskie już w kierunku Pragi. Towarowa w obu kierunkach. Podobnie zakorkowana jest także Dźwigowa. Wylotówki na Konstancin i Otwock. Prawie godzina drogi. Podobnie na Nadarzyn i na Jabłonną. Do Błonia dojedziemy w godzinę albo i dłużej. Wszystko zależy, jaką cierpliwość będziemy mieli. Czy anielską, czy może raczej inną. Korek przed pomnikiem lotnika i dalej w kierunku trasy Łazienkowskiej, czyli Wawelska zakorkowana, Grójecka miejscami także i Banacha również lekko się korkuje w kierunku Pulmokotowskich. Postoimy także w tym momencie w Alei Czerwca na odcinku Ursuskim jadąc w kierunku północnym, czyli w kierunku Bemowa.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: całkiem przyjemny utwór Taylor Swift. A teraz jeszcze będzie przyjemniej, bo będzie dobre słowo. Posłuchajmy papieża Leona XIV. Mamy 20 minut po godzinie 18. To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 129 i 130. Dwa miasta i dwie miłości. Humanizm chrześcijański nie odrzuca nauki i techniki, lecz przyjmuje je z wdzięcznością i realizmem oraz osadza je mocno w rzeczywistości, wpisując w wyższe powołanie. Twórcza inteligencja istoty ludzkiej jest darem, który może łagodzić cierpienia i otwierać nowe możliwości. Musi jednak pozostawać podporządkowana dobru wspólnemu, sprawiedliwości, trosce o słabych i o stworzenie. W tym sensie rzeczywista alternatywa nie polega na wyborze między entuzjazmem a lękiem, lecz między dwoma sposobami budowania, między postępem, który służy osobie i narodom oraz postępem, który podporządkowuje je logice władzy. Ostatecznie rozstrzygającym jest pytanie, na które wskazywał święty Jan Paweł II. Czy AI czyni życie ludzkie na Ziemi pod każdym względem bardziej ludzkim, bardziej godnym człowieka? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, wówczas możemy uznać w niej dobrą możliwość, którą należy wykorzystać odpowiedzialnie na drodze cierpliwej i wspólnej odbudowy, wzorowanej na odrodzeniu Jerozolimy opisanym w Księdze Nechemiasza. Jeżeli natomiast rośnie potęga, podczas gdy serce jałowieje, a więzi się rozpadają, wówczas mamy do czynienia z nową formą wieży Babel, budowlą wspaniałą, ale nieludzką. Stawiać sobie pytanie o tę alternatywę postępu oraz o nasz sposób jej rozumienia i przeżywania, to w gruncie rzeczy zawsze pytać również o własne serce. Sposób bowiem, w jaki myślimy o relacjach, pracy i instytucjach oraz jak je kształtujemy, ujawnia nasze podstawowe wartości i w ostatecznym rozrachunku rodzi się z tego, co jest najbliższe sercu. Prowadzi nas miłość. To, co naprawdę kochamy jako jednostki, jako społeczeństwo, nadaje kierunek naszemu życiu i działaniu. Święty Augustyn opisuje historię ludzkości jako miejsca zmagania dwóch miłości, które zbudowały dwa sposoby zamieszkiwania świata i współżycia. Dwa miasta, państwa. Z jednej strony miłość Boga i bliźniego, a z drugiej zaś miłość wyłącznie siebie samego. Dwojaka tedy miłość, dwojakie państwo uczyniła. Ziemskie państwo uczyniła miłość własna, aż do pogardy Boga posunięta. Niebieskie państwo uczyniła miłość Boża, aż do pogardy siebie samego posunięta. Jak w całych dziejach ludzkości, tak i dziś te dwie miłości walczą w naszym sercu o pierwszeństwo. Epoka AI nie wymyka się tej regule. Budowa wieży Babel albo Jerozolimy zaczyna się w każdym z nas.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Do lata piechotą będę szła albo szedł, jak kto woli. Lato jeszcze trwa, a wakacji końcówka. Jeśli ktoś ma ochotę, to może jeszcze skorzystać z tych wolnych dni. Myślę o młodzieży w tym momencie i wybrać się na przykład na 4. Festiwal Kultury Mazowsza albo na koncert zespołu Jam Wilków czy Justyny Styszkowskiej, bowiem w Warszawie dużo ciekawych imprez na zakończenie roku. Będą pikniki rodzinne oraz wydarzenia sportowe. Dużo się będzie dało, między innymi w multimedialnym parku Fontan, Festiwal Kultury Mazowsza, już 29 sierpnia, czyli niedługo dzień później w centrum Warszawy. Będzie Złota Zgoda Fest, wydarzenie zaplanowane na ulicy Złotej Zgody w okolicach domu pod Orłami oraz na placu Pięciu Rogów, też przecież niedawno wyremontowany. Będą koncerty, zajęcia, tańce, wszystko będzie co trzeba. Proszę sprawdzić tak zwany rozkład jazdy na ostatni weekend wakacji.

dzień. Zatem wykorzystajmy go jak się tylko da. Liczy się każdy dzień. Trzecia godzina dnia i Mateo w Radiu Warszawa. A już za chwilę będzie Cher, będzie także Michael Bublé i będzie grupa Vox w utworze Bananowy Song. Zatem zapraszam, warto z nami zostać.

0: i grupa Vox w Radiu Warszawa za niecałe 3 minuty 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy to już?
3: Nie każ mi nawet o tym myśleć.
2: Ale nie ma wyjścia.
3: Czy to na pewno?
2: To już postanowione pismo poszło.
3: I jak my to mamy powiedzieć słuchaczom?
2: Powiedzieć, że...
3: To już druga połowa sierpnia.
2: A to znaczy, że od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszamy na letni poranek z Radiem Warszawa.
3: A po sierpniu?
2: Psz, o tym nie mówimy.
3: Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
4: Czy złość zawsze niszczy?
5: A czy miłość zawsze pomaga?
4: O tym, jak budować więź w rodzinie
5: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
4: porozmawiamy jutro o 22:00.
5: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnoszyński.
5: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
7: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
8: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić. Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
9: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
10: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsze.
11: 30 sierpnia
10: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
11: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
10: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, jest godzina 19.
12: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
13: Papież zapewniał o modlitwie i duchowej bliskości z mieszkańcami Nepalu, dotkniętymi tragicznymi powodziami. Rodzina ma kluczowe znaczenie w walce z uzależnieniami, powiedział Leon XIV podczas audiencji dla uczestników spotkania Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej. Na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma pożytku, mówił kardynał Grzegorz Ryś podczas Eucharystii przy grobie świętego Jana Pawła II. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Gwałtowne powodzie błyskawiczne w Nepalu spowodowały ofiary śmiertelne i rozległe zniszczenia. Na terenach dotkniętych żywiołem trwa akcja ratunkowa. W związku z tragedią papież skierował telegram kondolencyjny podpisany przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej.
14: Ojciec Święty poleca dusze zmarłych miłosierdziu Wszechmogącego i przekazuje wyrazy głębokiego współczucia pogrążonym w żałobie. Zapewnia o swojej duchowej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią. Modli się także za służby ratunkowe zaangażowane w trwającą akcję i dla wszystkich prosi o Bożą pomoc i opiekę. Czytamy w telegramie.
13: Problem narkotyków i werbowania młodych przez grupy przestępcze był tematem trzydniowego spotkania w Watykanie zorganizowanego przez Papieską Komisję do Spraw Ameryki Łacińskiej. Jego uczestników przyjął Leon XIV. Papież wskazał, że walka z uzależnieniami wymaga współpracy Kościoła, nauki i organizacji międzynarodowych, a osobom dotkniętym tym problemem potrzebna są obecność, troska i odbudowanie więzi rodzinnych.
15: La familia, che il Consiglio Vaticano II la chiamò justamente Rodzina, którą Sobór Watykański II słusznie nazwał kościołem domowym, jest miejscem, w którym pielęgnuje się życie, otacza się je troską i ukierunkowuje ku przyszłości. Nie ma lepszej profilaktyki przeciw narkotykom niż dobra rodzina. Obecnie jesteśmy świadkami cierpienia wielu rozbitych rodzin z powodu zażywania narkotyków, przemocy, wciągania dziecka w działalność przestępczą, ubóstwa czy braku możliwości, które spychają ludzi na margines.
13: Także dziś papież przyjął na audiencji arcybiskupa Tomasza Grysę, nuncjusza apostolskiego Ugandy. W portalu Vatican News publikujemy także relacje na temat ostatniego dnia wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Moskwie oraz wywiad z kardynałem Pier Battista Pizzaballa na temat sytuacji na zachodnim brzegu. Wielu Polaków uczestniczyło dziś we mszy świętej przy grobie Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś, a koncelebrowało ją około 60 kapłanów. W homilii metropolita krakowski nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o słudze wiernym i roztropnym, zatrzymując się nad znaczeniem służby drugiemu człowiekowi.
16: Na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma nikt żadnego pożytku. Chcesz żyć dla innych, ale w postawie tego, kto jest niewolnikiem wobec ludzi, o których wiesz, że noszą w sobie niesłychaną godność, bo należą do Bożej rodziny. Wiesz, komu służysz. Sługa to jest ktoś czuwający, kto potrafi się skupić na tym momencie. I to w taki sposób, żeby ten moment mógł pożywić innych.
17: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Czy coś się zmieniło w pogodzie? No na szczęście dużo nie. Cały czas w Warszawie ponad 20 stopni Celsjusza, 20 nawet 1, no 20,5, tak bym powiedział. Raszyn i Pluszków 18, 17 Olesin i Sulejówek. Wiatr cały czas zachodni, wschodni, choć skręca na północno. Wschodni słaby. Jeśli chodzi o ciśnienie, no to mamy tutaj spadek. 1009 hektopaskali, już tylko 1009. Zatem całkiem szybko spada ciśnienie. To może jeszcze jedna kawa na podniesienie, chociaż nie, są tacy na których kawa po prostu już nie działa. Nie, to może muzycznie, czyli My, Ciało i Dusza, będzie także Bangles za kilka chwil, mamy 5,5 minuty po 19. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski, mam niewątpliwą przyjemność być z Państwem, bądźcie zatem na 106,2. Ja na pewno będę do godziny 22.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Praszowa, 13 po 19.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Trzeźwość uzdalnia do służby. Nie żyjemy tylko dla siebie. To, co otrzymaliśmy, jest również po to, aby dać innym, aby innym służyć. Największym człowiekiem jest ten, kto potrafi uczynić życie drugiego lepszym. Ręce, które pomagają, są piękniejsze niż ręce, które posiadają. Człowiek często pyta, co mogę zdobyć, co osiągnąć, co mieć. To naturalne pytania. Każdy człowiek potrzebuje troszczyć się o swoje życie. Ale przychodzi taki moment dojrzałości, kiedy pojawia się inne pytanie. Pytanie, co mogę dać innym? Właśnie wtedy człowiek odkrywa najgłębszy wymiar życia, bo największa wartość nie polega na tym, co zgromadzimy, ale polega na tym, co pozostawimy po sobie w drugim człowieku. Człowiek zamknięty wyłącznie w sobie zaczyna tracić radość życia. Ciągłe skupienie na sobie prowadzi do pustki. Natomiast dobro czynione innym daje poczucie sensu życia. Nie trzeba wykonywać wielkie rzeczy. Czasami wystarczy kogoś wysłuchać, pomóc w trudnej chwili, zatrzymać się, poświęcić swój czas, okazać cierpliwość. Świat zmienia się przez ludzi, którzy potrafią zauważyć drugiego człowieka. Człowiek rozwija się najbardziej wtedy, gdy wychodzi poza własne potrzeby. Każdy z nas ma coś, co może podzielić. Uwagę, uśmiech, doświadczenie. Nie pytaj, co życie może dać tobie. Zapytaj, jakie dobro możesz wnieść w życie innych ludzi.

0: To grupa UB40 w Radiu Warszawa, 20, prawie 2 minuty po godzinie 19. Już teraz ksiądz Piotr Pawlukiewicz i audycja Prosto z Serca w Radiu Warszawa.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, Prosto z Serca. Część piąta. Upadnij i proś.
2: I uważajcie, co się dzieje. Tutaj następują cztery czasowniki, które drastycznie zmieniają. I wtedy się zaczyna. Kiedy Jezus się do niej nie odezwał, ona przyszła. Ja mówię, przyszła. Zwróćcie uwagę. Dopiero ewangelista pisze, ona przyszła. Czyli do tej pory nie przyszła. Ona przyszła i upadła przed nim. Nie tam takie, wiecie, klękanie. Nie jeden facet sobie chustkę położy, rozłoży, zobaczy, jak to pasuje, to kobiety tak właśnie się modlą, tak przyjmują komunię, żeby sobie makijażu nie pobrudzić. Ona przyszła i upadła, po prostu leży, woda, wosk, stopiła się i poprosiła. Teraz zaczyna prosić, do tej pory wołała. Panie, dopomóż mi. Jak to zaraz, wiesz, o co ty się modlisz? Przecież modliłaś się przed chwilą o córkę. Panie, dopomóż mi, ja mam problem. Proszę Państwa, ile razy słyszałem, że ktoś przychodził do zakrystii i mówił, księdza, żeby mój mąż usłyszał to kazanie, co ksiądz mówił. Ajajajajaj, że jego nie było. No to ksiądz do niego mówił, no. To ten typ. Ja mówię, a pani posłucha tego kazania? No słuchałam, no powiem mu wszystko, no jakoś mu przekażę to, ale ajajajajajaj. Panie, dopomóż mi. Ja mam problem. Ja nieraz jako ksiądz zawodowiec wstaję i mówię, ojciec, ludzie biedni, ten pije, tamten to. Ty masz problem, księżulku. Ty masz problem, księżulku, ze sobą i to duży. Wiecie, jak łatwo jest faryzeuszowi nie zobaczyć swojego błędu. Przyszła, upadła, prosiła, Panie, dopomóż mi. Dopomóż mi. I wtedy się Jezus do niej odzywa. Ona ma problem. My wszyscy myślimy, to nasze pokolenie, te nasze dzieci, my księża mówimy, ci nasi parafianie, oni nie chcą się modlić, oni nie chcą to. Proszę Państwa, przyszedł jakiś facet do lekarza z papugą i mówi, panie doktorze, do weterynarza, ta papuga mi kaszle. On ją zbadał, mówi, papuga jest zdrowa, to pan kaszle, ona pana naśladuje. To my pokazujemy młodzieży, jak się modlić. To wy pokazujecie swoim dzieciom, jak się modlić. To ty pokazujesz chrześcijanko, jak ojca traktujesz, który może jest alkoholikiem i zasługuje na reprymendę, ale jak go wyzywasz, jak jesteś wściekła na niego, to my. Jezus właśnie mówi, zacznij od siebie zawsze. Zacznij od siebie. Biblia nic więcej nie mówi, ale można jeszcze parę rzeczy zauważyć. Dlaczego ona przyszła w sprawie tego dziecka? Przecież powinien przyjść ojciec, a ona powinna stać przy garach. Ojca tu w ogóle nie ma. Jak ona miała taki krzyk, to gościu był już dawno załatwiony. Ona, tam jest coś nie tak. Może jej mąż nie żył w rzeczywistości. To jest przypowieść Chrystusa. To jest wydarzenie. Nie wiemy, czy on mąż nie żył. Ale gdyby to było normalne, to mąż by przyszedł pogadać z prorokiem, a kobieta by stała obok, modliła się. Gdzie jest jej mąż? Kobiety zostawały z dzieckiem. Jak to się stało, że do córki dobrał się demon? Proszę Państwa, nieraz jest taka zagadkowa sprawa. Ktoś przychodzi mi tak właśnie. Ja chodziłem do szkoły sióstr nazaretanek. Mąż był ministrantem. Mieliśmy zawsze gości księży w domu. Kościół religijny i syn został narkomanem, córka się rozwiodła. A byliśmy taką wierzącą rodziną. Ja mówię, przynajmniej chyba nie wierzącą, a kościelną. To jest różnica. Skoro było tak dobrze, żeście mieli taką religijną rodzinę, to jak mogło dojść do takiej tragedii? Jeśli macie dobrą ziemię i dobre ziarno i dobrą wodę, to wyrośnie z tego dobra roślina. A może coś tam było nie tak? Uważajcie na tak zwane wierzące rodziny. Tata jest organistką, mama jest katechetką. Ja kończę teologię na KUL-u. Współczujemy ci. I proszę Państwa, i wszystko się sypie, wali. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Jezus ją zaprasza do prawdy. Co jeszcze? No to są takie dwa pytania, które świadczą, że coś w tej rodzinie się stało nie tak. I chcę pokazać, 90% moim zdaniem sytuacji małżeńskich jest zdolnych do tego, że nie będzie potrzebny rozwód, gdyby oni się upokorzyli.

0: 34,5 minuty po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Czy można połączyć duchowość, wiarę, kościół z modą? No jak widać, wszystko się da. Papież Leon XIV ponownie przyciągnął uwagę światowych mediów. Dlaczego? Bo trafił na prestiżową listę najlepiej ubranych ludzi roku według magazynu Vanity Fair. Biskup Rzymu dzieli to wyróżnienie z gwiazdami kina i estrady, takimi jak Nicole Kidman czy Rihanna. Branżę modową zachwyciło unikalne połączenie tradycyjnych watykańskich szat liturgicznych z elementami amerykańskiego stylu sportowego, w tym m.in. z kultowymi butami typu sneakers. Redakcja Vanity Fair opublikowała coroczne zestawienie Best Dressed, czyli najlepiej ubrani. 5 sierpnia tego roku, umieszczając papieża Leona XIV w kategorii The Originals, to już drugie takie wyróżnienie w trakcie krótkiego przecież, przyznać trzeba, pontyfikatu. W grudniu ubiegłego roku magazyn Vogue wpisał papieża na listę 55 najlepiej ubranych osób na świecie. Robert Francis Prevost budzi olbrzymie zainteresowanie mediów od początku swojego pontyfikatu, rozpoczętego 8 maja 2025 roku. No, budzi także zainteresowanie ze względu na swoje pochodzenie. Jest Amerykaninem, ale w przypadku papieża Leona przyciąga i jego naturalność. Naturalna amerykańskość, jak tłumaczą. Na przykład łączenie czapki baseballowej z butami sportowymi i z szatami liturgicznymi.

Czy jest ktoś u Państwa taki, co wszystko wie, pan wszystko wiedzący? Teddy Swims na 106,2 FM, a przed nami jeszcze trzy utwory. Przed godziną 20 będzie grupa Demono i statki na niebie Ingrid i Cliff Richard. Wszystko to na 106,2 FM dla naszych słuchaczy.

0: Levin Doll i tak właśnie zaśpiewał dla nas Cliff Richard na 106.2 FM. 2,5 minuty do 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16.40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
3: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
5: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa Twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że Twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu Twoja reklama zrobi zamieszanie.
1: Po reklamie.
0: No i minęła 20.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Chciałbym powiedzieć, że jest 20 stopni w Warszawie, ale jest tylko 18. Ale teraz samo w Raszynie, Pruszkowie, Ołtarzyk, Wielaska, Łomiankach, Legionowo, Wieliszew i Stanisławów o 17 stopni, 17 w Jakubowie i w Mrozach. Ciśnienie cały czas w dół, 1908 hektopaskali. W górę za to wilgotność ponad 60%, wiatr słaby, cały czas północny, wschód bądź wschód. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, no to w najchłodniejszym momencie będzie 12 stopni, jutro w ciągu dnia nawet 26 i odrobinę więcej chmur niż dziś, ale bez deszczu.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: ABC Społecznej Krucjaty Miłości na pewno się pojawi. Mamy sierpień. Już który? 27 dzień tego miesiąca. Minuta po godzinie 20. Wojciech Domorowski. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Zapraszam. Royal Fink już za chwilę. W utworze You to Me are Everything będzie także Jenny, a zaśpiewa Rafał Brzozowski. Między innymi, bo dużo dobrej muzyki przed nami. I nie tylko.

0: prawie 8 minut po godzinie 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Wyjątkowa matka i wyjątkowy syn. Obydwoje święci, a niektórzy nawet doktorzy kościoła. No, czyli naprawdę warto o nich pamiętać. Święta Monika, matka świętego Augustyna. A dziś wspomnienie. Nie stało się okazją do modlitwy za matki cierpiące z powodu wyborów swoich dzieci oraz refleksji nad codziennością jako miejscem spotkania z Bogiem. Dziś w łódzkiej bazylice archikatedralnej przy świętej przewodniczył metropolita łódzki, obecnie to ksiądz kardynał Konrad Krajewski. Wraz z łódzkim metropolitą Eucharystię koncelebrowali m.in. biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, czyli biskup Zbigniew Wołkowicz, ale nie tylko. Na początku liturgii kardynał nawiązał do postaci świętej Moniki, która przez lata modliła się o nawrócenie swojego syna Augustyna. No i jak wiemy, udało się. Jak ważna jest modlitwa, jak ważne są łzy matki nad synem, który chodzi swoimi drogami. Czasami te drogi są za bardzo kręte, bym powiedział. O tym świadczy życie świętej Moniki, całe życie świętej Moniki, o czym mówił. No i oczywiście o czym świadczy także życie późniejsze świętego Augustyna, z czego także święta Monika się bardzo cieszyła.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa, prawie 21 minut po godzinie 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
2: Jeden da 10 zł, inny da 50, a może są i tacy, którzy raz w miesiącu przelewają nawet 200-300 zł na jakąś organizację charytatywną albo na pomoc przeznaczają tyle pieniędzy. I bardzo, bardzo dobrze, a prymas nas uczy dzisiaj, użyczaj ze swego. Ale czy to tylko o pieniądze tutaj chodzi? Może znów ktoś mógłby sobie pomyśleć, że aha, no dobra, okej, Kościół zagląda mi do portfela i każe mi z moich pieniędzy tutaj użyczać, a ja nie mam ich wcale tak dużo.
3: No to się odniosę do tego, co powiedziałaś jakiś czas temu, kiedy mówiłaś, tak cytując, niekoniecznie to, co ty czujesz, ale ja nie mam czasu. A więc jeżeli będziesz już posiadać czas, to także nawet czasem możesz się z kimś podzielić. Czasem można się podzielić czasem, prawda? Można się podzielić czasem, można się podzielić jakąś rzeczą, którą posiadam, którą kiedyś otrzymałem, którą sobie sam kupiłem, na którą zarobiłem, którą otrzymałem też od kogoś. Dzieci mogą dzielić się zabawkami. Siostry, bo chyba mniej bracia, nieraz ubraniami się wymieniają, prawda?
2: Trudno mi powiedzieć, że siostry, to wiem.
3: No właśnie, chłopaki może troszeczkę mniej, ale czasami buty sportowe albo coś też. I proszę zobaczyć, jakie to nieraz jest trudne. Weź mi pożycz coś tam, nie wiem, swoją zabawkę, albo swoje ubranie, albo nawet samochód, albo rower. No nie, jakby i teraz dać coś od siebie, jakby użyczyć z tego, co posiadam.
2: Użyczyć ze swego, czyli dać z tego właśnie, co ja mam. Czyli ja poczuję jakąś stratę przy tym dawaniu.
3: Może tak być, że poczujemy stratę, bo się jakoś wiążemy z rzeczami i z osobami. To jest nieraz bardzo mocna nić, albo czasami jakiś supeł emocjonalny. Użyć ze swego. No to, co tutaj by było też takie ważne i istotne, tak mi się wydaje, użyć właśnie z tego, co jest dla ciebie też cenne. Nie to, co już tobie zbywa, co jest dla ciebie takie, można powiedzieć, byle jakie. Przypominają mi się te nasze nieraz stojące na osiedlach kontenery na ubrania, że można je wykorzystać do tego, żeby tam wyrzucić śmieci, albo już coś się podarło, coś już się wyrobiło, coś już się wychodziło. Tak naprawdę pewnie od tego są śmietniki, nie te kontenery, a możemy dać ubrania, o których wiemy, no jeszcze może bym ponosił, ale już mogę się podzielić.
2: Zresztą... Ale są to takie ubrania, których my sami nie powstydzilibyśmy się nosić.
3: A no właśnie, czyli wiem, że ktoś może z tego skorzystać, będzie się z tego cieszył. No i to jest jakieś ważne nastawienie w naszym sercu.
2: A propos nauki dawania, to słyszałam kiedyś taką historię. Chrzestny swoją chrześnicę chciał nauczyć tego, żeby się dzielić z innymi. Była to dziewczynka, która była jedynaczką, miała 7 lat i od wszystkich swoich krewnych, a była to całkiem duża rodzina, dostawała za każdym razem dużo zabawek. No bo wszyscy ją rozpieszczali, wszyscy ją kochali. Takie upragnione, wytęsknione dziecko. I ona była jak księżniczka, ale ten chrzestny wiedział, że dobrze by było, żeby ona tymi zabawkami może podzieliła się z kimś. Nie chciał tego wymagać od niej tak jakby siłą, nakazem jakimś, tylko zależało mu na tym, żeby wypłynęło to z jej serca. I zorganizował jej taką wycieczkę na plac zabaw, tylko to był taki ciekawy plac zabaw. Dużo dzieci się bawiło. Ta dziewczynka zaprzyjaźniła się bardzo szybko z innymi dziećmi i powiedziała potem chrzestnemu: słuchaj, ja bym chciała tutaj wrócić, bo tu jest tak fajnie, tu jest tak dużo dzieci. A on jej zaczął tłumaczyć, ale zobacz, widzisz, te dzieci się cieszą, te dzieci są szczęśliwe, ale jest jedna rzecz, którą różnią się od ciebie. Te dzieci nie mają swoich rodziców, te dzieci nie mają swoich bliskich i zobacz, ty masz tak dużo zabawek, tobie zawsze twoi bliscy przynoszą coś w prezencie, a te dzieci tak nie mają. I ta dziewczynka, tak mocno to do jej serca przemówiło, że ona później, ku zaskoczeniu i zdziwieniu rodziców, chciała zostawić sobie tylko jedną zabawkę, którą najbardziej lubiła. Postanowiła, że wszystkie pozostałe odda i podzieli się swoim sercem.
3: Bardzo, bardzo urocza jest ta historia. Tutaj mamy taki element, no to było dziecko, to był element taki wychowawczy, prawda, że on pokazał najpierw te dzieci, znaczy był z nimi, ona je poznała. A teraz jeszcze my robimy krok do przodu, prawda? Chcemy zaprosić was do tego. Czasami nie spotkasz kogoś, kto może coś od ciebie otrzyma. Czy wpłacasz na jakąś darowiznę, czy właśnie wrzucasz te ubrania do tego kontenera. Nie wiesz, kto to otrzyma do końca. Czyli jest w tobie jeszcze taka większa bezinteresowność, ale też i małe zaangażowanie emocjonalne. Jesteś mniej związany emocjonalnie z osobami, które mogą to dostać, niż z tą rzeczą, którą oddajesz nawet, prawda?
2: Prawda, nieraz tak jest.
3: No właśnie, czyli tutaj się uczymy takiej bezinteresowności. Ja naprawdę rzeczywiście nic z tego nie mam, a ewentualnie może jedyne, co zbieram, więc no, można powiedzieć, trochę jednak mam pewną nagrodę w niebie, prawda? Że tam będę dopiero mógł się cieszyć, bym powiedział, z tego tak czysto fizycznie, jakby materialnie, że coś dałem.
2: Gromadźcie sobie skarby w niebie, bo tam
3: i rdza nie
2: mają dostępu.
3: Czyli dostępu,
2: tak.
3: Tak, dobre uczynki, którymi można powiedzieć właśnie, które w niebie, które zobaczymy, jakoś tak sobie to wyobrażam. Zobaczymy, ile żeśmy dobrego zrobili i będzie to miało wpływ na ocenę naszego życia.
1: Czas to miłość.

0: 33 minuty po godzinie 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Z tego co pamiętam, mówiliśmy o tym. Ponad 30 metrów długości, 7 metrów szerokości. To dużo? Myślę, że tak. Tak niezwykłą drewnianą łódź wydobytą ze stału położonego niedaleko Czerska na Mazowszu. To tuż za górą Kalwarią. Tak patrząc na mapę, szkuta, którą prawdopodobnie transportowano zboże do Gdańska, od kilku lat jest mozolnie konserwowana w rybniku Sochaczewa. Potrzeba jeszcze kilka lat, by jej elementy mogły zostać pokazane publiczności. W przyszłości statek ma być głównym eksponatem Muzeum Szkuty Wiślanej i Urzecza w Czersku. Do Czerska nawet samochodem jedzie się bardzo szybciutko, zatem kiedyś będzie można się po raz kolejny wybrać. Mówię po raz kolejny, bo warto tam być. Osobiście kilka razy byłem, zwłaszcza w słynnym zamku książąt mazowieckich. Właśnie w Czersku polecam.

To Ray Dalton, a już za chwilę Tadeusz Woźniak w Radiu Warszawa w utworze Smak i Zapach Pomarańczy będzie także John Williams. Natomiast za niecałe 10 minut na naszej antenie wiadomości z życia Kościoła 21 oczywiście apel jasnogórski, pozostańcie razem z nami.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
2: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
2: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
2: i Maciek Świątek.
3: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22:00. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym sieci Donald Tusk już wie, że przegrał, czy odda władzę w sposób pokojowy, a także kto stoi za karierą Magdaleny Sobkowiak. Polecam sieci Jacek Karnowski.
5: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
6: 30 sierpnia
5: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
6: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
5: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
7: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.
8: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. To on zawiózł kardynała Karola Wojtyłę na konklawę. Później przez wiele lat posługiwał w archikatedrze warszawskiej. Stolica pożegnała brata Mariana Markiewicza. Zakonnik zmarł 8 sierpnia. Poświęcił Kościołowi, a przede wszystkim Bogu, całe swoje życie. Już w młodości brat Marian czuł swoje powołanie i chciał przyciągać młodych ludzi do Kościoła. Mówił w kazaniu ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz archikatedry warszawskiej.
9: Brat Marian Markiewicz urodził się w Sulejowie nad Pilicą w roku 1951. Już jako młodego chłopaka, jak sam to mówił często, miał takie marzenie, żeby stworzyć wspólnotę młodych ludzi, którzy mieliby możliwość takiego działania w konkretnych sprawach. Podkreślał to, że miał takie marzenie, żeby obierać sobie jako młody człowiek różnego rodzaju cele, dążyć do ich realizacji.
8: Wierni i kapłani archikatedry warszawskiej zapamiętali go z codziennego uśmiechu, życzliwości i chęci do pomocy, dodał proboszcz.
9: Drogi bracie Marianie, ty papieski winowajco, jak to tobie powiedział święty Jan Paweł II po swoim wyborze na stolicę Piotrową. Będzie nam brakowało twojego uśmiechu, pogody ducha, twojej wiary, twojego Bożego optymizmu. Będzie nam brakowało twojej dobroci i przykładu pięknego, oddanego, zakonnego życia. Ale Pan daje nam tę łaskę, że przez tą zasłonę smutku przybija się jutrzenka wspaniałej chrześcijańskiej nadziei.
8: Brat Marian Markiewicz zostanie pochowany w grobie braci Serca Jezusowego w Puszczykowie koło Poznania. Będą modlić się za Otwock w najbliższą niedzielę w kościele księży Palelotynów. W tej podwarszawskiej miejscowości odbędzie się wieczór uwielbienia. Do tej pory to wydarzenie odbywało się na scenie Centrum, mówił w Radiu Warszawa współorganizator wieczoru Patryk Sławiński.
10: Zapraszamy do źródła, czyli przed Najświętszy Sakrament. Trochę ciszej, trochę spokojniej, że z zespołem Miejsce Chwały i tam chcemy również tej intencji, jakoś tak cyklicznie ułożyło się, że zawsze ostatnia niedziela wakacji, więc tym razem nie na scenę Centrum, a do księży Palotynów na godzinę 19:00. Bardzo serdecznie zapraszamy na uwielbienie.
8: Informacje o wydarzeniu można znaleźć na facebookowym profilu Miejsce Chwały.
11: To się dzieje w kościele.
8: Uczniowie, misjonarze u matki. Pod takim hasłem odbędzie się 6 września tegoroczna uroczystość odpustowa ku uczci Matki Bożej Loretańskiej w Loretto. To jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych religijnych na Mazowszu, które co roku gromadzi pielgrzymów z różnych stron Polski. Zgromadzenie Sióstr Loretanek zaprasza do wspólnego przeżycia Dnia Modlitwy, informacji i spotkania, który łączy tradycję z żywym doświadczeniem wiary. Centralnym punktem wydarzenia będzie uroczysta msza święta o godzinie 12:30 pod przewodnictwem biskupa Dariusza Zalewskiego z Ełku. Poprzedzi ją bogaty program duchowy i formacyjny, przygotowany z myślą o różnych pokoleniach uczestników, od najmłodszych po najstarszych. Szczególnym akcentem będzie świadectwo o błogosławionym księdzu Ignacym Kłopotowskim, założycielu Zgromadzenia Sióstr Loretanek i fundatorze Loretto. Nie zabraknie również elementów wspólnotowych i kulturalnych. W programie przewidziano koncert chóru Gaudete in Domino z Warszawy, spotkanie misyjne oraz koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawiano w różnych językach jako znak jedności Kościoła Powszechnego. Uroczystość odpustowa w Loretto to nie tylko wydarzenie religijne, ale również przestrzeń spotkania, inspiracji i odnowy duchowej. Tegoroczne hasło przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany nie tylko, by być uczniem, ale także misjonarzem, świadkiem wiary w codziennym życiu. A organizatorzy zapraszają wszystkich, niezależnie od wieku, do wspólnego świętowania i modlitwy u Matki Bożej Loretańskiej. Za minutę godzina 21, za minutę na antenie Radia Warszawa transmisja apelu jasnogórskiego. Zapraszam.

0: Bogu Rodzice Dziewico, Maryjo Nasza Matko i Królowo, stajemy przed Tobą w tym szczególnym miejscu, które sobie sama wybrałaś, aby być z nami tutaj od roku 1384. Pokolenia Polaków przychodziły tutaj, aby czerpać nadzieję i moc, bo Ty od samego początku jesteś Matką Nadziei. Już od samego początku historii zbawienia, kiedy ludzie zgrzeszyli, usłyszeli pierwszą dobrą nowinę o tajemniczej niewiaście, która zmiażdży głowę węża. I ta nadzieja towarzyszyła dziesiątkom, a może setkom pokoleń, które oczekiwały na Mesjasza. I w końcu nastąpił ten moment, kiedy się poczęłaś w sposób cudowny i niepokalany. A potem narodziłaś Pana Jezusa. I tenże Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy dał nam siebie całego. Powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, to czyńcie na moją pamiątkę. A na drugi dzień, kiedy umierał na krzyżu, dał nam Ciebie za Matkę. I od tego momentu jesteś Matką wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Ale to nie wszystko. Nasz naród jest szczególnym narodem, ponieważ w roku 966 zaprosiliśmy Jezusa do naszej historii, a Jezus przyszedł razem z Tobą. I nasz naród bardzo Cię ukochał. I ta miłość wzrastała, i wiara, i ufność. Aż w roku 1608, 14 sierpnia, ojciec Juliusz Mancinelli, jezuita włoski, usłyszał słowa, które skierowałaś do niego: dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja ten naród bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, bo wielką miłością pałają do mnie synowie tego narodu. Ojciec Mancinelli powiedział o tym doświadczeniu. Zostało to wszystko zbadane i 2 lata później przyszedł tutaj do nas pieszo z pielgrzymką, aby w Krakowie został przyjęty przez dwór Zygmunta III Wazy. I kiedy wszedł do katedry wawelskiej, kiedy stanął przy konfesji świętego Stanisława, ujrzał ją w przepięknym królewskim majestacie i usłyszał: ja jestem królową Polski, jestem królową tego narodu. I zawsze mnie tak nazywaj. A później wiemy, co się stało. Rok 1655, potop szwedzki. Rok później śluby Jana Kazimierza, który właśnie to doświadczenie przedstawił Ojcu Świętemu. I Ojciec Święty powiedział: oddajcie się jej. A późniejszy papież Innocenty XII, jeszcze nie będąc papieżem, nazywał się wtedy Antonio Pinatelli, wypowiedział takie słowa: szczęśliwe narody, które mają taką historię jak Polska. Szczęśliwszego od was nie widzę państwa, gdyż wam jedynym zechciała być królową Maryja. To zaszczyt nad zaszczyty i szczęście niewymowne. Obyście to tylko zrozumieli sami. Jesteśmy dziedzicami tej obietnicy. I później losy naszego kraju toczyły się w niezwykły sposób. Potem zwycięstwo tutaj na Jasnej Góry, ocalenie Jasnej Góry, odsiecz wiedeńska, kiedy Europa została ocalona przed islamem. Później dramatyczny czas zaborów i właśnie tutaj nasi rodacy czerpali moc i siłę, tutaj do Ciebie przychodzili i tu umacniali wiarę. Później w cudowny sposób odzyskaliśmy wolność, ale niedługo, bo po 2 latach znowu atak ze wschodu. Komunizm też zatrzymał się na Polsce, a tak naprawdę ty go zatrzymałaś. I my, Maryjo, jesteśmy dziedzicami. Dziedzicami tych ludzi, którzy mieli taką wielką wiarę i taką miłość do Ciebie. Wydaliśmy wielu świętych, a wśród nich wielkiego prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. On postawił wszystko na Ciebie. On całkowicie Tobie zawierzył. On, gdziekolwiek się udawał, brał ze sobą kopię Twojego wizerunku. On cię ukochał do końca i tobie całkowicie zaufał. I nie było dla niego mocnych. Kilka tysięcy agentów SB starało się go zniszczyć. Nie dali mu rady, bo tobie zaufał i ciebie ukochał. To właśnie on założył Instytut Pomocników Maryi, Matki Kościoła, który Jan Paweł II nazwał Instytutem kardynała Wyszyńskiego. I ten instytut kontynuuje swoją działalność i odpowiedzialność za losy naszej ojczyzny, wsłuchany w wolę Jezusa i wolę Maryi. I my dzisiaj się cieszymy, że jesteśmy właśnie tutaj, wraz z grupami modlitwy wynagradzającej, która powstała 2 lata temu na prośbę Maryi z maja 2024 roku. Jesteśmy tu po to, by zaczerpnąć nadziei i mocy do wynagradzania, do tego, czego pragnie serce Twoje, Maryjo, i serce Jezusa. Dziękujemy Ci za prymasa tysiąclecia i teraz wspólnie pomodlimy się o Jego kanonizację. Powstańmy teraz, wyciągmy sobie te karteczki, które otrzymaliśmy i wspólnie, poczekajmy chwilkę i wspólnie odmówimy tę modlitwę. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego i byłego i mężnego pasterza, który całkowicie zaufał Twojej miłości. Synowskim oddaniem zawierzył Maryi siebie, Kościół i Ojczyznę, dając wzór wierności i pokornej służby człowiekowi. Miłosierny Ojcze, za przyczyną błogosławionego kardynała Stefana prosimy Cię, umocnij naszą wiarę, abyśmy całym życiem miłowali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i wierni Ewangelii służyli Chrystusowi w każdym człowieku. Spraw, abyśmy z pomocą Maryi, Matki Chrystusowej, pokonywali wszystkie kryzysy i przeciwności. Błogosław Ojczyźnie, broń nas od niewiary, nienawiści i wojny. Ogarnij Kościół i cały świat swoim wielkim miłosierdziem. Dobry Boże, udziel mi za wstawiennictwem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego łaski, o którą teraz z ufnością proszę.
1: Dziękujemy księdzu Pawłowi, który wraz z grupami modlitwy wynagradzającej przybył z miejscowości Olszanka, również z całą wspólnotą parafialną. Modlimy się w intencjach pielgrzymów, którzy dzisiaj przybyli w 19. pieszej pielgrzymce młodzieży z diecezji katowickiej z księdzem Łukaszem. Polecamy pielgrzymów z diecezji krakowskiej, ze Skawicy, a także z diecezji katowickiej, z Tychów, z parafii Ducha Świętego, z diecezji, z archidiecezji poznańskiej, z Kościana, z parafii pod wezwaniem Ducha Świętego, a także z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Kozich Głowach koło Poznania. Dzisiaj, Maryjo, nawiedzasz diecezję świdnicką, w samej Świdnicy, parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Szczególnie chcemy się łączyć z wszystkimi parafianami w tym momencie nawiedzenia. Polecamy Ojca Świętego, wszystkie jego intencje, nasz episkopat na czele z arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, obecnym wśród nas arcybiskupem Wacławem, wszystkimi kapłanami, siostrami zakonnymi. Modlimy się o nowe powołania do służby Bożej. Polecamy nasz pauliński zakon, ojca generała, ojca przeora, wszystkich tych, którzy tutaj na Jasnej Górze posługują. Polecamy także i modlimy się w intencjach dzieci nienarodzonych, o poszanowanie prawa w naszej ojczyźnie. Polecamy także wszystkich naszych bliskich zmarłych, dusze w czystu cierpiące. Chcemy również oddawać młodzież, dzieci na progu roku szkolnego, rodziców, wszystkie ich troski, zmartwienia. Tobie, Maryjo, oddajemy, modląc się tajemnicą nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do domu szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
5: Od patronki dnia dzisiejszego, świętej Moniki, uczmy się z jej dialogów ze świętym Augustynem i jego bratem, że niezależnie, gdzie pochowacie moje ciało, najważniejsze jest, żebyście pamiętali o mnie przy pańskich ołtarzach. Przyjmijmy tę prawdę o naszych najbliższych, których mamy już po drugiej stronie życia.

Kończymy transmisję Apelacji Górskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, to Radio Warszawa. Już za kilka chwil na naszej antenie Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Kamil Szelest. Natomiast o 21.30 modlimy się Różańcem Świętym. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
1: Pan Jezus posługuje się dzisiaj tą przypowieścią, aby wskazać na konieczność stałego, dobrego przygotowania, aby przyjąć Pana, kiedy nadejdzie, ponieważ nie znamy dnia ani godziny Jego przyjścia. Nadejdzie na końcu czasów, ale wyjdzie także na spotkanie z każdym z nas, aby nas osądzić, kiedy nadejdzie koniec naszego ziemskiego życia, kiedy umrzemy. Święty Paweł pisze w swoim liście, że jeżeli mieszka w nas duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia nasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w nas swego ducha. Można powiedzieć, że tekst ten pięknie opisuje stan, który w katolickiej teologii nazywamy stanem łaski uświęcającej. W naszym życiu duchowym bardzo ważnym momentem jest uświadomienie sobie tego, że największą tragedią, jaka może nas spotkać, nie jest wcale śmierć, ale właśnie utrata przyjaźni z Bogiem, utrata Jego łaski. Utrata łaski uświęcającej. To powinno budzić w nas jakąś zdrową bojaźń, ale z pewnością nie powinno wzbudzać w nas niezdrowego lęku. Droga oddawania Bogu lęku i zmartwień nie jest oczywiście prosta, nie jest krótka, ale myślę, że jest bardzo uwalniająca. Ona prowadzi do tej postawy, którą tak prosto opisywał ojciec Badeni. Każdego z nas czeka śmierć, ale trzeba tak żyć, żeby nie było śmierci, tylko przejście. Jak to zrobić? Trzeba poznać i pokochać żywego Boga. Wtedy poczuje się, że śmierć jest przejściem, a nie końcem. Prośmy dzisiaj Pana o szczere spotkanie Go, doświadczenie Jego miłości, doświadczenie nadziei, że moje życie, jakkolwiek trudne i pokomplikowane, nie jest zmarnowane właśnie w świetle zmartwychwstania Jezusa, w perspektywie naszego powołania do życia wiecznego.

0: 512-700-444, 512-700-555. Rozpoczynamy naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonów są do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszam. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo, prowadzenie dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Winsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy, udaną operację i powrót do zdrowia. Modli się Ireneusz. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodziny, świętych archaniołów Michała, Rafała, Gabriela, naszych aniołów stróżów, wszystkich świętych i błogosławionych w intencji naszej ukochanej ojczyzny, całego Kościoła Świętego z papieżem Leonem na czele. O zdrowie i potrzebne łaski w życiu codziennym dla Reginy, Tadeusza, Bogumiłej, Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. W intencji dzieci zagrożonych aborcją, ich rodziców, w intencji żywych i zmarłych z rodziny Prusinowskich, Marcinkowskich, Sarneckich, szczególnie za mnie, za moją małżonkę Jolantę, modli się pan Bartek. W intencji, aby nieustający różaniec święty odmawiany w Giedrzwałdzie obronił Rzeczpospolitą, nasze rodziny stały się iskrą z Polski. O radość nieba dla świętej pamięci Bolesława Jakubika i Zygmunta Jóźwiaka oraz za pokój. Pokój dla najbliższych modli się Magdalena z rodziną. O zdrowie i potrzebne siły w życiu codziennym dla Małgorzaty. O Boże prowadzenie, dobrych ludzi, uwolnienie z nałogu, opamiętanie, wsparcie w trudnych chwilach oraz o wytrwanie w postanowieniach dla Jakuba. O zdrowie, opiekę Maryi, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętej Moniki i świętej Rity, łaskę nawrócenia dla Macieja i Tomasza. O sakrament małżeństwa dla Zuzanny i Marcina, uzdrowienie małej Alicji oraz uleczenie kręgosłupa Marty, łaskę zdrowia dla Anny i Łukasza. W dniu imienin o wszelkie łaski potrzebne dla Moniki. O potrzebne łaski, opieka Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi, całej rodziny, dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty. O powrót do zdrowia dla Wiktora Zbrud. O radość życia wiecznego dla Kasi, potrzebne łaski dla jej męża i córek. O powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Teresy, modli się rodzina. O opiekę Matki Bożej, prowadzenie w życiu małżeńskim dla Doroty i Waldka, Ani Sławka, Darka, Justyny, Pawła i Magdy. O łaski Boże dla księdza Piotra. O siły i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla małego Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się jak zwykle w Państwa intencjach, w naszych intencjach, jak zwykle modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zatem zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. Jest z nami pan Kacper. Szczęść Boże, witam, panie Kacprze.
1: Szczęść Boże.
0: Pomódlmy się zatem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Tak jak Jan, który we własnym rozumieniu pokory, uznawszy się niegodnym nawet rozwiązać Jezusowi rzemyk u sandała, nie chciał udzielić chrztu barankowi, taki Piotr nie będzie chciał, aby Jezus umył mu stopy. Oto miłujący Bóg cierpliwie oczekuje pokory człowieka, niezależnie od stopnia jego świętości. Proszę bardzo, Panie Kasprze.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Katrze, za słoną modlitwę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Spokojnie, z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Druga tajemnica, światło, objawienie Pana Jezusa na Wesalówkanie Galilejskiej. Na tej uczcie weselnej Jezus zamienia wodę w wino, a na ostatniej wieczerzy przeistoczy wino swoją krew. Czy właśnie po to jest ten cud w Kanie, by Jego uczniowie uwierzyli w Niego i teraz i potem? Serce Maryi zawsze jest naczyniem ufności. Miejmy i także takie serca. Pani Janka jest razem z nami. Szczęść Boże, witam Pani Janko.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Spokojnej nocy, Panienko, Bóg zachodź, z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Jak ten Bartymeusz głośno wołał, gdy Jezus wstępował do Jerycha. Nie mogli go uciszyć. Ulituj się, ulituj. Czy nauczyciel i świadek Królestwa Miłosierdzia mógł przejść obojętnie? Podszedł i po krótkiej rozmowie powiedział do ślepca: przejrzyj. A ten ujrzał nie tylko twarz Chrystusa, ale i prawdę, że wytrwała wiara otwiera serce Boga. Pan Bartek jest razem z nami. Szczęść Boże, Panie Bartku, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam.
0: Zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś...
0: Halo, halo, Panie Bartku, czy my się słyszymy?
3: Słyszymy się.
0: Proszę bardzo.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski...

0: nasze grzechy.
1: Nasze grzechy.
0: Zachowaj
1: nas od ognia piekielnego.
0: Zaprowadź wszystkie dusze do nieba.
1: I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać mi, Bartku. Pozdrawiam.
1: Również spokojnej nocy.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica czwarta. Przemienienie na Górze Tabor. Trzej rybacy z Galilei padli na twarz, ujrzeli chwałę Jezusa i słyszeli głos Boga Ojca, gdy Jezus rozmawiał o swojej bliskiej śmierci z prorokami. Piotr, tracąc pewność siebie, zaczął mówić o namiotach, jak dziecko, które nie wie, co ma zrobić. Kiedyś Szaweł, widząc blask tej chwały, na 3 dni stracił wzrok. Pani Agnieszka jest razem z nami. Szczęść Boże, Pani Agnieszko, witam.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Prowadź, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pani Agnieszko, Bóg zapłać za swoją
2: modlitwę. Dziękuję serdecznie za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Nigdy Bóg Ojciec nie słyszał z ust człowieka tak przyjmującej modlitwy. Wino w swoją krew, aby wszyscy, za których umrze na krzyżu, byli w Królestwie Niebieskim, w Królestwie Wiecznej Paschy. Bo niebo to ciągłe przechodzenie od miłości do jeszcze większej miłości. Zofia, Małgorzata i Magdalena są z nami. Szczęść Boże, witam.
3: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy. Proszę bardzo.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między

0: niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zofio, Małgorzato, Magdaleno, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
2: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
1: Z Panem
2: do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Dobrej nocy.
1: Dziękuję.
2: Modliliśmy się za Bolesława Jakubika.
1: Oczywiście.
2: I Zygmunta.
1: Wszystkiego dobrego. Za 4 minuty godzina 22. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Zapraszam już jutro. Jak zwykle o Stałej Porze, jak zwykle także zachęcam do przesłania swoich intencji. Tak telefonicznie, jak i internetowo można to zrobić. Zatem proszę bardzo, zapraszam. A już za kilka minut na naszej antenie audycja Wolna Chata. Swoim świadectwem podzieli się z nami pan Karol. Audycję poprowadzi jak zwykle Jacek Racięcki. Kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za które dziękuję Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się i życzę samych radości. Do usłyszenia, do jutra.

0: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racięcki.
1: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Racięcki. Witam i zapraszam do udziału w naszej audycji. W wolnej chacie oczywiście dzisiaj nie jestem sam, tylko z moim państwa gościem, a dzisiaj jest nim Karol. Karol jest trochę zaskoczony, bo dzisiaj został przeze mnie zaproszony, tak troszeczkę awista, ale ja też tak, żeby cię uspokoić, zazwyczaj tak robię, ponieważ nie chcę za bardzo, żeby się uczestnicy przygotowywali, bo to potem takie czasami wychodzą, wiesz, odczytane referaty.
2: Słyszałem o tym już.
1: A tu chodzi o to, żeby to było takie żywe, prawda, właśnie takie bieżące. Więc Karolu, jak zawsze na początku każdego mojego gościa pytam o to, jak z dzisiejszego momentu, w którym jesteś już x lat w pracy nad sobą, więc z tego momentu, w którym dzisiaj jesteś, jak widzisz ten swój czas wstecz, jak widzisz ten, nie wiem, dzieciństwo, czy jakie momenty w twoim życiu, które jak to na dzisiaj widzisz, zaważyły na tym, że potem miałeś problemy, że potrzebujesz jakoś sobie z tych problemów wychodzić, czy może nie tyle problemy, ile brak kontaktu ze sobą, czy może nie wiedziałeś, tak, a teraz zaczynasz ten kontakt nawiązywać. Jak to w twoim przypadku wygląda?
2: No to witam cię serdecznie, Jacku, witam wszystkich. Zacznę, jakby moja historia moich problemów zaczęła się przypadkowo całkiem, w cudzysłowie oczywiście, w dzieciństwie. Taki przypadek, tak? No, tak mówiąc poważnie, tak jak chyba u wszystkich, swoje deficyty wyniosłem właśnie z dzieciństwa.
1: Czegoś ci w domu brakowało, tak?
2: Tak, brakowało mi, no właśnie, czegoś mi brakowało. Brakowało mi na pewno czasu, kontaktu z moimi rodzicami, takiej
1: bliskości.
2: Takich, można powiedzieć, zwykłych, prozaicznych rzeczy, jak rozmowa, jak właśnie troska o...
1: Nie czułeś się ważny?
2: Tak. No właśnie, nie czułem się ważny. Brakowało mi troski o... No, jakby o to, co było dla mnie wtedy ważne na etapie tego Karolka, potem kilkunastoletniego, rodzice...
3: Ciągle co innego było ważne,
2: rodzice mieli swoje wyzwania, swoje deficyty, które wynieśli ze swoich rodzin.
1: Tak to dzisiaj widać, nie?
2: Tak to dzisiaj widzę, no właśnie, ale wtedy to widziałem trochę inaczej, bardzo buntowałem się, wchodziłem w taką krnąbrność, w nieposłuszeństwo. Może to później już w okresie właśnie nastoletnim, natomiast...
1: Tak zwracałeś do siebie uwagę, skoro nie byłeś ważny, to jakoś trzeba było tą uwagę zwrócić.
2: Tak. Dokładnie tak, no. Jestem z rodziny, w której brakowało takiego dobrego czasu, tak, rodzinnego. Rodzice ze sobą walczyli wiele czasu, no jakby praktycznie od...
1: Zajęci sobą byli jakby w związku, tak?
2: Tak, byli zajęci sobą od no odkąd pamiętam, coś tam się zdarzało, a potem na koniec się rozstali, tak? I to było dla mnie bardzo trudne. Brakowało mi ojca, ojciec zmienił miejsce zamieszkania. Jak już się rozstali, to jakby oficjalnie to miałem 14-15 lat, natomiast oni już, ojciec wcześniej wyjechał do właśnie do innego miasta, w delegację i w tej delegacji został. Natomiast to też było takie właśnie, to tak miało być, tak? Tak chciał generalnie
1: tego
2: wyrwać
1: ojca
2: się.
1: Nie było w rodzinie.
2: Tak, tego ojca nie było. I co? I myślę, że takim taką sytuacją, która mogła też mieć wpływ na to, na problemy, z którymi przestałem sobie radzić, to poród, który był bardzo trudnym porodem. Moja mama o mały włos jakby straciła życie. Jeszcze byłem w ogóle dużym dzieckiem, mimo że i trzecim, no to dużym, ważyłem 4800, była jakaś tam przerwa i praktycznie to się kwalifikowało, to się kwalifikuje już wtedy, w tamtych latach też do cesarki, natomiast tej cesarki nie było. Mamie się rozeszły kości, jakby potem została w szpitalu długo, miesiąc czy tam kilka miesięcy.
1: Wszystko wiesz z opowieści mamy.
2: Wiem z opowieści mamy, takie to było właśnie...
1: To było dla ciebie trudne, gdy o tym słyszałeś.
2: Wydaje mi się, że tak. I gdzieś...
1: Czułeś się winny.
2: No jakby to cały czas mi się wydaje jakąś abstrakcją, ale chyba tak było, no bo... gdzieś w mojej głowie przekształciło się to w przekaz typu, że coś ze mną jest nie tak. Zresztą chyba...
1: Byłeś trudem dla rodzica.
2: Tak, byłem trudem dla rodzica właśnie i też potem w tym takim niezaopiekowaniu przez rodziców, mimo że jakby oni wiem, że dzisiaj z dzisiejszej perspektywy, kiedy sam jestem ojcem i widzę, jak to jest trudno, jak to jest ciężko, ile to jest tak naprawdę, ile to wymaga siły, energii, miłości, cierpliwości, bycie rodzicem. I widzę, ile razy ja sam nie daję rady, no to jakby mam z każdym takim dniem coraz bardziej kocham swoich rodziców i szanuję za to, co robili. No ale wtedy właśnie...
1: Rozumiesz, że dali tyle, ile mogli dać na tamten czas, ale nie zmienia to faktu, że byłeś w tym wszystkim opuszczony i no taki czułeś się niepotrzebny, przeszkadzający, zawiniony, nieważny.
2: No tak się właśnie czułem. Mimo, że nic się takiego jakby nie wydarzyło drastycznego, powiedzmy. Chociaż ten poród, no można powiedzieć, był takim drastycznym sytuacją
1: też
2: dla mamy, ale ja też byłem wtedy odcięty, oderwany od mamy, tak? Mama straciła pokarm, miała przetoczoną krew, złom i tak dalej, więc no też to było trudne dla dzidziusia.
1: Tego nie pamiętasz.
2: No nie, ale...
1: Wiesz to wszystko z opowieści.
2: Tak, nie? Wiem to z opowieści, ale pamiętam, że...
1: Na pewno miało to wpływ, odstawienie dziecka nowonarodzonego od rodzica, na pewno jest wielkim dla niego traumą i zostawia taki... ślad bardzo takiego odrzucenia, prawda? No,
2: tak mi się wydaje też, jakby biorąc pod uwagę dzisiejszą wiedzę psychologiczną. Natomiast no właśnie pamiętam, że taki mój okres przedszkola był takim okresem, gdzie byłem otwarty do innych osób. Czułem się lubiany, miałem wielu kolegów i jakby było wszystko super, natomiast w szkole pierwsza, druga klasa jeszcze, ale potem już gdzieś coś mnie męczyło w środku, tak? Męczyło mnie właśnie to właśnie ten brak takiego poczucia własnej wartości, takiego... No nie wiem, jak to teraz powiedzieć, tak, ale wiedziałem gdzieś...
1: Źle ci było ze sobą.
2: Źle mi było ze sobą, tak. I patrzyłem w inne osoby i stawiałem wszystkich, wydaje mi się, inne osoby.
1: Porównywałeś się.
2: Porównywałem się, stawiałem na piedestale i, i, no i bardzo źle mi z tym było, tak.
1: I jak sobie z tym radziłeś później?
2: Jak sobie z tym radziłem później?
1: Znaczy nie radziłeś sobie, ale jak sobie radziłeś w sposób niekonstruktywny?
2: To znaczy, no właśnie, w szkole no w taki bardzo głupi sposób, bo zresztą typowy dla osób właśnie, które są z rodzin z deficytami, bo radziłem sobie, no właśnie tak jak powiedzieliśmy wcześniej, tym zaczepianiem, takimi...
1: Zwracaniem na siebie uwagi, zachowaniami takimi, które są postrzegane jako negatywne właściwie.
2: Jako negatywne, tak, dokładnie. I to i takie zachowania u mnie się pojawiły właśnie w szkole, w tej, powiedzmy, no chyba, może nie wiem, czy od pierwszej, czy od drugiej klasy, trzecia, czwarta, potem zmiana szkoły. bo no właśnie, tak sobie nauczyciele z rodzicami moimi poradzili. Nie dotykali tak naprawdę problemu, źródła problemu, tylko...
1: Próbowali zmienić okoliczności, żeby tak, miało to wszystko załatwić.
2: Tak, no i niestety te moje zachowania no oczywiście przynosiły konsekwencje w tym otoczeniu, bo to otoczenie z czasem uczyło się, jak sobie poradzić z taką osobą, z taką jednostką, pacyfikując ją po prostu, tak? Mm-hmm. Więc potem ja ugrywałem, potem ja byłem, powiedzmy, taką ofiarą.
1: Sprowokowałeś odrzucenie i doznałeś odrzucenia.
2: Tak jest, tak. I niestety jakby nie potrafiłem wyciągnąć sam jakby wniosków w tym dzieciństwie, w szkole podstawowej, bo potem znowu już wchodziłem w taką rolę ofiary.
1: Zostałeś z tym sam. Rodzice, mama nie dawała przestrzeni, żeby sobie jakoś z tym porozmawiać, omówić coś.
2: No nie, właśnie nikt ze mną o tym w ogóle nie rozmawiał. I to jest ten taki mój największy, ta samotność też, która jakby z tym była związana, to jest taki mój największy ból. No i tak naprawdę potem jakby w szkole średniej znowuż to się powtórzyło. Znowuż ja byłem tą osobą, która dokuczała, potem mi dokuczali, potem nieodpowiednie towarzystwo, marihuana, która nie była...
1: Czyli odkryłeś substancję jako łagodzącą napięcie.
2: Jako, tak, właśnie łagodzącą napięcie, lęk i też nawet doszedłem do takiego przekonania. Nie wiem, mając 16-17 lat i otoczenie mi to wzmocniło, że ty w ogóle jesteś fantastyczny, jak sobie wypijesz, tak? No to ja sobie piłem i niestety ten alkohol nadużywałem no właśnie od tego, nie wiem, 16, 17, 18 lat.
1: Wczesna inicjacja alkoholowa, tak?
2: Tak, plus do tego marihuana, która no niestety nie była, to nie była, powiedzmy, trawka z apteki czy z jakiegoś tam legalnego haszbaru, gdzie jest wiadome, że to przynajmniej nie jest czymś jeszcze przepędzone, zmieszane i tak dalej.
1: Czarny rynek.
2: No tak, nie było innego.
1: Czy na dobrą sprawę nie wiedziałeś w ogóle, co zażywasz?
2: Nie. I niestety to doprowadziło do ogromnego problemu z lękiem, z którym jakby kompletnie sobie już przestałem radzić.
1: Okej, za chwilę powrócimy do naszego spotkania.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim państwa dzisiejszym gościem, Karolem. No, podzieliłeś się taką, z jednej strony trudną okolicznościami, takim trudnym opisem rzeczywistości dziecka, ale z drugiej strony tak patrząc na lata, bo to no, pewnie przełom, tak, tych czasów 80. lata 90., prawda, to są ten czas mniej więcej, o którym mówisz, no to ja mi się wydaje z tego, co sam pamiętam i słyszę też od różnych osób i też taka, no powiedzmy sobie, wiedza ogólna dzisiaj o społeczeństwie z tamtego czasu, to w zasadzie to większość osób radziła sobie w ten sposób, nie tylko młodych. Może młodzi odnaleźli narkotyki, od 70. lat zaczęły wchodzić te narkotyki, teraz mocniej 80. już naprawdę dość mocno i tak marihuana to jest tak zwany miękki czy słabszy, chociaż każdy narkotyk jest tak samo niszczący w konsekwencji. Ale alkohol to przecież było środowiskowe lekarstwo na całe zło. To są od czasów lat 50. i później dość, że tak powiem, popularny specyfik do tego, żeby właśnie tonizować napięcia, nie? Więc odnalezienie tego to specyfiku jako 16- czy 17-latek myślę, że jest takim no, dość no, przekrojowym sposobem radzenia sobie przez właśnie dzieci z rodzin, może nie tyle patologicznych, ale dysfunkcyjnych. Kiedyś tego w ogóle nie patrzono na to w ten sposób. W latach 70. 80. nie mówiło się o dysfunkcji rodziny. Patologia tak, ale dysfunkcja nie. A dysfunkcja przecież jest no, takim sauté, ale również wynaturzeniem funkcji rodzinnej. To, co mówisz, bardzo fajnie powiedziałeś o tym, że dzisiaj widzisz i teraz mocniej kochasz rodziców, bo rozumiesz, że ich postępowanie czy działanie nie było przeciwko tobie, wynikało z ich deficytów.
2: Tak.
1: Ale dla dziecka, które potrzebuje wsparcia osób dorosłych, nie tylko rodziców, w ogóle systemowo dorosłych, którzy są niedojrzali, bo mają własne niedojrzałości, prawda, swoich środowisk rodzinnych, owocuje to tym, że jest zostawione samo sobie i tego społecznie nie rozumiano. I alkohol leczył naszych rodziców, leczył naszych dziadów, w cudzysłowie oczywiście leczył.
2: Tak.
1: Leczył też nas i w konsekwencji to jest taki przekrojowy, myślę, opis chłopaka, młodego chłopaka z tamtych czasów, który w rezultacie w lęku, w obawie przed odrzuceniem, przed niespełnieniem się, potem dochodzą jeszcze dziewczyny, prawda,
2: nie? Nieśmiałością. Tak
1: właśnie, jakoś. To lęk przed dostaniem kosza, przed niesprawdzeniem się swoim, niepotwierdzeniem swojej płciowości. I ten alkohol, czy później inne środki, które już tłumią konsekwencje poalkoholowe, no bo alkohol jak z ciebie schodził, no to wtedy dopiero się lęk pojawiał. Tak. No to trzeba było znowu to coś na to wziąć, prawda? W jaki sposób się zachować. Po tamtym tym czymś też się potem lęk pojawiał, więc jeszcze więcej. W końcu to się wchodzi w taki kocioł, taki ciąg bez końca, prawda? Naprzemienny. Alkohol, narkotyk, alkohol, narkotyk, alkohol, narkotyk. I jak długo w tym trwałeś?
2: No, jakoś może nie bardzo długo, bo od tego 15 roku życia do 18, gdzie właśnie ta marihuana, która początkowo dawała dużo, powiedzmy, takiego odprężenia, relaksu, też radości.
1: No
2: niestety to bardziej alkohol, ale od takiego odlotu, tak? Oderwania się od tego właśnie, od tego, co bolało, co było smutne, z czym, o czym tak naprawdę no nie miałem z kim porozmawiać, z nikim nie gadałem, bo to by chyba już wiele jakby mogło załatwić wtedy, tak? Natomiast no nie miałem kogoś takiego, że nie wiedziałem, że o tym rozmawiać, po co rozmawiać, nie wiem, no lepiej chyba właśnie z kolegami zaszaleć i palić fajki.
1: Oderwać się od tego bólu, który jest w środku.
2: Tak. I właśnie palić fajki i pić alkohol. No właśnie. I tak jak na początku ta marihuana dawała dużo fajnych bodźców, no z czasem przestała i pojawiły się właśnie bardzo negatywne rzeczy, jak właśnie no po prostu lęki, paranoja, tak? Więc jakby i ten stan tego lęku, tej paranoi, ja to tak nazywam, no jakby potem, może nie to, że przeniósł się całkiem do takiego fizycznego, do takiego tego już realnego życia, no ale gdzieś ten lęk zaczął, wymknął się po prostu spod kontroli, tak? Byłem w ogromnym lęku, w ogromnym napięciu. w nieakceptacji siebie, bo, no bo tutaj chciałem, no nie wiem, no, jakoś tam się odnaleźć właśnie, czy w tych relacjach, które nie były dobrymi relacjami, bo to były relacje z osobami, które właśnie, no, zależało im, żeby właśnie, no, wziąć coś, tak?
1: Kumple od kieliszka i od działki.
2: Dokładnie, więc ja tam też byłem, nie znalazłem tej przyjaźni, nie znalazłem jakiejś tam miłości takiej braterskiej, tylko właśnie jakieś konflikty i problemy, więc to doprowadziło mnie ogólnie do bardzo słabego stanu. No i wtedy zacząłem szukać pomocy. Oczywiście trafiłem jakby pierwsze, gdzie trafiłem, to właśnie ośrodek pomocy uzależnionym, natomiast kompletnie jakby może nie byłem aż tak bardzo uzależniony, jak sobie nie radziłem z tym lękiem, tak? Więc jakby tam się odbiłem od drzwi, natomiast pamiętam, że szukałem pomocy właśnie psychologicznej. Byłem studentem, nie miałem za bardzo pieniędzy, więc jakby była to terapia taka gdzieś właśnie na NFZ. Kompletnie jakby, no jakby to nie zadziałało, tak? W ogóle nie wiem, jakby to mogło zadziałać. Nie było jakiegoś, nie złapałem jakiejś relacji z tą panią psycholog. Zresztą to było jedno, dwa spotkania. Potem były właśnie terapie grupowe przede wszystkim, też terapia indywidualna. Długi, długi czas, gdzie krok po kroku porządkowałem sobie to wszystko w głowie, no ale jednak z tym lękiem nadal nie mogłem sobie poradzić. Nadal sobie nie mogłem poradzić.
1: A nie używałeś już wtedy tych wspomagaczy? Czy...
2: Nie, całkowicie nie.
1: Już nie.
2: Alkohol od czasu do czasu, ale raczej w takich sytuacjach nie. Jakby wiedziałem, że to w jaki sposób wcześniej go używałem, nie było dobre, więc raczej po prostu tak okazjonalnie.
1: No i co? I jak te terapie nie dały rezultatów, to co? Jak działałeś później? Jak sobie spróbowałeś dalej radzić?
2: No właśnie to... No byłem w takim, mogę powiedzieć, że byłem bezradny, nie wiedziałem, co mam robić i już właśnie w pewnym sensie też szukałem pomocy, odzywałem się, zwracałem się do Pana Boga, ale było to jednak chyba takie bardzo transakcyjne, tak, że Panie Boże, teraz tutaj pomóż mi to posprzątać, tak, uzdrawiaj mnie, zabieraj ten lęk i tak dalej i no i Pan Bóg nie dał się na to złapać. Dał mi doświadczyć tych konsekwencji, czyli takiego właśnie, no, życia z lękiem, tak? Życia z lękiem, życia takiego, które, no, było jeszcze trudniejsze niż wcześniej, tak? Jeszcze gorzej mi było ze sobą. Takie były te konsekwencje. No i właśnie, właśnie nawracając się, szukając swojego miejsca właśnie też w kościele, trafiłem do wspólnoty jednej, potem po wielu latach drugiej. No i tam właśnie we wspólnocie dowiedziałem się o krokach. No i poszedłem na te kroki, bo tak naprawdę nie miałem za bardzo...
1: Kiedy to było ten pierwszy obrót?
2: Pierwszy obrót był... 2015, chyba 15, nie, 16 albo 17 rok, bo zakończył się przed pandemią w 2019. Tak, w 19.
1: I kto prowadził?
2: Justyna Urbanek.
1: Justyna Urbanek, pozdrawiam.
2: Na szwedzkiej.
1: Tak. Już zaprzestała prowadzenia ze względów zdrowotnych. Zakończyła właśnie w grudniu ostatniej grupy. No okej. Okay. I co? I te kroki jakoś coś wniosły? Coś takiego bardziej konstruktywnego, że gdzieś tam coś zacząłeś lepiej siebie rozumieć?
2: No właśnie, ja na te kroki szedłem z takim trochę... Z jednej strony tutaj bardzo były polecane u mnie we wspólnocie, jako właśnie miejsce, gdzie przestrzeń, gdzie dzieją się dobre rzeczy, gdzie właśnie można przepracować
1: wiele rzeczy. A co to za wspólnota taka nam przychylna?
2: To neokatechumenat.
1: Pozdrawiamy, braci i siostry z drogi.
2: Tak, jak najbardziej. I właśnie, no ale ja poszedłem na to troszeczkę z takim przekonaniem, że kurczę, ja już przeszedłem...
1: Tyle terapii,
2: 5 terapii w ogóle i tak naprawdę...
1: Że kroki nie są terapią.
2: Właśnie, miałem wrażenie, tak, nie są terapią. Miałem wrażenie, że wiem wszystko o sobie, ale ja nie potrafię zmienić jakby siebie, swojego życia, swojego postępowania i nie mogłem. Do jakiegoś poziomu, tak, ale jakby tak, ale nie do końca, ten lęk gdzieś był. No i na pierwszym obrocie byłem troszeczkę taki, trochę byłem rozczarowany, że jakby, że tutaj mamy, mamy właśnie opierać się w dużej mierze na Bogu. Myślałem, że to właśnie, nie wiem, jakby z jednej strony słyszałem pozytywne opinie. Tak, tak, ja to chciałem chyba właśnie mocnymi siłami, oczywiście z tym prowadzącym, z grupą i tak dalej. Myślałem, że to może tutaj się zadzieje, a tutaj na Bogu. I jednak to, co mnie zaskoczyło na pierwszym obrocie, że jakby ta praca warsztatowa wchodziła w takie rejony, wchodziła bardzo głęboko, w taki sposób, że wiele rzeczy jednak znowuż odkrywałem, tak, w sobie, że...
1: Okazało się to, co wiedziałeś, jeszcze nie było na tyle głębokie, żeby rzeczywiście coś o sobie głęboko poznać.
2: Tak, tak.
1: Że to było trochę powierzchowne, nie?
2: Tak.
1: Ta wiedza o sobie, nie?
2: Tak.
1: No okej, okay, ale coś ci musiał ten pierwszy obrót dać, skoro postanowiłeś po pewnym czasie pójść na drugi. Więc gdzieś coś tam się takiego zadziało, że cię pokazało ci jakąś ścieżkę, jakąś nadzieję, tak? Jakąś szansę na zmianę, bo inaczej byś już nie podjął takiej decyzji. A co to było i w jaki sposób to potem funkcjonowało, czy funkcjonuje w tobie, to o tym za chwilę Państwu opowiemy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie z moim Państwa gościem dzisiejszym, Karolem. Powiedziałeś tą swoją historię, powiedziałeś taką drugą, tą część jakby tego swojego życia, dość wcześnie rozpoczętą, taką szukanie pomocy, nie? To powiem Ci, że 18-19 lat, to nie jest naturalnie, najczęściej to jest dużo później, 20 parę, prawda? Kiedy już jesteśmy nieźle uwikłani w różne smrody, konsekwencji, to jednak to 18-19 to jest taki początek dorosłości. Mówisz, zacząłeś być studentem, nie? Początek dorosłości i już jakoś tak poważnie zacząłeś szukać tej pomocy. To bardzo fajne i chociaż, jak twierdzisz, te terapie niewiele ci dały jakoś tam, ale jednak swoje zrobiły. Choćby to, że tak jak mówiłeś, jednak ten alkohol był szczątkowy, był okazjonalny. Nie musiałeś jednakowoż, nie? W ten sposób się ratować. Spotkanie, rozmowa, znalazłeś miejsca i osoby, z którymi mogłeś o tym porozmawiać. O tym, o czym wcześniej z nikim nie mogłeś rozmawiać, prawda? Więc to są pewne plusy. Może one nie są takie, jakby się chciało, że już będę, prawda, wszystko radzącym sobie świetnie i sam funkcjonującym człowiekiem.
2: O, właśnie.
1: Ale jednakowoż to przyczółek do rozwoju się zaczął. Doznałeś świadomości pracy grupowej. Tak? Więc wspólnota była już taką naturalną przestrzenią, bo wiele osób nie przychodzi, czy trudno im się znaleźć w kościele właśnie w wspólnotach, nie mając tego doświadczenia bycia w relacji z jakąś grupą, nie? Środowiskiem przyjaznym. A ty już to miałeś. Więc ta wspólnota się jakoś tam odnalazłeś w niej. Neokatechumenacja jest taką dość mocno formującą wspólnotą, tak, prawda? Więc to też jest taka procedura, proces rozwojowy, bardzo kompatybilny zresztą z krokami mocno. Więc wydaje mi się, że to były takie okoliczności sprzyjające, że ten Pan Bóg cię jednak wysłuchał. Pozwolił ponieść konsekwencje, ale prowadził i podsuwał, a ty korzystałeś jednakowoż. Może nie miałeś tego poczucia w taki sposób, ale jak na to spojrzeć w tej chwili, to widać to korzystanie z tej właśnie otwieranych furtek i wchodzenie w nie sukcesywnie, krok po kroku, prawda? No i powiedz teraz w takim razie, co spowodowało, że podjąłeś decyzję, którą zresztą też podjąłeś dość gwałtownie, jeśli chodzi o ten drugi obrót, nie?
2: Co spowodowało? No właśnie na pewno to, że miałem dosyć już tej sytuacji, tych problemów, tak, z których byłem.
1: W nich tkwiłeś, tak?
2: Tkwiłem, i już zaczęły tak uwierać, no to tak jakby iść na dłuższą drogę, czy biec, jakiś bieg, z kamykiem w bucie, tak? No to można trochę przejść, można przejść dłużej, no ale z czasem już człowieka, no mówimy sobie dość. Więc no nie radziłem sobie, tak? Z tymi...
1: No po drodze rodzina, dzieci, praca, usamodzielnienie zawodowe, nie? To wszystko są następne przestrzenie, w których się ten problem osobowościowy musiał też jakoś rozwijać, nie?
2: No właśnie, i to były wszystkie te przestrzenie, no były, niosły dla mnie właśnie wciąż ten trud tego, no wchodziłem w nie właśnie z lękiem, tak? Z brakiem właśnie...
1: Zderzałeś się z tą swoją trudnością wewnętrzną, z którą ciągle sobie
2: radziłeś. Tak. I właśnie w pracy i w rodzinie, w małżeństwie przede wszystkim. We wspólnocie też trudno mi było do końca wchodzić właśnie w te relacje, tak? I znowuż za bardzo nie myślałem tak naprawdę o tych krokach. Tak, miałem taką sytuację, że właśnie modliłem się, to było Zakopane, była właśnie msza święta z modlitwą uzdrowienie z Marcinem Zielińskim, modliłem się do Pana Boga, przechodziłem właśnie trudności w firmie, problemy z płynnością, brakowało pieniędzy, brakowało mi odwagi do sprzedaży, uciekałem w przygotowanie coraz lepszych właśnie swoich usług, ale nie sprzedawałem ich, a jak sprzedawałem, to się bardzo przejmowałem i jakby no, zapętliłem się w takie właśnie no, te mechanizmy ucieczkowe, tak? Lęk. I właśnie pamiętam, że modliłem się do Boga, mówię, Panie Boże, potrzebuję kilkadziesiąt tysięcy, tak? Nie wiem, 20-30 tysięcy, bo tutaj, nie wiem, taka i taka sytuacja, brakuje mi teraz tych pieniędzy. No, ale właśnie usłyszałem zupełnie co innego. Usłyszałem, że dostanę o wiele więcej.
1: Coś tak słabo cenisz, tak?
2: Nie było to właśnie to, co chciałem usłyszeć. Ale z czasem, mimo że właśnie nawróciłem się kilkanaście lat temu, byłem właśnie w neokatechumenacie, no starałem się formować, ale gdzieś też straciłem do tego ducha w międzyczasie, bo no właśnie, no bo te wszystkie problemy, tak? Znowuż kontaktuję się, no idę po radę do jakby właśnie do osób ze wspólnoty, znowuż słyszę o tych krokach, tak? Drugi obrót, no to dobra, to idę na drugi obrót, tak?
1: No i tu Pan Bóg też ci pomógł.
2: Tak.
1: Jak decyzję podjąłeś, okazało się, że jest wolne miejsce.
2: Tak, z tym miejscem, to rzeczywiście właśnie chyba od Pana Boga, bo dostałem informację w swoje urodziny 3 grudnia, że jest miejsce na drugim obrocie. Długo nie czekałem, aż tak bardzo, kilka miesięcy. No i właśnie zacząłem ten drugi obrót.
1: No właśnie, i teraz go kontynuujesz, jesteś na nim i co? I jak tym razem masz poczucie, że coś się zmienia? Może coś głębiej się odkrywa? Coś się bardziej się dotyka?
2: Na pewno tak. Myślę, że właśnie jestem właśnie na tym obrocie jakiś czas temu właśnie gdzieś w czasie tej modlitwy o uzdrowienie u Marcina. No jednak zwróciłem się do Pana Boga, zacząłem zwracać się do Pana Boga i na ten drugi obrót przyszedłem z innym nastawieniem. Właśnie z takim nastawieniem, że no, z taką otwartością na to, że tutaj pracujemy, że jest to warsztat, ale też jest tutaj Pan Bóg obecny. Nawet nie pamiętam dokładnie kiedy zacząłem otwierać się na Jego miłość, tak, która właśnie uzdrawia moje serce i zabiera ten lęk, zabiera te, no, która mnie po prostu zmienia, przemienia, tak, zmienia moje, no, w pewnym sensie tożsamość, tak, postrzeganie siebie, nie czuję się osobą, no, przestaje się porównywać, przestaje właśnie, pomaga mi wychodzić z lęku, no bo nawet jeżeli dzieją się jakieś sytuacje, czy odczuwam ten lęk, czy jestem w takiej, no, w bezsilności, tak, wobec jakiejś sytuacji, wobec problemów, no to i tak jakby wiem, że to nie one mnie definiują, że definiuje mnie to, że właśnie, no, że jestem po prostu dzieckiem Boga Ojca, tak, i jakby, no, dla mnie to jest niesamowite. Na pewno tutaj nie bez wpływu jest to, że no właśnie na krokach, że zaczynamy każde spotkanie właśnie modlitwą, kończymy.
1: No też chyba to jest takie bardzo pomagające i tak jak patrzę też na twoje bycie i twój właśnie stosunek do rzeczywistości warsztatowej, bo przyznasz, że otwartość i głębokość dzielenia się uczestników grupy jest zupełnie inna niż na pierwszym obrocie, prawda? Jednak to jest dużo większa świadomość, większa głębokość, większa otwartość też na przyjmowanie informacji o sobie, nie? I to bardzo rezonuje. Widzę, że to w tobie też bardzo rezonuje. To bardzo pomaga, otwiera, nie? Z jednej strony to jest trudne, no bo się konfrontuje z jakimiś trudnymi sytuacjami czy składnikami własnej osobowości, ale z drugiej strony przestaje być kosmitą, nie? Jestem wśród ludzi, którzy podobnie, inaczej może, w inny sposób to się u nich objawia, ale bardzo podobnym zmagają się rzeczywiście rzeczywistością, nie?
2: Tak, absolutnie. No, jakby to tego doświadczamy wszyscy, że ja doświadczam tego, że powiedzmy pewne moje jakieś zmagania, rzeczy, których się wstydzę, że coś takiego przeżywam, to oczywiście może też jest ten golem, tak? Bo to jest wszystko ludzkie, emocje czy jakieś słabości, ale jednak, no, tego się wstydzę, uczę się jakby... No,
1: ale ujawniasz.
2: Ujawniam.
1: I dostajesz przyjęcie.
2: Tak, i zostaje z tym przyjęte i też potem nagle się okazuje po jakimś czasie, przykładowo, że ktoś dzieli się, że w ogóle przeżywa coś w ten sam sposób. I to jest szokujące nawet. Jejku, no jakby nie pomyślałbym, że tak, że nie ja jeden jestem kosmitą. Tak?
1: No właśnie.
2: Wszyscy nimi jesteśmy.
1: No właśnie. I to z jednej strony odbarcza, a z drugiej strony otwiera, nie? Otwiera. Otwiera na nawzajem, na innych, otwiera na siebie, prawda? I to zmienia. I to, co powiedziałeś właśnie, to jest ta miłość, którą wtedy otwierając się wpuszczam do siebie i ona mnie przemienia. Jeżeli jestem w relacji z miłością, czyli w relacji z Panem Bogiem, to mnie to przemienia. Jeśli nie jestem, no, tacy już jesteśmy, że jesteśmy chwileczkę w relacji z Panem Bogiem, a dłuższy czas bez tej relacji. Ale wtedy zaczynamy czuć ten brak, nie? I to nas nawraca. Że znowu chcemy być w tej relacji, prawda? I to o to chodzi. To w zasadzie tylko o to chodzi. To jest cała filozofia chrześcijaństwa, cała filozofia tej kontemplacji relacji z Panem Bogiem. Właśnie na tym to polega, żeby mieć tą świadomość utracenia po to, żeby nawracać się, nawracać, nawracać. Pan Jezus mówi wyraźnie, nawracajcie. Nawracajcie. Cały czas się nawracajcie, żeby być w relacji z Nim, nie? I to jest twoje doświadczenie, które dzisiaj słyszę w twoim świadectwie.
2: Absolutnie tak. No, Pan Bóg pomaga w tych właśnie no, pomaga się nawracać, tak? Pokazuje mi coraz bardziej prawdę o mnie, taką, której no, nie chcę widzieć, tak? Nie chcę słyszeć, nie chcę wiedzieć, że jestem skłonny do tego, do takich grzechów, do egoizmu, tak?
1: Albo, że moim działaniem tak naprawdę motywuje taka, a nie inna postawa wewnętrzna, której sam nie zauważam jeszcze, nie?
2: Tak, albo mi to pokazuje, ale też pokazuje mi jednocześnie, że no, kocha mnie, że cały czas mnie kocha, cały czas, że no...
1: I nie ma dla niego znaczenia, jaki naprawdę jestem w działaniu. Tak. Nawet jeśli jestem w grzechu, tak samo mnie kocha.
2: Tak, tak. I to jest niesamowite.
1: No właśnie. No to cieszę się, że doznajesz takich świadomości, takich wniosków, nie? I cieszę się, że widzę cię coraz częściej uśmiechniętego, coraz mniej uśmiechniętego maską, a coraz bardziej uśmiechniętego sobą. No bo to właśnie świadczy o tym, że coraz mniej się chowasz. A jak się mniej chowasz, to znaczy, że mniej masz tego lęku w sobie, nie? I to jest fantastyczne, wspaniałe, bo nie ma ludzi, którzy się nie boją. Wszyscy się boimy. To jest naturalne. Ale chodzi o to, żeby ten lęk sobie przyjąć, zgodzić się z nim, że on jest i on coś do mnie mówi. Coś mi pokazuje, coś mi ujawnia. A miłość, jak mówi święty Jan, znosi lęk. Więc jeżeli będziemy się na nią otwierać, lęk będzie się tracił w nas. I to jest dowód na zbliżanie się do Pana Boga. Dziękuję Ci bardzo, Karolu, za gotowość, otwartość, świadectwo, którym się podzieliłeś kawałkiem swojego życia. Pewnie będzie się jeszcze spotykać może pod koniec twojego procesu krokowego, wtedy być może jeszcze coś nowego dopowiesz. No i cóż, dziękuję również Państwu za spędzony z nami czas, za uwagę, za gotowość do słuchania naszych audycji. Ja wiem, że mamy dość dużą rzeszę słuchaczy naszych audycji Wolnej Chaty. No i dziękuję Tobie jeszcze raz za gotowość, otwartość i obecność. Dziękuję Państwu, zostańcie z Bogiem.
2: Dziękuję również.
0: Wolna chata.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
2: Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
1: A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
2: Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich. Nie wymówią ich imion moje wargi.
1: Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
2: Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
1: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
2: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
1: Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
2: Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
1: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
3: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział: zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
1: Pan Jezus posługuje się dzisiaj tą przypowieścią, aby wskazać na konieczność stałego, dobrego przygotowania, aby przyjąć Pana, kiedy nadejdzie, ponieważ nie znamy dnia ani godziny Jego przyjścia. Nadejdzie na końcu czasów, ale wyjdzie także na spotkanie z każdym z nas, aby nas osądzić, kiedy nadejdzie koniec naszego ziemskiego życia, kiedy umrzemy. Święty Paweł pisze w swoim liście, że jeżeli mieszka w nas duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia nasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w nas swego ducha. Można powiedzieć, że tekst ten pięknie opisuje stan, który w katolickiej teologii nazywamy stanem łaski uświęcającej. W naszym życiu duchowym bardzo ważnym momentem jest uświadomienie sobie tego, że największą tragedią, jaka może nas spotkać, nie jest wcale śmierć, ale właśnie utrata przyjaźni z Bogiem, utrata Jego łaski, utrata łaski uświęcającej. To powinno budzić w nas jakąś zdrową bojaźń, ale z pewnością nie powinno wzbudzać w nas niezdrowego lęku. Droga oddawania Bogu lęku i zmartwień nie jest oczywiście prosta, nie jest krótka, ale myślę, że jest bardzo uwalniająca. Ona prowadzi do tej postawy, którą tak prosto opisywał ojciec Badeni. Każdego z nas czeka śmierć, ale trzeba tak żyć, żeby nie było śmierci, tylko przejście. Jak to zrobić? Trzeba poznać i pokochać żywego Boga. Wtedy poczuje się, że śmierć jest przejściem, a nie końcem. Prośmy dzisiaj Pana o szczere spotkanie Go, doświadczenie Jego miłości, doświadczenie nadziei, że moje życie, jakkolwiek trudne i pokomplikowane, nie jest zmarnowane właśnie w świetle zmartwychwstania Jezusa, w perspektywie naszego powołania do życia wiecznego.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
3: Witam Państwa serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny, kolejna opowieść o historii i kolejna wizyta w kalejdoskopie znanego już Państwu Kacpra Kity z Nowego Ładu. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
3: I jak się Państwo zapewne już domyślają, będziemy spoglądać w stronę krajów romańskich, konkretnie Francji, w której historii politycznej i w ogóle polityce pan redaktor Kacper Kita się specjalizuje. Jakiś czas temu, kiedy przygotowywałem materiały dotyczące marszałka Francji, Wielkiej Brytanii i Polski zarazem, Ferdynanda Focha, znalazłem w jego biografii taką ciekawą informację, że był gorliwym katolikiem, nie krył się ze swoją wiarą i nie przeszkodziło mu to w awansach w armii francuskiej. I to po raz kolejny kieruje nas ku Francji przełomu XIX i XX wieku. Mało kto z nas zdaje sobie chyba sprawę, jak bardzo antyklerykalna była wtedy Francja, czy państwo francuskie, ta Republika Francuska. I o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. Przenieśmy się wyobraźnią właśnie do końca, czy do drugiej połowy wieku XIX. Już upadło cesarstwo w wyniku przegranej wojny z Prusami. Cesarstwo francuskie, Napoleon III został zdetronizowany i umarł sobie. Co się dzieje wtedy we Francji? Jakie zachodzą zmiany polityczne, społeczne?
4: Najpierw mamy jeszcze w czasie trwania wojny, mamy proklamowanie III Republiki przez część polityków lewicowych. Z drugiej strony mamy Komunę Paryską prowadzoną przez takich najbardziej radykalnych lewicowych działaczy, którzy zresztą między innymi zabijają wówczas arcybiskupa Paryża. Ale mamy też po stronie tej, upraszczając, prawicowej, centroprawicowej, różne obozy monarchistyczne, ponieważ zasadniczo domyślną opcją dla nich był po prostu powrót do monarchii, tylko mieliśmy trzy różne linie. Bonapartystowska, no, na tamtym etapie skompromitowana. Mieliśmy, ale również mająca swoje stronnictwo polityczne, mamy linię orleańską z monarchii lipcowej Ludwika Filipa i mamy linię tę tradycjonalistyczną, legitymistyczną Bourbonów z ówczesnym Henrykiem, potencjalnym Henrykiem V, hrabią Chambord. No i upraszczając, w ciągu kilku lat niestety prawica nie jest w stanie się między sobą porozumieć dokładnie co do tego, jak ma wyglądać państwo i kto ma być królem, ponieważ pierwsze wybory parlamentarne po przegranej wojnie z Prusami, po obaleniu Napoleona III wygrywa prawica, łącznie jakby te różne ugrupowania prawicowe, centroprawicowe mają większość, ale nie są w stanie się dogadać między sobą i również z pretendentem do tronu Henrykiem potencjalnym V, co do dokładnego tego, jakie on będzie miał kompetencje, jak będzie wyglądało państwo i kłócą się kilka lat, a potem w kolejnych wyborach już przyjmuje władzę lewica i w 1875 roku uchwala swoją konstytucję III Republiki. Od tego momentu możemy realnie liczyć rzeczywiście III Republikę, a później, 4 lata później, w 79 również dochodzi do odejścia prezydenta MacMahon, marszałka zresztą francuskiego, wojskowego, który był taką trochę, znów tutaj mogą się pewne analogie z czasami nam współczesnymi przypomnieć, takim troszkę katechonem, ponieważ no, był wybrany jeszcze przez parlament prawicowy i powstrzymywał działania lewicy. Od 1879 roku mamy dojście do władzy we Francji takiej twardej, antykatolickiej lewicy, która w związku z tym stara się odgórnie, co jest bardzo ważne, przeformatować umysły Francuzów.
3: I zatrzymajmy się na moment na tym właśnie etapie, czyli mamy lata 80., tak XIX wieku. Mówimy lewica, prawica. Okazuje się, że w tych pierwszych wyborach to nie są jeszcze takie wybory jak dzisiejsze, prawda? To też ta rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Pamiętajmy, że kobiety jeszcze bardzo długo nie biorą udziału w żadnych wyborach w Europie. Ale wydaje się, że mimo spustoszeń poprzednich rewolucji, głównie tak zwanej Wielkiej Rewolucji Francuskiej i pierwszej wielkiej fali antyklerykalnej, to wciąż jeszcze społeczeństwo francuskie, znaczna część także elit francuskich jest mocno przywiązana do tradycji katolickiej.
4: Tak, mamy cały czas, tutaj są dokładne dane, w 1878 roku mamy we Francji 56 tysięcy księży, 130 tysięcy zakonnic, 30 tysięcy innych duchownych, głównie zakonników. Mamy bardzo wiele szkół prowadzonych przez Kościół. Kościół jest nadal potężną, ważną siłą społeczną, która realnie przenika życie codzienne Francuzów, nawet jeżeli duża część społeczeństwa, w tym również znaczna część elit politycznych, jest nastawiona do katolicyzmu negatywnie i te elity starają się społeczeństwo formatować na swój obraz, przede wszystkim właśnie w duchu tych ideałów rewolucyjnych. Ideałów rewolucyjnych to jest bardzo ważne, ponieważ tutaj pojawia się to, co stało się później fundamentem Republiki Francuskiej, czyli idea laïcité, laickości państwa przestrzeni publicznej, która jest wywiedziona z religii obywatelskiej Jean-Jacques Rousseau, który uważał, że chrześcijaństwo jest najgorszą religią, ponieważ chrześcijaństwo kieruje człowieka ku wieczności, ku zobowiązaniom wobec wieczności, wobec Boga i wobec życia wiecznego, podczas gdy on uważał, że należy głosić religię właśnie obywatelską, skupioną na doczesności, na zobowiązaniach człowieka wobec państwa. I w związku z tym Rousseau, kojarzony raczej pozytywnie często dzisiaj w historiografii takiej popularnej, no wprost pisał, że na przykład w umowie społecznej, że na przykład ludzie, którzy nie przestrzegają, którzy będą odstępcami od religii obywatelskiej, że można ich karać nawet śmiercią. I że generalnie to jest tak naprawdę wywiedzione też często ze starożytności, z takiej inspiracji takim grecko-rzymskim poganizmem i takim właśnie państwowym.
3: Pozwolę sobie wtrącić, że Sokrates został mniej więcej za to skazany za śmierć, bo w akcie oskarżenia było to, że nie czci bogów uznawanych przez państwo, przez Ateny i próbuje wprowadzić jakichś obcych bogów, tak? To było w akcie oskarżenia Sokratesa, za co poniósł zresztą śmierć, więc pewna analogia z tymi czasami antycznymi jest.
4: Absolutnie tak, absolutnie tak. No więc mamy we Francji ludzi o mentalności rewolucyjnej, którzy uważają, że rewolucja francuska, ta wielka z końca XVIII wieku, nie dokończyła swojego dzieła, no bo rzeczywiście nie dokończyła w tym sensie, że nie wytępiła skutecznie jeszcze kościoła i oni muszą dokończyć tego dzieła. W związku z czym zaczynają przywracać bardzo wiele praw, które obowiązywały przez te kilka lat tak naprawdę, kiedy mieliśmy pierwszą republikę rewolucyjną i również wprowadzają swoje, które idą bardzo daleko. Zaczynając od, i tutaj również kontekst wydaje się dość aktualny, od szkół. Przede wszystkim, żeby wytępić chrześcijaństwo ze szkół publicznych i również później, na późniejszym etapie wytępić chrześcijańskie, zwłaszcza katolickie szkoły prywatne. Żeby nawet ludzie, którzy chcą i nawet mają na to pieniądze, nie mogli swoich dzieci posyłać do szkół katolickich, a tym bardziej szerokie masy społeczne, żeby katolicyzm nie był obecny i etyka katolicka nie była obecna w szkołach. Przeciwnie, żeby nauczyciele byli, tak jak to się mówiło, takimi czarnymi huzarami republiki, którzy będą, i nauczyciele są wtedy w specjalny sposób formowani. Tutaj mamy polityka Jules Ferry, dwukrotnego premiera, trzykrotnego ministra do spraw oświaty, który otwarcie uznaje za swoje zadanie formowanie nauczycieli w taki sposób, żeby oni przekazywali uczniom, jak to pisze w jednym z listów, moralność opartą na etyce kantowskiej, a nie chrześcijańskiej, oświeceniowej, a nie chrześcijańskiej. Oni wierzą, te ówczesne elity francuskie, że właśnie w ten sposób upodmiotawiają, emancypują ciemny lud z okowów właśnie chrześcijaństwa, w związku z czym co robią. Zaczynają od tego, żeby wykluczyć z składu Naczelnej Rady do spraw instrukcji publicznej duchownych, później zakazują uczelniom katolickim noszenia nazwy uniwersytetu, degradują uczelnie katolickie, żeby nie były już uniwersytetami, wycinają duchownych z uniwersyteckich komisji egzaminacyjnych, wypędzają jezuitów z Francji, a następnie w szkołach publicznych zakazują krzyży, zakazują innych symboli chrześcijańskich i zakazują porannych modlitw, które były przez wieki tak naprawdę podstawą, tak? No bo przecież to Kościół przez wieki zajmował się w znacznej mierze edukacją społeczeństwa.
3: Wszystkie te elementy rzeczywiście brzmią zarazem złowieszczo i zarazem znajomo bardzo, bo każdy z wymienionych przez pana redaktora elementów znajduje się dzisiaj w codziennej publicystyce, w polemice politycznej po stronie lewicowej. Będziemy sobie tą naszą rozmowę kontynuować już za chwilę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Przypominam, że dziś w Kalejdoskopie historycznym rozmawiamy z redaktorem Kacprem Kitą z Nowego Ładu o laickiej Francji, o tym, co działo się we Francji w drugiej połowie XIX wieku, jakie przemiany społeczne były odgórnie inspirowane przez pewne kręgi polityczne. Padała tu już w naszej rozmowie taka zbiorcza nazwa lewica. No i właśnie, jakaż to była lewica? Przeciętnemu Polakowi słowo lewica kojarzy się z Karolem Marksem, z partiami komunistycznymi bądź międzynarodówką komunistyczną. Czasem ktoś dorzuci do tego jeszcze socjalistów, powie Polska Partia Socjalistyczna, Francuska Partia Socjalistyczna. Jak wyglądała lewica francuska w drugiej połowie XIX wieku?
2: No nie byli to komuniści, tylko byli to przede wszystkim politycy, intelektualiści, którzy właśnie uważali się za kontynuatorów dzieła wielkiej rewolucji. Oni byli, część nazywała się radykałami, część powiedzmy była trochę takimi protosocjalistami. Później te różne odnogi socjalizmu też przez dekady fluktuowały, ewoluowały we Francji. Zasadniczo oni uważają się właśnie za dziedziców przede wszystkim oświecenia. Wychowani są zazwyczaj na Rousseau lub na Voltaire, również często właśnie tutaj na Kancie, no na innych filozofach oświeceniowych i zasadniczo uważają właśnie za swoją misję formowanie społeczeństwa. Nie są to komuniści w tym sensie, że oni się bardziej zajmują tym upodmiotawianiem w cudzysłowie duchowym, powiedzmy, tak, niż materialnym. Nie wprowadzają jakichś daleko idących reform.
1: Nacjonalizacja przemysłu czy coś takiego nie jest pierwszym planem.
2: Nie jest pierwszym planem, chociaż też oczywiście tutaj mamy różne stronnictwa, niektóre są bardziej w tym duchu. Też trzeba pamiętać, że często, i to może być pewien paradoks, ci politycy lewicowi również uważają się, czy odwołują się do patriotyzmu rozumianego jako też dziedzictwo rewolucji, w kontrze właśnie do tego kosmopolitycznego świata Christianitas, do chrześcijańskiej Europy, chociaż też oczywiście są różne frakcje. Są frakcje takie antypatriotyczne, liberalne, indywidualistyczne. No ważnym elementem tego wszystkiego jest też oczywiście pytanie o wojnę z Niemcami, prawda, która no, dopiero co została przegrana i pytanie o Alzację i Lotaryngię, która wtedy przez Francję została utracona i również część polityków lewicowych de facto chce, żeby Alzację i Lotaryngię odzyskać i działa w tym kierunku poprzez na przykład wzmacnianie armii, tylko jednocześnie w tej samej armii, to jest pewnie, tutaj przechodzimy do pytania o marszałka Focha, od którego pan zaczął, mamy czystki w armii. Czystki w armii, które no, były prowadzone na początku XX wieku przez rząd francuski. Mamy tutaj słynną aferę Fiszek, w której jeden z ministrów wojska przez kilka lat, bardzo konsekwentnie, zresztą zadeklarowany wolnomularz, bardzo konsekwentnie stworzył system donoszenia na poszczególnych oficerów przez siebie nawzajem i przez swoich informatorów, ale generalnie zachęcał ich do donosicielstwa, żeby notować sobie, którzy oficerowie chodzą do kościoła, są katolikami, wyrażają prawicowe poglądy i żeby ich po prostu nie awansować. I wyszło to na jaw po 4 latach, jego ministrowanie, zrobiła się awantura, że no jednak tutaj dyskryminacja nad religijnym i tak dalej, jeżeli on stara się tych katolików konsekwentnie nie awansować, czy wręcz tępić. On podał się do dymisji, natomiast no później generalnie i tak...
1: Ale fiszki zostały.
2: Fiszki zostały i armia była przedmiotem starć właśnie między tymi zwolennikami twardego laicite, a środowiskami konserwatywnymi katolickimi, które były w armii silne.
1: Zróbmy małą dygresję, dlatego że pojawiło się wreszcie słowo, na które czekałem, wolnomularz. Masoneria francuska jest kojarzona dość mocno, nie wiemy na ile słusznie, właśnie z tym procesem laicyzacji, z procesem walki z kościołem, walki z chrześcijaństwem, walki w ogóle ze śladami chrześcijaństwa w życiu kulturalnym, publicznym, społecznym Francji. Na ile słusznie właśnie? Jak to wyglądało w tej drugiej połowie wieku XIX? Masoneria jest już inna niż ta XVIII-wieczna masoneria, którą uważa się i chyba słusznie za, jeśli nie faktycznych, no to przynajmniej intelektualnych, intelektualnych ojców rewolucji, wielkiej rewolucji francuskiej. A jak to jest w drugiej połowie wieku XIX, czy na przełomie XIX i XX? Jaką rolę pełni w tym wszystkim już faktycznie masoneria? Nie partie polityczne, ale masoneria.
2: No masoneria oczywiście pełni istotną rolę. We Francji do tej pory, do dzisiaj wielu polityków jest wolnomularzami. Oczywiście o części to wiadomo, o części można to domniemywać. Niemniej jak najbardziej wolnomularze dobrze się też ideologicznie w to wpisują i promują właśnie te idee laickie, również promują właśnie w tym duchu oświeceniowym ideę religii, tak, ale religii politycznej, czy religii obywatelskiej, a nie religii chrześcijańskiej. To jest też dla nich bardzo ważne, więc jak najbardziej odgrywają istotną rolę, ponieważ po prostu realizują w ten sposób swoje cele. Oczywiście to też nie jest tak, że masoneria wszystkim steruje i tak dalej, bo to byłoby daleko idące uproszczenie. No niemniej, jak najbardziej wolnomularze we Francji wówczas są silną grupą i wiadomo, że istotna część polityków, czy też intelektualistów tego okresu, którzy się angażują w działania antykatolickie, jest wolnomularzami. Tak jest zresztą do dzisiaj, chociaż dzisiaj pewnie masoneria nie jest aż tak silna jak wtedy, ale jak najbardziej do dzisiaj jakąś rolę pełni we Francji.
1: No i wracamy do tej armii francuskiej. No ważna struktura dla każdego państwa, a dla Francji, która wciąż jest mocarstwem kolonialnym wtedy, no szczególnie ważna. Mówiliśmy o tym, że istnieją takie dwie tendencje, że jest jakaś grupa oficerów czy stronnictwa o konserwatywnym poglądzie na świat, no i zwolennicy tego laicite także w armii, tak? Czyli armia ma być również laicka. Jak wyglądają spory między tymi środowiskami? Jak to wszystko funkcjonuje?
2: No tutaj, tak jak mówiłem, przede wszystkim mamy czystki, które są prowadzone odgórnie przez czynniki polityczne w armii. No i mamy też oczywiście słynną aferę Dreyfusa, gdzie mamy spór o to, czy jeden z oficerów pochodzenia żydowskiego był, czy nie był zdrajcą, szpiegiem niemieckim. Armia odgrywa bardzo dużą rolę, tak jak pan słusznie powiedział, ze względów kolonialnych. Trzeba pamiętać, że tu też jest pewien paradoks, że to również te rządy lewicowe, jednocześnie bardzo ostro antykatolickie, o tym jeszcze mam nadzieję przejdziemy, żeby opowiedzieć, jak mocno one ten katolicyzm systemowo wykorzeniały. No na przykład bardzo mocno się właśnie angażują w imperium kolonialne i to imperium kolonialne jest trochę takim substytutem dawnych sukcesów Francji w Europie, tak? Gdzie w Europie po prostu Francja na tym etapie jest osłabiona względem Niemiec, które stają się, przejmują tę rolę po mocarstwo numer jeden. Na pewno w kontekście armii warto też zwrócić uwagę, że w pewnym momencie rząd zmusił wszystkich seminarzystów do odbycia rocznej służby w wojsku. Później przedłużono to do 2 lat, co było, gdzie oczywistym celem było odciągnięcie jak największej liczby z nich od perspektyw życia duchownych czy zakonników. No a jeśli chodzi o wyższe warstwy oficerskie, no to zgodnie z tradycją wielowiekową są tam ludzie często właśnie o poglądach konserwatywnych, którzy niejednokrotnie również angażują się pod stołem politycznie i przez lata rządy bały się na przykład zamachu stanu wojskowego. To coś oczywiście nigdy nie zmaterializowało. Nigdy jednak żadni wojskowi francuscy się nie odważyli na taki zamach stanu. Dopiero państwo Vichy, o którym żeśmy kiedyś rozmawiali, było jakąś formą częściowego udziału wojska w rządach. Też, no jak wiemy, bardzo ograniczoną i specyficzną, bo pod okupacją.
1: No i mamy tutaj tą sytuację afery Dreyfusa. Dlaczego ona jest często wymieniana jako punkt zwrotny w tym mocowaniu się Republika Kościół?
2: Ponieważ afera Dreyfusa była z jednej strony momentem, w którym duża część prawicy się tak mocno w to weszła i jakby zaangażowała się w to, licząc, że będzie w ten sposób w stanie doprowadzić do zmiany nastrojów społecznych i do odsunięcia od władzy środowisk progresywnych, ale także liczyła na to, że będzie przyzwolenie społeczne właśnie na przeprowadzenie w drugą stronę czystek w armii. I tego typu ludzi jak Dreyfus po prostu z niej z niej usuwania. Natomiast z drugiej strony środowiska, które broniły Dreyfusa, i to też było bardzo skomplikowane, ponieważ jakby sprawa Dreyfusa dzieliła zarówno prawicę, jak i lewicę, to też nie jest takie zero-jedynkowe. Była część prawicowców, którzy po prostu nie wierzyli w winę Dreyfusa i lewicowców, którzy jak najbardziej byli przeciwko Dreyfusowi, który no w końcu został najpierw skazany i miał spędzić życie w więzieniu, zanim nie został dopiero po kilku latach zrehabilitowany.
1: Wrócimy sobie do tej rozmowy za chwilę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W ostatniej już części kalejdoskopu historycznego rozmawiamy o mocowaniu się laicka Republika Francuska i Kościół, czy szerzej społeczeństwo katolickie we Francji. Wspominaliśmy o tym, że afera Dreyfusa okazała się takim punktem, może nawet niezwrotnym, ale ważnym w tej batalii między tymi dwoma siłami. I Francja wkracza w wiek XX z laickimi elitami, z laickim rządem, czy rządami kolejnymi, i z bardzo jasnym programem wycięcia katolicyzmu, gdzie się da, skąd się da.
2: Tak. Już miesiąc po odejściu prezydenta MacMahona nowy rząd podjął decyzję na przykład, żeby uczynić Marsyliankę nowym hymnem narodowym. Marsyliankę, która była pieśnią wojenną rewolucyjnych sił francuskich po wypowiedzeniu wojny katolickiej monarchii austriackiej. I Marsylianka bardzo dobrze oddaje tego ducha takiej właśnie obywatelskiej walki ze starym światem. Jest zakorzeniona w dziedzictwie oświecenia. Jest taka właśnie narodowa w kontrze do kosmopolityzmu. Mamy również sekularyzację części kościołów, w tym w Paryżu kościoła świętej Genowefy, który staje się z powrotem panteonem, a to jest kościół świętej Genowefy, jest bardzo ważny, ponieważ święta Genowefa jest patronką Paryża. Mamy zakaz katolickich procesji publicznych, w tym tych najbardziej popularnych, w święto Bożego Ciała, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Mamy zakaz katolickich konwojów pogrzebowych w wielu miejscowościach. Mamy w tymże panteonie stworzenie takiego właśnie czysto republikańskiego, świeckiego miejsca pochówku najważniejszych bohaterów Republiki i jako pierwszy jest tam pochowany Victor Hugo, czyli też pisarz, który przechodził bardzo różne koleje ideowe w życiu, ale również był takim bardzo wyraziście na późniejszym etapie swojego życia postępowy, oświeceniowy, niechętny właśnie kościołowi. Mamy oczywiście też masową zmianę ulic, gdzie ulice nawiązujące do chrześcijaństwa, często noszące imiona świętych, są przemianowywane na świeckie, republikańskie. Mamy zakaz nauczania dla duchownych płci obojga, zarówno księży, zakonników, jak i zakonnic w szkołach publicznych na wszystkich poziomach i wprowadzanie w ich miejsce tych przeformatowanych czarnych huzarów Republiki. I mamy również wprowadzenie nowego święta narodowego 14 lipca, rocznicy zdobycia Bastylii, czyli czysto właśnie rewolucyjne święto, które zastępuje obchodzone w czasach cesarskich święta 15 sierpnia, czyli nawiązującego do niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I również w tym kontekście ciekawe jest to, że Maryja, Matka Boska, która była bardzo często w przestrzeni publicznej na różne sposoby czczona, jest zastępowana przez bardzo podobnie nazywającą się, co jest wygodne, Mariannę.
1: Taka personifikacja ducha Francji. Nie wiadomo do końca, jak to traktować.
2: Personifikacja przede wszystkim rewolucji. Rewolucji właśnie idącej, prowadzącej lud na barykady, jak na słynnym obrazie. I w urzędach publicznych i samorządowych ustawia się często właśnie posągi Marianny, usuwając z nich krzyże i symbole chrześcijańskie. Co jest bardzo ważne, ponieważ widzimy, że to nie jest prosty program wycinania chrześcijaństwa, ale to jest również program zastępowania chrześcijaństwa alternatywną, taką właśnie obywatelską, polityczną religią, która ma swoje święta, swoją symbolikę, swoje rytuały, swoich świętych tak naprawdę i wszystko to jakby ma, wszystkie te punkty odniesienia, które formowały przez wieki życie Francuzów, są zastąpione. I mamy wreszcie na początku XX wieku zakazanie w ogóle członkom zgromadzeń zakonnych głoszenia kazań w kościołach. Mamy zamknięcie kilku tysięcy szkół prowadzonych przez zakony, w tym również szkół prywatnych. Mamy konfiskatę majątków części zakonów we Francji i wydalenie z Francji zakonników, przez co ci, którzy mogli sobie na to pozwolić, najlepiej sytuowani katolicy, po prostu wysyłali swoje dzieci do szkół w Belgii, która była pobliska i gdzie część tych zakonników się przeniosła i gdzie można było swoje dzieci w katolicki sposób kształcić. Tak na przykład mały generał de Gaulle, późniejszy generał oczywiście, został przesłany przez swojego ojca, gorliwego katolika, po zamknięciu jego uczelni do Belgii, do szkoły średniej prowadzonego przez francuskich jezuitów wyrzuconych z Francji. Mamy również wreszcie zerwanie stosunków dyplomatycznych z Watykanem. Zresztą mniej więcej w tym samym momencie, tuż przed tą aferą Fiszek, o której wspominałem. I mamy wreszcie w grudniu 1905 roku słynną ustawę o laicité, oddzielającą oddzielającą kościoły od państwa, która uchyliła konkordat wynegocjowany jeszcze przez Napoleona I i Piusa VII. Mamy wycofanie się państwa francuskiego z dotowania jakichkolwiek instytucji

0: Powieństwa i wiernych, zwłaszcza kiedy na pewnym etapie jeden z ministrów stwierdza prowokacyjnie, że urzędnicy kontrolujący kościół będą domagać się również otwarcia tabernakulum, gdzie wybuchają oczywiście spore protesty, no i od tej zasady w końcu odstąpionej do tabernakulum nie sięgano. No niemniej przy części z tych inwentaryzacji, w których urzędnik wchodził do kościoła i spisywał, co tam jest, dochodziło po prostu do przemocy, do starć. Przy części kościołów ostatecznie nawet nie doszło do pełnej inwentaryzacji i rząd ją zawiesił w tych parafiach, w których po prostu był największy fizyczny opór, w co również angażował się zresztą wtedy w ten opór papież Pius X, który wzywał swoich wiernych we Francji do stawiania oporu i przypominał o tym, że powinni ten opór stawiać wobec tak dalekiej ingerencji władz publicznych w życie katolików, też w prawo rodziców po prostu do wychowywania swoich dzieci, w swojej wierze, a wiadomo, że to jest ten paradygmat taki typowo oświeceniowy inżynierii społecznej, tak, że szkoły mają być miejscem formowania nowych obywateli, nowych, małych republikanów właśnie, tak, zresztą dzisiaj te same mechanizmy państwo francuskie stosuje częściowo, próbuje stosować wobec muzułmanów, tak, że też jak najszybciej zabrać muzułmańskim rodzicom, dzieci katolickim oczywiście też, jak najmocniej formować je w szkołach w takim duchu właśnie laicko-obywatelskim, areligijnym czy wręcz antyreligijnym i dzięki temu, żeby rodzice nie mogli przekazać swoim dzieciom swojej wiary, swoich wartości.
1: Na koniec powiedzmy sobie jeszcze o tym, czy ten proces w sposób nieprzerwany trwał i trwa do dzisiaj, bo zatrzymaliśmy się w tej naszej opowieści przed wybuchem I wojny światowej, czy też może coś go w jakiś sposób spowolniło, zatrzymało?
0: No, pierwsza wojna światowa niewątpliwie go wstrzymała. No, po prostu ludzie mieli ważniejsze rzeczy na głowie w tym momencie i była taka tak zwana święta unia, Union Sacrée, w której no, na te kilka lat wojny katolicy, niekatolicy, ateiści, wolnomularze po prostu razem walczyli w okopach, jak to mówił później jeden z polityków Frontu Narodowego, też naukowiec. Jak jesteś w okopach, to się nie pytasz, czy twój kolega chodzi do kościoła. No i później nie było już aż tak ostrych działań, również po wojnie. Po wojnie zresztą przez jakiś czas rządziła Francją centroprawica. Raczej między dwudziestolecie międzywojenne już upłynęło w innej atmosferze, a później czy sytuację szkół katolickich częściowo poprawił de Gaulle, jak przyjął władzę w 1958 roku. Natomiast no, zasadniczo po II wojnie światowej nastąpiła już bez takich agresywnych działań państwa mocniejsza takie wyraźne tąpnięcie sekularyzacji społecznej. Wtedy mogliśmy, oczywiście to wcześniej też różnie bywało i oczywiście te działania laickiego rządu też miały swoje konsekwencje, ale największe tąpnięcie to jest rzeczywiście od lat 60., kiedy Francja zaczęła się tak mocno dechrystianizować. Też widzimy to w wielu statystykach, czy jeśli chodzi o liczbę powołań, czy ludzi uczestniczących w mszy. Ale żeby nie było tak super pesymistycznie, no to z tych gruzów powoli też się są pewne iskierki. To też nie jest tak, że Kościół we Francji w ogóle został wytępiony, bo są katolicy, jest ich praktykujących katolików, jest kilka procent, ale są. No i rośnie, co ciekawe, co roku liczba osób, które chrzczą się jako dorośli.
1: Tak, to jest zaskakująca sprawa, że szczególnie w Wielką Sobotę, w czasie liturgii wielkosobotniej przystępują, i to są rzędu chyba tysięcy nawet.
0: Tak. Co roku jest
1: dorosłych
0: kolejne
1: Francuzów, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z chrześcijaństwem, a przystępują do tegoż sakramentu. Na mnie największe wrażenie zrobił w czasie lockoutu covidowego obraz modlący się chyba w Rouen, masy ludzi modlących się przed zamkniętym urzędowo kościołem na Różańcach. Jednak wtedy było widać, że tych katolików trochę jest i chcą mieć otwartą świątynię. Musimy dzisiaj naszą rozmowę skończyć. Ufam, że będziemy sobie ją kontynuować, bo jest ciekawa, a między II wojną światową a naszymi czasami jeszcze trochę jest do opowiadania. Kacper Kita był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: Kalejdoskop historyczny.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Dukla, 9 czerwca 1997 roku, przemówienie wygłoszone na placu przed sanktuarium błogosławionego Jana z Dukli.
3: Zasłynął błogosławiony Jan jako mądry kaznodzieja i gorliwy spowiednik. Tłumnie schodzili się do niego ludzie, spragnieni zdrowej Bożej nauki, aby słuchać jego kazań, czy też ukradę konfesjonału, szukać umocnienia i porady. Zasłynął jako przewodnik dusz i roztropny doradca wielu ludzi. Zapiski mówią, iż pomimo starości i utraty wzroku pracował nieprzerwanie. Prosił, by mu odczytywano kazania, aby mógł dalej nauczać. Szedł do konfesjonału po omacku, aby nadal nawracać i prowadzić do Boga. Świętość błogosławionego Jana wynikała z jego głębokiej wiary. Całe jego życie i gorliwość apostolska, umiłowanie modlitwy i Kościoła, wszystko to było oparte na wierze. Była ona dla niego siłą, dzięki której potrafił wszystko to, co materialne i doczesne, odrzucić, by poświęcić je temu, co Boże i duchowe.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian: prawda, praca, wolność. Punkty 131 i 132. Po naszkicowaniu horyzontu, w którym sytuuje się wyzwanie przemiany technologicznej, a zwłaszcza tej związanej z AI oraz nurtami transhumanistycznymi i posthumanistycznymi, nie możemy zatrzymać się na poziomie samych tylko analiz ogólnych. Gdy zmieniają się języki i narzędzia, zmieniają się również codzienne gesty i relacje społeczne. Dlatego trzeba zatrzymać się nad niektórymi przestrzeniami, w których przemiany te pociągają za sobą bardzo konkretne, a niekiedy dramatyczne konsekwencje. W świetle zasad nauki społecznej Kościoła przemiana cyfrowa domaga się od nas ponownego odkrycia prawdy jako dobra wspólnego, ochrony godności pracy oraz strzeżenia wolności przed wszelką zależnością i utowarowieniem. Wykorzystanie platform cyfrowych i systemów AI przyspiesza głębokie przemiany w komunikacji publicznej i politycznej. Narzędzia, które mogłyby sprzyjać debacie i uczestnictwu, bywają często wykorzystywane do tworzenia zniekształconych narracji i zacierania granic między prawdą a fałszem przez mieszanie faktów i opinii. Dezinformacja nie narodziła się wraz z AI, lecz znajduje dziś w niej potężny czynnik zwielokrotnienia. Możliwość manipulowania treściami, obrazami i filmami wystawia obywateli na jednostronne lub wprowadzające w błąd perspektywy. Problem ten dotyczy wymiaru kulturowego i moralnego, ponieważ jakość komunikacji publicznej bezpośrednio zależy od zaufania społecznego i zarazem na nie oddziałuje. Wiarygodna informacja nie rodzi się bowiem ze scentralizowanej ani zautomatyzowanej kontroli. W dyskursie publicznym prawda faktów ma wymiar racjonalny, ponieważ wymaga weryfikacji, potwierdzenia źródeł i odpowiedzialności w argumentacji. Jeszcze głębiej jednak ma wymiar relacyjny. Buduje się przez więzi zaufania i wspólne praktyki w uczciwej konfrontacji z innymi i z rzeczywistością. Jedynie wspólne poszukiwanie prawdy o faktach, uznanej za dobro wspólne, może stać się podstawą sprawiedliwej komunikacji.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: Dziewiętnastego października 2025 roku. Diecezjalny jubileusz nauczycieli i katechetów w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.
3: Dzisiaj chciałbym serdecznie pozdrowić tych wszystkich, którzy zostali niejako namaszczeni do tego, aby stanąć na drodze drugiego człowieka, i to szczególnie młodego albo bardzo młodego, i podjąć się misji wyjątkowej, mianowicie towarzyszenia młodemu człowiekowi w całym procesie jego kształtowania, najpierw poznania podstawowych spraw, tych fundamentalnych, potem odnalezienia i zrozumienia powołania, następnie zrozumienia tego, co jest najistotniejsze w życiu, i tutaj możemy wymienić takie trzy elementy, które człowiek powinien zdobyć czy też ogarnąć w swoim życiu. Myślę tutaj o tym, że powinien poznać i pokochać Boga, potem zrozumieć, kim sam jest, i wreszcie zrozumieć i pokochać drugiego człowieka, który jest także dzieckiem Bożym. W tym wszystkim potrzebna jest asystencja, czyli obecność kogoś, kto będzie nas prowadził, wspomagał, brał niektóre rzeczy jakby na swoje barki.
1: Dobre słowo pasterzy.

Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.